0: a te więzienia, grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Spłonął grób Łukasza Litewki. Mogiła znajduje się na cmentarzu przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu. Jak przekazała sosnowiecka policja, powodem prawdopodobnie był przewrócony znicz, od którego zapaliły się wysuszone wiązanki kwiatów. Pożar gasiły dwa zastępy strażaków. Grób zmarłego posła Nowej Lewicy został już uprzątnięty, a straż wykluczyła podpalenie. W Częstochowie trwają przygotowania do charytatywnego turnieju dzikich drużyn. Piłkarskie zmagania amatorskich ekip sześciosobowych mają wesprzeć Stowarzyszenie z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie, które ma pod swoją opieką chore i porzucone dzieci. Na kibiców i dzieci będą czekać różne atrakcje towarzyszące. Turniej odbędzie się w niedzielę. Start o 10:00 na boisku przy Szkole Podstawowej nr 49 w Częstochowie, a wydarzeniu patronuje Radio Katowice. Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny imienia Jana Pawła II w Sosnowcu zakończyło rozbudowę i wyposażenie nowych przestrzeni dla psychiatrii dziecięcej. Inwestycję wartą ponad 2,5 miliona złotych zrealizowano przy wsparciu funduszy unijnych.
1: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Płonie ponad 100 hektarów lasu na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego. Służby ewakuowały ponad 40 osób ze wsi Ołdakowizna i Żądza. Na miejscu pracuje ponad 500 strażaków.
2: Służby sprowadzają tutaj specjalistyczny sprzęt, w tym różne koparki. Najprawdopodobniej po to, by utworzyć rowy przeciwpożarowe i ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Poprawiły się warunki atmosferyczne, słabnie wiejący wcześniej silny wiatr. Strażacy mają jednak problem dotrzeć do zarzewi ognia, o czym mówił wójt gminy Poświętne, Sylwester Niźnik.
3: Mamy bardzo mało dróg dojazdowych, jest zarzewie w samym środku. Jest duże zadrzewienie, więc nie ma, można powiedzieć, bezpośrednio takiego dostępu do ognia.
2: Służby nie wykluczają, że mogło tutaj dojść do celowego podpalenia. Tak uważa m.in. nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin.
4: Kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który pierwszy zrzut dokonał, to stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
2: Ostatnio w tym rejonie, jak mówił nadleśniczy, doszło też do kilku pożarów, które najprawdopodobniej były właśnie efektem celowego podpalenia. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Władze apelują o ostrożność. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz przypomniał, że panująca w kraju susza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.
5: Oczywiście warunki atmosferyczne powodują to, że powstał kolejny pożar na terenie naszego kraju o dosyć dużych rozmiarach. I oczywiście trzeba zwracać uwagę na to, że ta pogoda, ta sytuacja pogodowa, która teraz jest w kraju, będzie mogła powodować kolejne zdarzenia pożarowe na terenie naszego kraju. Dlatego apelujemy do wszystkich. Ostrożność w lasach to jest sprawa najważniejsza, żeby uniknąć tego typu sytuacji, z jakimi mamy do czynienia ostatnimi czasy w Polsce.
1: Zamknięty jest odcinek drogi krajowej nr 50. Akcja gaśnicza będzie prowadzona przez całą noc. W związku z nią gmina Stanisławów prosi mieszkańców o maksymalne ograniczenie zużycia wody. Drony, statki powietrzne i amunicja za 11 miliardów złotych. W Ożarowie Mazowieckim podpisano kolejne umowy w ramach unijnego programu SAFE. To drugi zawarty wczoraj pakiet modernizacyjny po kontraktach na cyberbezpieczeństwo.
6: To potężny zastrzyk technologiczny dla wojsk rakietowych i artylerii. Agencja Uzbrojenia zakontraktowała tu systemy Gladius, bezzałogowce FlyEye oraz amunicję krążącą WarMate. Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to sprzęty sprawdzone w walce.
7: FlyEye, Gladiusy, WarMate'y. One sprawdzają się i są najlepiej przetestowane na polu walki w Ukrainie.
6: Te zakupy są w 99% finansowane z europejskich pożyczek, a pieniądze zasilą krajowe fabryki, podkreśla pełnomocnik rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Kiedy pan generał z panem prezesem podpisywali umowy dla polskiej armii, zakontraktowaliśmy kilka tysięcy dronów, wartych 11 miliardów złotych.
6: Do końca maja w ramach programu SAFE resort obrony zamierza podpisać blisko 60 umów o łącznej wartości 100 miliardów złotych. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły warunki 60-dniowego memorandum, które ma przedłużyć zawieszenie broni i otworzyć negocjacje w sprawie irańskiego programu nuklearnego, donosi o tym portal Axios. Prezydent Trump nie zatwierdził jeszcze dokumentu.
9: Memorandum ma gwarantować swobodę żeglugi przez cieśninę Ormus bez opłat i bez zastraszania statków. Iran zobowiązywałby się do rozminowania cieśniny w ciągu 30 dni. Równolegle zniesiona by została amerykańska blokada morska. Dokument ma też zawierać irańskie zobowiązanie do nierozwijania programu broni nuklearnej, a w ciągu 60 dni miałyby się odbyć negocjacje dotyczące sposobu utylizacji wysoko wzbogaconego uranu i przyszłości irańskiego programu wzbogacania tego pierwiastka. USA zobowiązałyby się do rozmów w sprawie zniesienia sankcji i uwolnienia zamrożonych irańskich środków finansowych. Negocjatorzy poinformowali Trumpa o szczegółach umowy, ale prezydent USA nie zatwierdził jej od razu. Jak przekazał Axios jeden z urzędników, Trump dał znać mediatorom, że potrzebuje kilku dni do namysłu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Sosnowiec wprowadzi maluszkowe. To nowy program wsparcia dla rodzin. O jego uruchomieniu zdecydowali radni. 10 tysięcy złotych jednorazowo otrzymają mieszkańcy, którym urodzi się trzecie i kolejne dziecko, wyjaśnia Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miejskiego.
10: Taką samą kwotę liczoną na każde dziecko przewidujemy przy narodzinach wieloraczków, czyli więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. Do wypłaty świadczenia zaczniemy niezwłocznie po uprawomocnieniu się uchwały. Projekt zakłada również wypłatę 1000 zł w przypadku narodzin drugiego dziecka. Taka sama kwota na każde dziecko obsługiwa się także wtedy, gdy w rodzinie jako pierwsze dzieci urodzą się bliźnięta. W tym przypadku start programu planowany jest na 1 stycznia 2027 roku.
1: Świadczenie nie będzie zależne od kryterium dochodowego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
1: W nocy od 2-3 stopni na wschodzie i miejscami w centrum do 8 na zachodzie, tylko nad morzem od 9 do 11. Lokalnie w centrum i na wschodzie spadek temperatury przy gruncie do minus 1. W piątek na Pomorzu i Suwalszczyźnie słaby przelotny deszcz. Temperatura w dzień od 18 stopni na wschodzie i miejscami nad morzem, 21 w centrum, do 26 na zachodzie. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk znajduje się pomiędzy Niżem z ośrodkiem 989 hektopaskali nad północno-zachodnią Rosją i Wyżem z centrum 1026 hektopaskali nad Niemcami. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5, w dzień w porywach do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza 12 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6. Na zachodzie przejściowo słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza 11 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków zachodnich przechodzący na zmienny 2 do 4, słabnący na 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny przechodzący na zachodni 1 do 3, wzrastający na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, w nocy możliwe zamglenie. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra do umiarkowanej, w nocy możliwe zamglenie. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, na wschodzie w porywach do 7 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 6, w porywach 7 słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
11: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

0: Informacje Radia Katowice w skrócie. Karolina Michalik.
1: Pijany kierowca ciężarówki zatrzymany po interwencji policjantki, która była po służbie. Do zdarzenia doszło w Koniekowie. Funkcjonariuszka z komisariatu w Wiśle zauważyła auto jadące całą szerokością drogi. Kierowca uderzył w drzewo i znak, ale jechał dalej. Policjantka powiadomiła dyżurnego i przekazywała mu trasę przejazdu. Mężczyznę zatrzymano. 45-latek miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Stracił już prawo jazdy, a grożą mu jeszcze 3 lata więzienia, grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

0: Spłonął grób Łukasza Litewki. Mogiła znajduje się na cmentarzu przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu. Jak przekazała sosnowiecka policja, powodem prawdopodobnie był przewrócony znicz, od którego zapaliły się wysuszone wiązanki kwiatów. Pożar gasiły dwa zastępy strażaków. Grób zmarłego posła Nowej Lewicy został już uprzątnięty, a straż wykluczyła podpalenie. W Częstochowie trwają przygotowania do charytatywnego turnieju dzikich drużyn. Piłkarskie zmagania amatorskich ekip sześciosobowych mają wesprzeć stowarzyszenie Z ufnością w trzecie tysiąclecie, które ma pod swoją opieką chore i porzucone dzieci. Na kibiców i dzieci będą czekać różne atrakcje towarzyszące. Turniej odbędzie się w niedzielę. Start o 10 na boisku przy szkole podstawowej nr 49 w Częstochowie, a wydarzeniu patronuje Radio Katowice. Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny imienia Jana Pawła II w Sosnowcu zakończyło rozbudowę i wyposażenie nowych przestrzeni dla psychiatrii dziecięcej. Inwestycję wartą ponad 2,5 miliona złotych zrealizowano przy wsparciu funduszy unijnych.
1: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Wojsko wesprze akcję gaszenia pożaru lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Ogień objął już 100 hektarów, a z zagrożonych terenów ewakuowano kilkadziesiąt osób z miejscowości Żądza i Ołdakowizna. Nadbrygadier Sławomir Sierpatowski twierdzi, że ogień nie powinien zbliżać się już do innych miejscowości.
2: Naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Żądza. Kierunek wiatru, tak i kierunek przemieszczania się tego pożaru jest w narożnik tych dwóch dróg, więc tam jest nasz pas obrony.
1: Pożar mógł być skutkiem podpalenia, uważa nadleśniczy z Mińska Piotr Serafin.
3: Kamera leśna wychwyciła jeden dym. Natomiast samolot, który pierwszy zrzut dokonał, to stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie, zwłaszcza, że mieliśmy 3 dni temu sytuację właśnie taką, że spaliło się około hektara, co mówiłem wcześniej. W niedzielę również na terenie prywatnym tutaj były pożary.
1: W akcji gaśniczej bierze udział prawie 400 strażaków. Na miejsce docierają kolejne jednostki. Nad ranem do gaszenia ognia z powrotem zostaną włączone samoloty Dromader i policyjny Black Hawk. Doktor Kamila Harenda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mówi, że wyzwaniem dla strażaków z pewnością jest gaszenie przesuszonej przez wiatr ściółki leśnej.
4: Mamy do czynienia z bardzo wysoką temperaturą, no i wysokim parowaniem i pogłębiającą się suszą i w efekcie również coraz wyższym zagrożeniem pożarowym lasów. Większość kraju jest objęta tym wysokim miejscem i bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym. I dopóki nie będziemy mieć opadów, ta sytuacja się szybko nie zmieni.
1: W większości regionów w kraju obowiązuje duże zagrożenie pożarowe w lasach. Sucho jest też na łąkach i polach. Polskie MSZ odpowiada na rosyjskie ostrzeżenia dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich wojsk. Rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa Maria Zacharowa ostrzegała, że mogłoby to wymusić działania odwetowe Rosji. Warszawa podkreśla, że siły NATO na wschodniej flance mają charakter wyłącznie obronny i są reakcją na działania Moskwy, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
5: Prawdziwym źródłem eskalacji napięć w Europie są bezprawne i agresywne działania zbrojne Federacji Rosyjskiej, a nie środki podejmowane przez NATO w celu obrony własnych granic i obywateli. Siły sojusznicze, w tym te amerykańskie goszczące na terytorium naszego kraju, to element niezbędnego wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu, podjęte w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę i eskalacyjnej retoryki Moskwy właśnie wobec sojuszu.
1: Polskie MSZ podkreśla też, że decyzje dotyczące rozmieszczenia wojsk na terytorium Polski należą wyłącznie do polskich władz i do sojuszników. Ukraińskie drony zaatakowały infrastrukturę energetyczną w obwodzie wołgogradzkim, poinformował Reuters, opierając się na doniesieniach rosyjskich mediów i władz regionalnych. Trafiony został budynek mieszkalny, ale nie było ofiar. W obwodzie znajduje się duża rafineria zarządzana przez rosyjski koncern energetyczny Łukoil. Czwarta osoba została zatrzymana w sprawie serii fałszywych alarmów w Warszawie, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu w rozmowie ze stacją TVN24 zapowiedział, że prawdopodobnie będą kolejne zatrzymania.
6: Trzy osoby zatrzymane wcześniej są zamieszane w sprawy fałszywych alarmów w siedzibie telewizji Republika, w mieszkaniu jej redaktora naczelnego i na posesji Jarosława Kaczyńskiego. Dwaj z mężczyzn w wieku 20 i 21 lat zostali już tymczasowo aresztowani. Badana wciąż jest sprawa zgłoszenia w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Z ustaleń śledczych wynika, że ta zorganizowana grupa przestępcza, której działalność była ukierunkowana głównie na wywoływanie fałszywych alarmów, zawiązała się w społeczności internetowej. Ci młodzi mężczyźni korzystali z komunikatorów internetowych i platform internetowych. Ci ludzie działali, jak to ujął szef rządu, dla fejmu czy dla osobistej satysfakcji, nie zaś z pobudek ideologicznych czy partyjnych. I co więcej, dopuszczali się już takich rzeczy w przeszłości. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Polscy piłkarze mają przed sobą mecze towarzyskie w dwóch miastach. W stolicy Dolnego Śląska i w Warszawie. Kapitan reprezentacji Robert Lewandowski podkreślił, że dzięki temu więcej kibiców będzie miało szansę zobaczyć mecz na żywo.
7: Ja osobiście cieszę, że zaczynamy zgrupowanie. Akurat zaczynamy meczem we Wrocławiu, później w Warszawie, więc jakby meczami towarzyskimi jest więcej możliwości, żeby zmieniać te miejsca do gry. Myślę, że dla kibica też to jest ciekawe, żeby czasami miał bliżej, w zależności oczywiście kto gdzie mieszka, ale wiadomo, że Polska jest krajem dużym, więc to też jest pewnie możliwość dla osób, które nie zawsze mogą podróżować, żeby gdzieś bliżej domu obejrzeć mecz reprezentacji, to zawsze jest wartość dodatnia.
1: W niedzielę o 17.30 Polacy rozegrają mecz towarzyski we Wrocławiu z Ukrainą, a 3 czerwca o 20.45 w Warszawie z drużyną Nigerii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: W nocy od 2 stopni na wschodzie i miejscami w centrum do 8 na zachodzie, tylko nad morzem do 11. Lokalnie w centrum i na wschodzie spadek temperatury przy gruncie do minus 1. W piątek na Pomorzu i Suwalszczyźnie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 11 stopni na wschodzie i miejscami nad morzem, 21 w centrum, do 26 na zachodzie.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

Dzisiaj w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemności.

0: Informacje Radia Katowice w skrócie. Karolina Michalik.
1: Pijany kierowca ciężarówki zatrzymany po interwencji policjantki, która była po służbie. Do zdarzenia doszło w Koniekowie. Funkcjonariuszka z komisariatu w Wiśle zauważyła auto jadące całą szerokością drogi. Kierowca uderzył w drzewo i znak, ale jechał dalej. Policjantka powiadomiła dyżurnego i przekazywała mu trasę przejazdu. Mężczyznę zatrzymano. 45-latek miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Stracił już prawo jazdy, a grożą mu jeszcze 3 lata więzienia, grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Spłonął grób Łukasza Litewki. Mogiła znajduje się na cmentarzu przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu. Jak przekazała sosnowiecka policja, powodem prawdopodobnie był przewrócony znicz, od którego zapaliły się wysuszone wiązanki kwiatów. Pożar gasiły 2 zastępy strażaków. Grób zmarłego posła Nowej Lewicy został już uprzątnięty, a straż wykluczyła podpalenie. W Częstochowie trwają przygotowania do charytatywnego turnieju dzikich drużyn. Piłkarskie zmagania amatorskich ekip 6-osobowych mają wesprzeć Stowarzyszenie z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie, które ma pod swoją opieką chore i porzucone dzieci. Na kibiców i dzieci będą czekać różne atrakcje towarzyszące. Turniej odbędzie się w niedzielę. Start o 10:00 na boisku przy Szkole Podstawowej nr 49 w Częstochowie, a wydarzeniu patronuje Radio Katowice. Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny imienia Jana Pawła II w Sosnowcu zakończyło rozbudowę i wyposażenie nowych przestrzeni dla psychiatrii dziecięcej. Inwestycję wartą ponad 2,5 miliona złotych zrealizowano przy wsparciu funduszy unijnych.
2: Radio. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Pożar lasu na Mazowszu mógł być skutkiem podpalenia, uważa nadleśniczy z Mińska Piotr Serafin. Służby wciąż walczą z ogniem, który wczoraj po południu wybuchł w lesie na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego. Płonie ponad 100 hektarów lasu. Piotr Serafin sądzi, że przyczyną mogło być celowe podpalenie.
3: Kamera leśna wychwyciła jeden dym. Natomiast samolot, który pierwszy zrzut dokonał, to stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie, zwłaszcza, że mieliśmy 3 dni temu sytuację właśnie taką, że spaliło się około hektara, co mówiłem wcześniej. W niedzielę również na terenie prywatnym tutaj były pożary.
2: Nadbrygadier Sławomir Sierpatowski na razie nie przesądza o przyczynach pożaru.
4: Nie mam pojęcia, tak, co było przyczyną tego pożaru. Było bardzo silne zadymienie, więc ciężko było w początkowej fazie nawet określić teren tego pożaru.
2: Z pomocą ruszyli strażacy z województw warmińsko-mazurskiego, mówi brygadier Rafał Melnyk z Komendy w Olsztynie.
5: To są strażacy przeszkoleni w gaszeniu pożarów lasu bez użycia sprzętu ciężkiego. Taki komponent w bardzo podobnym składzie działał już niedawno podczas pożarów w województwie lubelskim.
2: Z pożarem lasu pod Warszawą walczy kilkuset strażaków. Służby ewakuowały ponad 40 osób ze wsi Ołdakowizna i Żądza. Zamknięty jest odcinek drogi krajowej nr 50. Sprzeczne informacje z Iranu i Stanów Zjednoczonych dotyczące zestrzelenia samolotu. Irańska telewizja państwowa podała, że w prowincji Bushehr zestrzelono amerykańską maszynę. Waszyngton stanowczo temu zaprzecza. Dowództwo amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie zapewnia, że wszystkie statki powietrzne są bezpieczne i nie doszło do żadnej straty. Unia Europejska chce być przy stole negocjacyjnym w czasie rozmów o zakończeniu wojny na Ukrainie. Zastrzega natomiast, że nigdy nie będzie mediatorem między Ukrainą a Rosją. Mówiła o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27 na Cyprze. Jedno jest pewne, Europa nigdy nie będzie neutralnym mediatorem, ponieważ jesteśmy po stronie Ukrainy i bronimy naszych podstawowych interesów bezpieczeństwa. Powinniśmy pomóc Ukrainie w tych negocjacjach, ale mediatorem tak naprawdę nie będziemy. Szefowa unijnej dyplomacji powiedziała, że zagrożeniem dla Europy byłoby ograniczenie potencjału militarnego Ukrainy przy jednoczesnym przyzwoleniu na dozbrajanie Rosji. Rząd chce wspierać artystów. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. To pierwsza tego typu ustawa w Polsce.
6: Ta ustawa ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne twórców, wyjaśnia ministra kultury Marta Cienkowska.
7: Ta ustawa jest skierowana tylko do tych osób, które właśnie na stałe pracują w tym zawodzie, ale jednocześnie nie są w stanie ze względu na swoje dochody opłacać samodzielnie składek.
6: A sami artyści uważają, że ustawa jest niezwykle potrzebna, mówią malarka Małgorzata Rusiecka i kompozytorka Daria Kuziak.
8: Kiedy człowiek nie musi się martwić o zagospodarowaniu podstawowych socjali, po prostu da to spokój taki do tworzenia, który jest bardzo istotny.
9: Myślę, że ta ustawa może pomóc wielu, przede wszystkim młodym twórcom, którzy kończą studia, którzy też może tak jak ja już kilka lat pracują na etacie, ale może właśnie dzięki tej ustawie zaryzykują i zajmą się pracą twórczą.
6: Według szacunków wsparciem może zostać objętych ponad 20 tysięcy osób. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Projekt zakłada dopłaty do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób wykonujących zawód artystyczny. Teraz ustawa trafi do Sejmu. Sanepid czasowo zamyka uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. W placówce wykryto ognisko rotawirusa u 30 pacjentów i pracowników, mówi rzeczniczka sanepidu w Puławach Jolanta Gill.
10: Musieliśmy wydać decyzję, która zobowiązała szpital do wstrzymania przyjmowania pacjentów i wraz z wypisaniem ostatniego pacjenta szpital kardiologiczny zobowiązał się do przeprowadzenia dezynfekcji gabinetów zabiegowych, pomieszczeń kuchni, pokojów i po tej dezynfekcji my przeprowadzimy kontrolę, zobaczymy jak wyglądają pomieszczenia po dezynfekcji, no i zobaczymy, jeżeli będzie wszystko w porządku, będziemy pewnie mógł wydać zgodę na ponowne uruchomienie.
2: Placówka nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do 7 czerwca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
2: Na termometrach od 2 stopni na wschodzie i miejscami w centrum, 8 na zachodzie i nad morzem najcieplej do 11. Lokalnie w centrum i na wschodzie spadki przy gruncie do minus 1. A w dzień na Pomorzu i Suwalszczyźnie słaby przelotny deszcz, a na termometrach od 18 stopni na wschodzie i nad morzem 21 w centrum do 26 na zachodzie.
11: Jedynka. Polskie Radio.

Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli, jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty, force z polowań na orczyki.

wzmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

zrozumieć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę.

0: szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Ty widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi, ale całą noc oglądasz, ja rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną, kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną jak z wiekiem Michael Jackson, chcesz mieć kogoś obok, ale kogo wszystko jedno. Smak białego fresko, kadzę gorsze niż piekło. Tęsknisz do młodości, wtedy rano było lekko. Życie to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

0: Informacje Radia Katowice w skrócie. Karolina Michalik.
1: Pijany kierowca ciężarówki zatrzymany po interwencji policjantki, która była po służbie. Do zdarzenia doszło w Koniekowie. Funkcjonariuszka z komisariatu w Wiśle zauważyła auto jadące całą szerokością drogi. Kierowca uderzył w drzewo i znak, ale jechał dalej. Policjantka powiadomiła dyżurnego i przekazywała mu trasę przejazdu. Mężczyznę zatrzymano. 45-latek miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Stracił już prawo jazdy, a grożą mu jeszcze 3 lata więzienia, grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Spłonął grób Łukasza Litewki. Mogiła znajduje się na cmentarzu przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu. Jak przekazała sosnowiecka policja, powodem prawdopodobnie był przewrócony znicz, od którego zapaliły się wysuszone wiązanki kwiatów. Pożar gasiły 2 zastępy strażaków. Grób zmarłego posła Nowej Lewicy został już uprzątnięty, a straż wykluczyła podpalenie. W Częstochowie trwają przygotowania do charytatywnego turnieju dzikich drużyn. Piłkarskie zmagania amatorskich ekip 6-osobowych mają wesprzeć Stowarzyszenie z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie, które ma pod swoją opieką chore i porzucone dzieci. Na kibiców i dzieci będą czekać różne atrakcje towarzyszące. Turniej odbędzie się w niedzielę. Start o 10:00 na boisku przy Szkole Podstawowej nr 49 w Częstochowie, a wydarzeniu patronuje Radio Katowice. Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny imienia Jana Pawła II w Sosnowcu zakończyło rozbudowę i wyposażenie nowych przestrzeni dla psychiatrii dziecięcej. Inwestycję wartą ponad 2,5 miliona złotych zrealizowano przy wsparciu funduszy unijnych.
2: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Trwa walka z pożarem w lasach koło Wołomina. Władze apelują o ostrożność. Ogień trawi 100 hektarów lasu. Ze wsi Ołdakowizna i Rządza ewakuowano mieszkańców, w sumie 42 osoby.
3: Wie pan, jak się zaczęło, od razu przyjechali policjanci i ogłosili ewakuację. Bardzo sprawnie to działało.
4: Pan normalnie w domu sobie siedział?
3: Tak, ale poczuliśmy dym. I zadzwoniłem na policję. Powiedzieli, pan się szykuje do ewakuacji. Za 10 minut już była policja i ja już miałem walizkę ewakuacyjną, tylko laptopy zostawiłem. Widzę sąsiadów, sąsiad ma konia i konia też zabrał. Psinka jest, żona jest. Myślę, że nie doszedł ogień. Tak wzrokowo z odległości patrząc, to nie doszedł chyba do zabudowań.
2: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz mówi, że niebawem strażakom będą pomagać żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
5: Tutaj w sztab akcji zaproponował, żeby w godzinach porannych na teren działań zostały skierowane siły Wojsk Obrony Terytorialnej. I one wzmocną właśnie te działania prowadzone, które będą prowadzone przez te wyspecjalizowane grupy, które dysponuje na miejscu Państwa Straż Pożarna.
2: W związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Ruch z trasy przekierowano na drogę wojewódzką nr 637 oraz drogi lokalne. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie będą głosować m.in. nad projektem tzw. ustawy łańcuchowej oraz ustawy o statusie osoby najbliższej.
6: Projekt tzw. ustawy łańcuchowej zakazuje trzymania psów i kotów na uwięzi. W projekcie zrezygnowano ze sztywnego określenia wielkości kojca, w którym będzie trzymany pies. Komisja zdecydowała, że to minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii będzie określał w drodze rozporządzenia minimalne warunki trzymania psa w kojcu. Izba będzie też głosować nad rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Zakłada on podpisanie u notariusza umowy, która byłaby rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu dwie dorosłe osoby mogłyby między innymi wspólnie decydować o majątku, mieć dostęp do informacji medycznych, korzystać ze wspólnego mieszkania i załatwiać sprawy w imieniu partnera. Posłowie mają też podjąć uchwałę z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na tę uroczystość zaproszono ambasadora USA w Polsce Thomasa Rose'a. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Rząd zawiera pierwsze umowy finansowane z unijnego mechanizmu pożyczek SAFE. Wczoraj podpisano umowy w Legionowie, Agencji Uzbrojenia w Warszawie i Ożarowie Mazowieckim. Poseł PiS Kazimierz Smoliński podkreślał na antenie Polskiego Radia 24, że jeśli opozycja przejmie władzę, to obecni ministrowie poniosą konsekwencje.
7: Trybunał Stanu, jeżeli będą dalej pełnili funkcje publiczne, a zmieni się władza i my dojdziemy do władzy, no to będą odpowiadali przed Trybunałem Stanu. Jeżeli inna konfiguracja, że nie będą już pełnili funkcji publicznej, wówczas mogą odpowiadać normalnie przed sądem.
2: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej uważa, że opozycja przedkłada interes polityczny nad interes bezpieczeństwa Polski.
8: To jest przykład tego całkowitego chaosu, który w tym środowisku się urodził. Nawet nie są w stanie w takiej sprawie istotnej, jaką jest kwestia bezpieczeństwa, zachować jakiejś wspólnoty, jedności, patriotyzmu, chciałbym.
2: Łącznie do soboty z programu SAFE ma być podpisanych 40 umów. Z unijnego mechanizmu pożyczek Polska może liczyć na prawie 44 miliardy euro. Większość środków będzie realizowana w narodowych spółkach przemysłu zbrojeniowego. Radiowa powieść W jezioranach ma 66 lat. 29 maja 1960 roku został wyemitowany pierwszy odcinek słuchowiska Polskiego Radia. Pierwsze słowa wypowiedział jeden z bohaterów, listonosz Wiktor Kania, którego grał Janusz Paluszkiewicz.
9: No to mamy i my swoją powieść. My znaczy się ludzie jeziorańscy, a swoją, bo o jezioranach.
2: Bohaterem zbiorowym w Jezioranach jest rodzina Jabłońskich wraz ze swoim sąsiedztwem.
9: Jest taka wieś Jeziorany, nieduża, ale i nie najmniejsza, laskiem z jednej strony obrębiona, a życie w niej, no cóż, jak to życie? Ciekawe, jakby kto pytał. A ludzie, choć tacy niby jak gdzie indziej, a nie tacy, warci opisania. Tak jak ci wasi Matysiakowie z Warszawy.
2: W 2015 roku zespół twórców i realizatorów powieści radiowej W jezioranach został nagrodzony przez Teatr Polskiego Radia honorowym Wielkim Splendorem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
2: Na termometrach od 2 stopni na wschodzie i miejscami w centrum, 8 na zachodzie i nad morzem nawet do 11. Lokalnie w centrum i na wschodzie przy gruncie do minus 1. W piątek na Pomorzu i Suwalszczyźnie słaby przelotny deszcz, a temperatura od 18 stopni na wschodzie i nad morzem 21 w centrum do 26 stopni na zachodzie kraju.
10: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj. Chcemy więcej. Teraz łap.

dziś wyjść. Nie uciekniesz. Zdęczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj, drętwi. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Teraz łap. Chociaż zaraz. Masz. Chcemy więcej. Niech rośnie. Pęcznie. Podejdź bliżej.

0: I always go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

zawsze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Izrael pierwszy raz od 3 tygodni zaatakował Bejrut. Według izraelskiej armii celem ataku był budynek mieszkalny w południowej części stolicy Libii, a celem był Ali al-Husseini, dowódca sił rakietowych dywizji irańskiej milicji współpracującej z Hezbollahem. Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach nie zostaje wyburzony, zapewnił po raz kolejny prezydent miasta Daniel Beger, dementując pojawiające się pogłoski. Na spotkaniu z mieszkańcami ogłosił, że teren nie zostanie sprzedany deweloperowi. 4 oferty wpłynęły w przetargu na zaprojektowanie i budowę nowego miejskiego basenu w Katowicach-Kostuchnie. Chętni oferują wykonanie robót za kwotę od 56 do 71 milionów złotych. Do ogrzewania obiektu mają być wykorzystywane wody dołowe z dawnej kopalni Boże Dary. Osoby po transplantacji i ich przyjaciele, w sumie 18 osób, wyruszyli z Częstochowy rowerowym szlakiem Orlich Gniazd. Pokonają łącznie 190 kilometrów. Wczoraj pokonali 65 meta w sobotę w Krakowie.
1: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Trwa walka z pożarem w lasach koło Wołomina. Władze apelują o ostrożność. Ogień trawi 100 hektarów lasu. Ze wsi Ołdakowizna i Żądza ewakuowano mieszkańców, w sumie 42 osoby.
2: Wie pan, jak się zaczęło, od razu przyjechali policjanci i ogłosili ewakuację. Bardzo sprawnie to działało.
3: Pan normalnie w domu sobie siedział?
2: Tak, ale poczuliśmy dym. I zadzwoniłem na policję. Powiedzieli, pan się szykuje do ewakuacji. Za 10 minut już była policja i ja już miałem walizkę ewakuacyjną, tylko laptopy zostawiłem. Widzę sąsiadów, sąsiad ma konia i konia też zabrał. Psinka jest, żona jest. Myślę, że nie doszedł ogień. Tak wzrokowo z odległości patrząc, to nie doszedł chyba do zabudowań.
1: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz mówi, że niebawem strażakom będą pomagać żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
4: Tutaj w sztab akcji zaproponował, żeby w godzinach porannych na teren działań zostały skierowane siły Wojsk Obrony Terytorialnej. I one wzmocną właśnie te działania prowadzone, które będą prowadzone przez te wyspecjalizowane grupy, które dysponuje na miejscu Państwa Straż Pożarna.
1: W związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Ruch z trasy przekierowano na drogę wojewódzką nr 637 oraz drogi lokalne. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie będą głosować m.in. nad projektem tzw. ustawy łańcuchowej oraz ustawy o statusie osoby najbliższej.
5: Projekt tzw. ustawy łańcuchowej zakazuje trzymania psów i kotów na uwięzi. W projekcie zrezygnowano ze sztywnego określenia wielkości kojca, w którym będzie trzymany pies. Komisja zdecydowała, że to minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii będzie określał w drodze rozporządzenia minimalne warunki trzymania psa w kojcu. Izba będzie też głosować nad rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Zakłada on podpisanie u notariusza umowy, która byłaby rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu dwie dorosłe osoby mogłyby między innymi wspólnie decydować o majątku, mieć dostęp do informacji medycznych, korzystać ze wspólnego mieszkania i załatwiać sprawy w imieniu partnera. Posłowie mają też podjąć uchwałę z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na tę uroczystość zaproszono ambasadora USA w Polsce Thomasa Rose'a. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Rząd zawiera pierwsze umowy finansowane z unijnego mechanizmu pożyczek SAFE. Wczoraj podpisano umowy w Legionowie, Agencji Uzbrojenia w Warszawie i Ożarowie Mazowieckim. Poseł PiS Kazimierz Smoliński podkreślał na antenie Polskiego Radia 24, że jeśli opozycja przejmie władzę, to obecni ministrowie poniosą konsekwencje.
6: Trybunał Stanu, jeżeli będą dalej pełnili funkcje publiczne, a zmieni się władza i my dojdziemy do władzy, no to będą odpowiadali przed Trybunałem Stanu. Jeżeli inna konfiguracja, że nie będą już pełnili funkcji publicznej, wówczas mogą odpowiadać normalnie przed sądem.
1: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej uważa, że opozycja przedkłada interes polityczny nad interes bezpieczeństwa Polski.
7: To jest przykład tego całkowitego chaosu, który w tym środowisku się urodził. Nawet nie są w stanie w takiej sprawie istotnej, jaką jest kwestia bezpieczeństwa, zachować jakiejś wspólnoty, jedności, patriotyzmu, mówiłbym.
1: Łącznie do soboty z programu SAFE ma być podpisanych 40 umów. Z unijnego mechanizmu pożyczek Polska może liczyć na prawie 44 miliardy euro. Większość środków będzie realizowana w narodowych spółkach przemysłu zbrojeniowego. Radiowa powieść w Jezioranach ma 66 lat. 29 maja 1960 roku został wyemitowany pierwszy odcinek słuchowiska Polskiego Radia. Pierwsze słowa wypowiedział jeden z bohaterów, listonosz Wiktor Kania, którego grał Janusz Paluszkiewicz.
8: No to mamy i my swoją powieść. My znaczy się ludzie jeziorańscy, a swoją, bo o Jezioranach.
1: Bohaterem zbiorowym w Jezioranach jest rodzina Jabłońskich wraz ze swoim sąsiedztwem.
8: Jest taka wieś Jeziorany, nieduża, ale i nie najmniejsza, laskiem z jednej strony obrębiona, a życie w niej, no cóż, jak to życie? Ciekawe, jakby kto pytał. A ludzie, choć tacy niby jak gdzie indziej, a nie tacy, warci opisania. Tak jak ci wasi matysiakowie z Warszawy.
1: W 2015 roku zespół twórców i realizatorów powieści radiowej w Jezioranach został nagrodzony przez Teatr Polskiego Radia honorowym Wielkim Splendorem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: Na termometrach od 2 stopni na wschodzie i miejscami w centrum, 8 na zachodzie i nad morzem nawet do 11. Lokalnie w centrum i na wschodzie przy gruncie do minus 1. W piątek na Pomorzu i Suwalszczyźnie słaby przelotny deszcz, a temperatura od 18 stopni na wschodzie i nad morzem 21 w centrum, do 26 stopni na zachodzie kraju.
9: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

0: Izrael pierwszy raz od 3 tygodni zaatakował Bejrut. Według izraelskiej armii celem ataku był budynek mieszkalny w południowej części stolicy Libii, a celem był Ali al-Husseini, dowódca sił rakietowych dywizji irańskiej milicji współpracującej z Hezbollahem. Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach nie zostaje wyburzony, zapewnił po raz kolejny prezydent miasta Daniel Beger, dementując pojawiające się pogłoski. Na spotkaniu z mieszkańcami ogłosił, że teren nie zostanie sprzedany deweloperowi. 4 oferty wpłynęły w przetargu na zaprojektowanie i budowę nowego miejskiego basenu w Katowicach-Kostuchnie. Chętni oferują wykonanie robót za kwotę od 56 do 71 milionów złotych. Do ogrzewania obiektu mają być wykorzystywane wody dołowe z dawnej kopalni Boże Dary. Osoby po transplantacji i ich przyjaciele, w sumie 18 osób, wyruszyli z Częstochowy rowerowym szlakiem Orlich Gniazd. Pokonają łącznie 190 km. Wczoraj pokonali 65 meta w sobotę w Krakowie.
1: Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Zieliński. Las pod Warszawą w ogniu, spłonęło już 100 hektarów. Pożar wciąż jest bardzo groźny.
1: Podpis za podpisem, pierwsze kontrakty z Save zawarte do wydania 100 miliardów złotych.
2: Plażowanie w Świnoujściu utrudnione. Saperzy wywożą kolejne niewybuchy znalezione na dnie Bałtyku.
1: Około 400 strażaków walczy z pożarem lasu w miejscowości Międzyleś. Niedaleko Wołomina spłonęło już ponad 100 hektarów.
2: Zapadła decyzja o ewakuacji mieszkańców dwóch wsi. Ogień dotarł już do powiatu mińskiego. Policja zamknęła część drogi krajowej nr 50 i wyznaczyła objazdy.
1: Nadleśniczy Piotr Serafin podejrzewa, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie.
3: Kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który pierwszy zrzut dokonał, to stwierdził, że przed prądem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie, zwłaszcza, że mieliśmy 3 dni temu sytuację właśnie taką, że spaliło się około hektara. W niedzielę również na terenie prywatnym tutaj były pożary.
2: Zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski na razie nie przesądza o przyczynach pożaru.
4: Nie mam pojęcia, tak, co było przyczyną tego pożaru. Było bardzo silne zadymienie, więc ciężko było w początkowej fazie nawet określić teren tego pożaru.
1: Lada chwila w akcję gaśniczą ponownie mają się włączyć samoloty gaśnicze Dromader i policyjny Black Hawk. Zostaną też zaangażowani żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
2: Pierwsze umowy z Safe podpisane. Ministerstwo Obrony zaczyna wydawać pieniądze z unijnej pożyczki.
1: Do soboty ma zawrzeć kontrakty w sumie na 100 miliardów złotych, czego dotyczą już podpisane umowy. O tym Piotr Durys.
5: Pierwsze umowy w ramach programu Safe podpisano w Legionowie, gdzie zakontraktowano postkwantowe szyfratory i mobilne laboratoria dla cyberwojsk. Inaugurując cały program, premier Donald Tusk podkreślił, że miliardy z unijnych pożyczek trwale zmienią nasze bezpieczeństwo.
6: To jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili.
5: Drugim przystankiem był Ożarów Mazowiecki i kontrakt za 11 miliardów złotych na krajowy sprzęt rozpoznawczy i uderzeniowy. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał na nowy fundament naszych sił zbrojnych.
7: Dzisiaj to jest 11 miliardów. Tysiące dronów. Budujemy armię dronów. Flyeye, Gladiusy, Warmate.
5: Kropkę nad i postawiono wieczorem w Gdańsku, zlecając stoczni Remontowa Shipbuilding budowę 2 okrętów hydrograficznych za 1,5 miliarda złotych. Wszystkie umowy zostaną zrealizowane do 2030 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Jest odpowiedź polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rosyjskie groźby w sprawie amerykańskich wojsk w naszym kraju.
1: Warszawa podkreśla, że siły NATO na wschodniej flance mają charakter wyłącznie obronny i są reakcją na działania Moskwy.
2: Rzecznik resortu Maciej Wewiór mówi, że działania sojuszu są odpowiedzią na politykę Kremla.
8: Siły sojusznicze, w tym te amerykańskie goszczące na terytorium naszego kraju, to element niezbędnego wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu, podjęte w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę i eskalacyjnej retoryki Moskwy właśnie wobec sojuszu.
1: Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa ostrzegała, że ewentualne zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce mogłoby doprowadzić do eskalacji napięcia w Europie i wymusić działania odwetowe Rosji.
2: Plaża w Świnoujściu częściowo zamknięta. Przy budowie terminalu kontenerowego znajdowane są kolejne niewybuchy z czasów II wojny światowej.
1: Saperzy składują je przy kąpielisku w dzielnicy Przytura, potem wywożą. Dlatego wprowadzono tam ograniczenia, mówi zastępca prezydenta Świnoujścia Arkadiusz Mazepa.
9: Mamy tak dużo tych niewybuchów, że jest bardzo duża częstotliwość pojazdów saperskich wywożących materiały wybudowe właśnie tą drogą przy kąpielisku, które jest kąpieliskiem miejskim.
2: Kąpielisko nadal działa, ale trzeba z niego korzystać ostrożnie i omijać zamknięte fragmenty plaży.
10: To są aktualności jedynki.
1: Ikar dla Stefana Chwina odebrał nagrodę wydawców podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie.
2: Pisarz podkreślał, że dla niego najważniejszą wartością jest wolność twórcza.
11: Szalenie kruchy dar losu, kruchy dar historii, który powinniśmy wszyscy strzec. Ja w swojej twórczości, która takie miałem szczęście, została przetłumaczona na 15 języków obcych, staram się tą właśnie wartość podtrzymywać i chronić. Bardzo jestem dumny z tego wyróżnienia i serdecznie za nie dziękuję.
1: Uhonorowany został też Piotr Dobrołęcki, księgarz, wydawca i redaktor naczelny magazynu literackiego Książki oraz kwartalnika literackiego Wyspa. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła mu srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis.
2: A Międzynarodowe Targi Książki na Stadionie Narodowym potrwają do niedzieli. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Na miejscu są dostępne także nasze wydawnictwa.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Debiutująca w tenisowym turnieju French Open Maja Chwalińska jest już w trzeciej rundzie paryskiej imprezy. Porażkę poniósł wczoraj Hubert Hurkacz. O szczegółach Cezary Gurjew.
13: Maja Chwalińska pokonała Belgijkę Lizę Mertens 6-4, 6-0 i awansowała do trzeciej rundy.
14: Każdego dnia też czujemy się inaczej, nie ma co ukrywać. Był ten cięższy dzień na pewno i potrzebowałam wydobyć z siebie na pewno bardzo, bardzo dużo energii. Cieszę się, że mam dzień wolny. Wykorzystam go najlepiej jak potrafię, żeby się zregenerować i mam nadzieję, że powalczę w następnym meczu.
13: Hubert Hurkacz przegrał w meczu drugiej rundy z Amerykaninem Francisem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6 i 4-6. Porażka, ale radość, że popularny Hubi może grać.
15: Przez wiele miesięcy nie mogłem nic praktycznie robić, jeżeli chodzi o wejście na kort, to przy niewielkim poruszaniu się od razu pojawiał się duży ból.
13: Przed nami wielki polski mecz trzeciej rundy na głównej arenie, a więc na korcie Filipa Châtier. Iga Świątek zagra dziś z Magdą Linet.
12: Koszykarze ze Stalu Zielona Góra o krok od awansu do finału rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Zielonogórzanie wygrali drugi mecz z Arką, tym razem 85-83 w Gdyni. Rozgrywający ze Stalu Filip Matczak.
16: To się mówi, jak ktoś daje, to się bierze, no i w drugą stronę, jak ktoś chce zabrać, no to mieliśmy taką możliwość, no to chcieliśmy to jak najbardziej wykorzystać i to spotkanie należało na pewno do najłatwiejszych, ale widać było, że w tej czwartej kwarcie krok po kroku, łyżeczka po łyżeczce nakręcaliśmy się coraz bardziej i to budowało zespół i myślę, że to dlatego spowodowało, że udało nam się wszarpać ten mecz.
12: Trzecie spotkanie w niedzielę w Zielonej Górze. Tymczasem polscy koszykarze w trzyosobowej odmianie przygotowują się już do Mistrzostw Świata w Warszawie. Biało-czerwoni trenowali w arenie pod Pałacem Kultury i Nauki. Najbardziej doświadczonym graczem jest Przemysław Zamojski. Olimpijczyk z Tokio i Paryża nie może już doczekać się występu przed własną publicznością.
17: Wyjątkowy czas, zdecydowanie serce mocniej bije już od kilku tygodni. Ta ekscytacja, podniecenie naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Piękna arena tutaj wybudowana w sercu stolicy. Mnóstwo kibiców przyjedzie nas wspierać i dopingować.
12: Mistrzostwa Świata w Warszawie rozpoczną się w poniedziałek. Ponownie o sporcie za godzinę.
18: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
19: Pogoda.
2: We wschodniej połowie kraju będzie dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie, w zachodniej dużo słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22-24 w centrum, aż po 26 na krańcach zachodnich. Wiatr szykuje się umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali.
18: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
19: Klimat.
2: Na kilku stacjach pomiarowych w pasie centralnym, od Gdańska przez Toruń, Łódź, Katowice aż po Bielsko-Białą, jakość powietrza jest dobra, na pozostałych bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 13% energii elektrycznej i ten odsetek rośnie. Od 9 do 17 prognozowane są zielone godziny. Prąd jest wtedy najczystszy i najtańszy.
19: Jedynka. Polskie Radio.
20: No to wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Pierwsze dziś autoradio w Radiu Katowice, Gabriela Kaczyńska. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Pierwszy raport drogowy. Zaczniemy od jak na razie niewielkich utrudnień w Pszczynie na Krajowej Jedynce. Tam na skrzyżowaniu z ulicą Bieruńską doszło do stłuczki. Droga w obie strony jest lekko przyblokowana i tworzą się niewielkie korki. Prace drogowe z kolei generują korki w Bieruniu Nowym w rejonie skrzyżowania drogi 44 z trasą 934. To skrzyżowanie, przypomnę, jest w przebudowie. Ruch jest ograniczony w każdą stronę i chwilowe przystanki mamy zarówno w stronę Oświęcim, jak i w stronę Tychów. Na Jurze korkuje się droga 78 w Pradłach. Tam z kolei trwa budowa obwodnicy. Ruch odbywa się wahadłowo i te chwilowe przystanki też mamy na pasach w obu kierunkach. Podobnie zresztą jest na północnym odcinku drogi krajowej numer 43 w Lgocie. Tam prowadzone są prace budowlane i też mamy spore ograniczenia i też niestety mamy chwilowe przystanki. Chwilowe jak na razie, bo samochodów w tych miejscach zaczyna przybywać i ta sytuacja może się zmienić, o czym oczywiście będziemy informować. 691-400-400, czekamy na Państwa sygnały z dróg, a przekażemy je w kolejnym raporcie za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.

Social anxiety. Depression.

tam, tutaj mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Jest godzina 7. Katowicki samorząd zorganizuje wakacje nad Bałtykiem dla dzieci z dotkniętej wojną Buczy w Ukrainie. Ulica łącząca ulicę Ordona i Góreckiego w Katowicach będzie nosić imię Krystyny Bochenek. Gliwice podpisały z Politechniką Śląską porozumienie o współpracy.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Piotr Szwagieła, zapraszam. Katowicki samorząd zorganizuje wakacje nad Bałtykiem dla 44 dzieci z dotkniętej wojną Buczy w Ukrainie i ich 6 opiekunów. Radni zgodzili się, by przeznaczyć na ten cel 80 tysięcy złotych. Za głosowało 27 z 28 radnych. W głosowaniu nie wziął udziału radny Leszek Piechota z PiSu. Przed głosowaniem wnioskował o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. Argumentował, że dzień wcześniej prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Bucza, położona nieopodal Kijowa, to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Rosjanie okupowali Buczę przez 33 dni. Według biura prezydenta Ukrainy w tym czasie zginęło ponad 560 cywilów, wśród nich dzieci.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ulica łącząca ulicę Ordona i Góreckiego w Katowicach będzie nosić imię Krystyny Bochenek. Zdecydowali o tym radni. Zmarła tragicznie w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Krystyna Bochenek była wieloletnią dziennikarką Polskiego Radia Katowice i wicemarszałkinią Senatu. Przyczyniła się do rozwoju Śląska jako ogólnopolskiego centrum wydarzeń kulturalnych i medycznych. Lokalizacja nie jest przypadkowa, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Borkowski.
2: W tym miejscu nazywamy ulicę od patronów i patronek związanych z kulturą. Krystyna Bochenek była osobą działającą na wielu polach, ale kultura była jej sercu bliska. Postanowiliśmy, że w ten godny, piękny sposób uczcimy jej pamięć na honorowym miejscu w mieście Katowice.
0: Swoją ulicę będzie też mieć ceniona śląska kostiumolożka Barbara Ptak, która przez wiele lat związana była z Teatrem Śląskim. Jej ulica będzie sąsiadować z ulicą Krystyny Bochenek. Gliwice podpisały z Politechniką Śląską porozumienie o współpracy. Celem jest m.in. wspólna promocja miasta, nauki i kultury regionu, rozwój inicjatyw społecznych i współpraca przy organizacji wydarzeń i konferencji. Potencjał uczelni ma być lepiej wykorzystany w codziennym życiu miasta, mówiła prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
3: Chcemy promować Politechnikę Śląską, chcemy, żeby tutaj studenci chcieli studiować, żeby to było miasto bardzo przyjazne dla młodych ludzi. Chcemy też, żeby później ci młodzi ludzie tak dobrze wykształceni na Politechnice Śląskiej i zamieszkani w naszym mieście, i to dla nas jest wszystko niezmiernie ważne.
0: Chcemy, by Politechnika była jeszcze bardziej widoczna dla mieszkańców Gliwic, mówił rektor uczelni profesor Marek Pawełczyk.
4: Chcielibyśmy, żeby też nasi naukowcy poczuli się odpowiedzialni za miasto jeszcze bardziej niż są, czyli nawet spacerując po mieście, aby starali się dostrzegać, w jaki sposób i gdzie możemy jeszcze pomóc i w sposób oczywiście konstruktywny przedstawiać władzom miasta różne propozycje.
0: Politechnika Śląska rozwinie też ofertę warsztatów, wykładów i zajęć dla uczniów szkół średnich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Strażacy walczą z pożarem lasu na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego pod Warszawą, gdzie płonie już 100 hektarów lasu. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał i zbliżał do zabudowań, dlatego służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości. W sumie to 42 osoby. Jak poinformowały Lasy Państwowe, początkowo był to pożar wierzchołkowy, obecnie ma charakter pożaru dolnego. Do walki z żywiołem skierowano setki strażaków, specjalistyczne moduły gaśnicze oraz jednostki z kilku województw. Rano w akcję gaśniczą ponownie włączą się samoloty gaśnicze Dromader i policyjny Black Hawk. Zostanie też zaangażowanych około 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
5: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Dziś będzie pogodniej bez opadów, temperatura do 23 stopni.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W Katowicach spowolniony jest wjazd do miasta drogą 81 od strony Mikołowa i od strony Giszowca, a także przejazd drogą 86 w rejonie węzła Bagienna w obu kierunkach. Niewielki korek mamy na wysokości Szopienic w miejscu prac prowadzonych na drodze 79. Duży ruch natomiast spowalnia przejazd drogą 94 przez Siemianowice Śląskie, drogą 78 przez Gliwice i przez Szałsze. Na drodze 44 chwilowo postoimy w Borowej Wsi, tam gdzie pracują drogowcy. Podobnie jest w Tychach pomiędzy Krajową Jedynką a Urbanowicami w obu kierunkach i trochę dalej, bo w Bieruniu Nowym, gdzie w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. Na południu korkuje się Krajowa Jedynka w Czechowicach-Dziedzicach. Przed dojazdem do zwężonej jezdni w kierunku Bielska Białej spowolniony jest także przejazd przez zatłoczone centrum Bielska i dojazd drogą Krajową 52 od strony KUS. Na północy utkniemy, ale na chwilę, na drodze 43 w Lgocie. Tam trwa przebudowa i ruch jest mocno ograniczony. On odbywa się wahadłowo i zatory mamy w obu kierunkach. Podobnie zresztą jest w Pradłach na drodze krajowej 78, gdzie trwa budowa jurajskiej obwodnicy. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i do usłyszenia za niespełna pół godziny.
7: Tradycyjnie w piątek kwadrans po godzinie 7. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, przed nami już ostatni weekend maja i jednocześnie ostatni weekend meteorologicznej wiosny. Tym razem pogoda będzie bardziej taka zróżnicowana i zmienna. Oto szczegóły. No, poranek piątkowy przyniósł nam dość duże spadki temperatury. O wschodzie słońca było zaledwie kilka stopni powyżej zera. Ale w ciągu dnia będzie w całym województwie śląskim słonecznie, zachmurzenie najwyżej małe i bez opadów. No, słońce bardzo mocno operujące podgrzeje to powietrze do przyjemnej wartości 21-23 stopni. Także będzie o kilka stopni więcej na termometrach niż wczoraj, niż w czwartek. Wiatr słaby, przeważnie z północnego zachodu. Ciśnienie w zakresie 1025 do 1021 hektopaskali. Co w nocy z piątku na sobotę? Praktycznie bezchmurnie, dopiero nad ranem od zachodu chmur zacznie przybywać. Bez opadów, jeszcze temperatura minimalna od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby z zachodu oraz południowego zachodu. Ciśnienie lekko spadnie do 1019 hektopaskali. I prognoza na sobotę, 30 maja. Proszę Państwa, jutro z zachodu na wschód będzie przechodził front atmosferyczny. I co się z tym wiąże? Otóż przed południem zachmurzenie będzie praktycznie całkowite i do tego w zasadzie w całym województwie śląskim wystąpią opady deszczu. Po południu zachmurzenie zmienne między całkowitym a umiarkowanym, także miejscami pojawią się przejaśnienia, ale też miejscami wystąpią przelotne opady. A dodatkowo punktowo możliwe będą burze. A jak burza, no to w czasie takiej burzy deszcz będzie intensywny. Temperatura maksymalna jutro od 19 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie spadnie do 1013 hektopaskali. Noc z soboty na niedzielę. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe. Na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Wiatr umiarkowany do słabego z północnego zachodu, a ciśnienie stabilne około 1014 hektopaskali. I jeszcze prognoza na niedzielę, 31 maja. No a na drugi dzień weekendu, proszę Państwa, mamy lepsze wiadomości. Zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane i na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, a ciśnienie będzie wolno spadać do około 1010 hektopaskali. Także, krótko mówiąc, zmienny weekend, niedziela dużo lepsza od soboty. A od poniedziałku, od 1 czerwca, przypomnę, zaczynamy już meteorologiczne lato. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego weekendu.
7: Damian Dąbrowski, pięknie dziękujemy. Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice już po godzinie 10.
9: .007 minęła na zegarze. Michał Nogaś w piątek. Dzień dobry. Godzina druga audycji. Na początku serwis. Romuald Wójcik, Anna Kowalik-Brankati.
10: Samoloty gaśnicze i śmigłowce wróciły do akcji pod Warszawą. W okolicach Mińska i Wołomina płonie 100 hektarów lasu.
11: Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w miejscowości Gałacz w Rumunii. Ranne zostały dwie osoby.
10: Czwarta osoba została zatrzymana wczoraj w związku z fałszywymi alarmami.
11: Trwa akcja gaszenia wielkiego pożaru lasów pod Warszawą. Wczoraj z powodu dymu z okolicznych miejscowości ewakuowano 42 osoby.
10: Na miejscu pracuje 400 strażaków, a ich działania zabezpiecza prawie 500 policjantów. Od rana do pomocy wysłano także żołnierzy WOT-u. Na odcinku Stanisławów-Łochów zamknięta jest droga krajowa numer 50.
11: Zdaniem nadleśniczego Piotra Serafina pożar mógł być skutkiem podpalenia.
12: Kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który pierwszy zrzut dokonał, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie, zwłaszcza, że mieliśmy 3 dni temu sytuację właśnie taką, że spaliło się około hektara. W niedzielę również na terenie prywatnym tutaj były pożary.
10: Zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej podkreśla jednak, że na razie przyczyna pożaru jest nieznana. Nie ma też żadnych informacji o poszkodowanych.
11: Sławomir Sierpotowski dodał, że w nocy intensywność pożaru spadła i ogień nie powinien się już zbliżać do innych miejscowości.
13: Naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza. Tam jest nasz faz obrony.
10: Strażacy zaapelowali do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody, ponieważ do większości działań służby korzystają z hydrantów. Sytuacja jest rozwojowa, pożar jest wciąż nieopanowany.
11: Do akcji od rana ruszyły też samoloty gaśnicze i śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk.
10: Rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok mieszkalny w miejscowości Gałacz w Rumunii, kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą.
11: Doszło do eksplozji pożaru mieszkania na ostatnim piętrze budynku. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia, około 70 mieszkańców zostało ewakuowanych.
14: Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju podczas kolejnego rosyjskiego ataku na cele w ukraińskim regionie Odessy. Maszyna była śledzona przez radary, a do akcji poderwano dwa myśliwce F-16 oraz śmigłowiec wojskowy. Załogi otrzymały zgodę na zastrzelenie celu, jednak dron rozbił się zanim doszło do interwencji w bezpiecznym miejscu. Według służb cała głowica bojowa drona eksplodowała po uderzeniu w budynek. Uszkodzone zostały także klatki schodowe i kilka samochodów zaparkowanych w pobliżu. Rumuńskie władze wszczęły dochodzenie w sprawie incydentu. To pierwszy przypadek od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, gdy rosyjski dron spadł na gęsto zaludniony obszar w Rumunii i spowodował obrażenia ludzi. Ministerstwo Obrony w Bukareszcie podaje, że szczątki dronów odnajdywano na terytorium kraju już 47 razy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
11: Resort Spraw Zagranicznych odpowiada na ostrzeżenia Kremla dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa zagroziła, że zwiększenie amerykańskiej obecności w naszym kraju może doprowadzić do eskalacji napięcia w Europie i wymusić działania odwetowe.
10: Działania NATO są odpowiedzią na politykę Kremla, powiedział rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór.
15: Prawdziwym źródłem eskalacji napięć w Europie są bezprawne i agresywne działania zbrojne Federacji Rosyjskiej, a nie środki podejmowane przez NATO w celu obrony własnych granic i obywateli. Siły sojusznicze, w tym te amerykańskie goszczące na terytorium naszego kraju, to element niezbędnego wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu.
11: Rzecznik MSZ podkreślił też, że decyzje dotyczące rozmieszczenia wojsk na terytorium Polski należą wyłącznie do polskich władz i sojuszników.
10: Czwarta osoba została zatrzymana wczoraj w związku z fałszywymi alarmami. Po tych telefonach służby interweniowały m.in. w domach polityków i publicystów prawicy.
11: Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że w tej sprawie nie ma wielu informacji, ale wiadomo, że policja spodziewa się kolejnych zatrzymań.
16: Od pierwszych zgłoszeń tych fałszywych alarmów został utworzony specjalny zespół, w skład którego weszli nie tylko policjanci, ale także funkcjonariusze CBZC, również służby specjalne. Ten zespół cały czas intensywnie pracuje i również ten mój oszczędny komunikat wynika z tego, żeby mówić dość oszczędnie. Jest to z pewnością dobre dla całego śledztwa, dla postępowania.
10: Wobec dwóch zatrzymanych już zastosowano areszt.
11: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł PiS Jacek Sasin.
10: Wybuch rakiety New Glenn na przylądku Canaveral na Florydzie przerwał przygotowania firmy Blue Origin do najbliższej misji. Według mediów może to opóźnić start satelitów z konkurencyjnej wobec Starlinka konstelacji internetowej.
11: Do wybuchu doszło podczas testu silników. Należąca do Jeffa Bezosa Blue Origin poinformowała na X, że doświadczyła anomalii, a wszyscy pracownicy są bezpieczni.
10: To był serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: Na sport zaprasza agent 007.
9: czyli nasza wersja, jedna z wielu. Adam Malecki, dzień dobry.
18: Dzień dobry państwu, Chrobry Głogów i Wieczysta Kraków. Mógłby być James Bond rozjemcą takiego meczu. To te drużyny powalczą w niedzielę w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. W półfinałach Chrobry wyeliminował w rzutach karnych Łódzki Klub Sportowy, a Wieczysta po emocjonującym meczu, grając przez całą drugą połowę w dziesiątkę, wygrała 3-2. Finał w niedzielę w Krakowie o 20:45. W Paryżu trwa wielkoszlemowy tenisowy French Open. Świetnie spisuje się Maja Chwalińska, która jest już w trzeciej rundzie. W drugiej wygrała z kolejną wyżej notowaną rywalką, Belgijką Elise Mertens 6-4, 6-0. Z dumy pęka pierwszy trener Chwalińskiej w Dąbrowie Górniczej, Paweł Kałuża.
19: Na tych kortach ceglanych, gdzie mączka to jest jej jedna z bardziej ulubionych nawierzchni, korty w Paryżu, no piękny turniej, pisze jakąś piękną historię. Ostatniego słowa jeszcze nie powiedziała. Trzymamy kciuki dalej.
18: W kolejnej rundzie Maja zagra z Gryczynką Sakkari. Nie będzie kolejnego meczu pod wieżą Eiffla Huberta Hurkacza. Polak przegrał po pięciosetowej batalii z Amerykaninem Tiafoe. Hubert żałuje przegranej, ale przy okazji cieszy się, że wyleczył się z kontuzji kolana.
20: Teraz już jest wszystko na proste i mogę grać i rywalizować, więc to jest najważniejsze. Oczywiście frustrujące jest, no jednak ten poziom, który mam, nie jest tam, gdzie chciałbym być, więc na dużo pracy cały czas, każdego dnia wkładamy, żeby krok po kroku podążać naprzód.
18: Z turniejem w Paryżu pożegnał się także Jannik Sinner. Włoski numer jeden światowego tenisa, walcząc z chorobą, przegrał w pięciu setach z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo. Dalej gra sensacyjny 17-latek z Francji, Moïse Kouamé. A dzisiaj w samopołudnie o trzecią rundę powalczą Iga Świątek z Magdą Linet. Na koszykarskich parkietach w kraju toczy się walka w półfinałach Ekstraklasy. W rywalizacji do trzech zwycięstw Zastal Zielona Góra prowadzi 2-0, bo też wygrał na wyjeździe z Arką Gdynia 85-83. Trzecie spotkanie tej serii w niedzielę w Zielonej Górze. I jeszcze hokej na lodzie i Mistrzostwa Świata Elity. Do najlepszej czwórki awansowali Kanadyjczycy. Ograli broniących tytułu Amerykanów 4-0 i teraz zagrają z Finlandią. W drugiej parze półfinałowej zmierzą się Szwajcarzy z Norwegami.
9: Teraz wchodzę ja, cały na biało.
21: Bond. James Bond.
9: Halo?
22: Kolejny wspaniały pomysł to znowu ja. Teraz już wymyśliłam po raz ostatni. Licencja na studiowanie. To dlatego, że mam kompleks edukacyjny. Proszę mi wybaczyć.
9: Wyjaśniam. To jest słuchaczka, która od 6 siedzi przy telefonie i wymyśla tytuły filmów o Jamesie Bondzie, które mogą powstać w Polsce. Ty masz jakiś pomysł, Adam?
18: Nie, ale to nie był AI, ta pani?
9: No wiesz co?
18: Nie?
9: Tak naszą słuchaczkę obrazić.
18: Ale dlaczego obrazić? No,
9: znaczy może udzieliłaby tego głosu sztucznej inteligencji, ale to jednak jest prawdziwy człowiek.
18: Niesamowite pomysły.
9: Później się to wyjaśni. Masz jakiś pomysł własny niesamowity?
18: Nie.
9: Nie?
18: Nie.
9: No to może pomyśl o 8, dobrze? To,
18: a na co, przepraszam?
9: Na... Byłeś na naszym Facebooku?
18: No tak, chodzi o tytuł Jamesa Bonda, tak?
9: Tak, widziałeś zdjęcie?
18: A, oczywiście, że widziałem, z polonezem w tle.
9: No ale to chyba osoby są jednak ważne na początku.
18: No Baszka.
9: Baszka jako M.
18: Grzęda.
9: Jako James Bobond.
18: No
9: i doktor Nogasu. Tak, no właśnie. W Sopocie, bliskim twemu sercu, będzie dziś 20 stopni bez deszczu. Dziękuję, idź się przygotować do spotkania o 8.
23: Zapraszamy.

0: Tymczasem 8:30, skrót najważniejszych informacji i Piotr Pagieła.
1: Polskie MSZ jednoznacznie negatywnie ocenia decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami, napisano w oświadczeniu polskiego ministerstwa. Rozmowy o fuzji szpitali w Mysłowicach i Jaworznie przerwano z powodu hejtu i wykorzystywania tego tematu do celów politycznych. Tak mówił w Radiu Katowice prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz, jak powiedział, robią to radni Koalicji Obywatelskiej. Na dziś zaplanowano dzień otwarty w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie. Będzie można podejść do próbnych egzaminów teoretycznych i praktycznych na kategorię B. Na trasie S1 w południowej części województwa śląskiego pojawią się miejsca obsługi podróżnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie MOP-ów na odcinku od Bielska Białej do Przybędzy.
2: Godzina 00:08 w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Romuald Wójcik, Anna Kowalik-Brzękati.
3: W ocenie strażaków pożar lasu w okolicach Wołomina i Mińska jest już opanowany. Na miejscu jest nasz reporter.
4: Stanowcza reakcja NATO po uderzeniu rosyjskiego drona w blok mieszkalny w Rumunii. Ranne zostały dwie osoby.
3: Dziś mają być podpisane kolejne kontrakty finansowane w ramach programu SAFE.
4: 2-3 dni może potrwać dogaszanie lasu na styku powiatów wołomińskiego i mińskiego. Pożar został opanowany, ale strażacy ścigają się z czasem.
3: Trwa intensywna walka, by w pełni zabezpieczyć pogorzelisko przed zmagającym się wiatrem, który w każdej chwili może utrudnić akcję. Na miejscu jest Piotr Durys. Piotrze, jak teraz wygląda akcja służb?
5: Dzień dobry. Trwa tu intensywna akcja gaśnicza, a poranne pomiary z dronów wykazały, że obszar objęty działaniami służby wzrósł trzykrotnie w porównaniu do nocy, mówi nadbrygadier Sławomir Sierbatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
6: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań. Na chwilę obecną ta cyfra jest większa, ponieważ tutaj las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami.
5: Na miejscu z żywiołem walczy ponad 800 strażaków i 225 wozów, a z powietrza pogorzelisko zalewają samoloty oraz policyjny Black Hawk. Ratownicy śpieszą się, by maksymalnie przygasić ogień, zanim zerwie się zapowiadany porywisty wiatr.
6: Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w sile 100 są teraz rozdysponowywani na poszczególne odcinki bojowe. Będą pomagali w dogaszaniu pogorzeliska grupą GFFF. Myślę, że 2-3 dni kwestia dogaszania, tak? Bo to dogaszanie będzie bardzo długo trwało.
5: Strażacy uspokajają, że wiatr rozgonił już duszący dym, który wczoraj wieczorem wymusił prewencyjną ewakuację mieszkańców.
3: O czym mówił Piotr Durys, dziękujemy za relację.
4: Sojusz Północnoatlantycki potępia Rosję i deklaruje wzmocnienie obrony. Rzeczniczka NATO skomentowała najnowsze ataki Rosji z udziałem bezzałogowców na ukraińską infrastrukturę krytyczną i naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii.
3: Podczas porannych ataków jeden z dronów uderzył w budynek mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Więcej o tym Beata Płomecka.
7: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte jest w kontakcie z rumuńskimi władzami, poinformowała rzeczniczka sojuszu. Alison Hart opublikowała krótki wpis na portalu X w reakcji na ataki rosyjskich dronów. Potępiamy lekkomyślność Rosji, napisała i dodała, że NATO będzie kontynuować wzmacnianie obrony przed wszystkimi zagrożeniami, w tym dronami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Stanowcza reakcja na to leży w interesie całej wschodniej flanki sojuszu, w tym Polski, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa, podpułkownik Maciej Korowaj. Jego zdaniem podobne incydenty mogą się nasilać.
8: Ta skala będzie narastać, tym bardziej, że Rosja zdecydowała się właśnie na atakowanie tych celi na pograniczu NATO i Ukrainy. Reakcja musi być bardzo stanowcza, jeżeli nie chcemy cały czas być nękani incydentami. Może być w pewnym momencie kwestia rozszerzenia możliwości zwalczania celów, które zagrażają wschodniej flance NATO, już na terenie Ukrainy środkami natowskimi.
3: Rosja uderzyła też dronem w turecki statek towarowy na Morzu Czarnym. Jak poinformowała marynarka wojenna Ukrainy, jednostka płynęła z portu w obwodzie Odeskim do Turcji. Rannych zostało dwóch członków załogi. Marynarzy przetransportowano do szpitala.
4: Dziś mają być podpisane kolejne kontrakty finansowane w ramach programu SAFE. Łącznie ma ich być około 40.
3: Najbliższa umowa będzie podpisana w Bydgoszczy.
9: To aneks do kontraktu z bydgoską Belmą, który opiewa na ponad 3 miliardy złotych. To też możliwość finansowania ze środków Safe produkcji min przeciwpiechotnych. Miny produkowane w Bydgoszczy to możliwość realizacji tarczy wschód i wzmocnienia wschodniej flanki NATO.
10: Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy.
9: Mówił podczas pierwszego dnia podpisywania umów premier Donald Tusk.
10: Tarcza wschód to jest przecież jeden z tych elementów programu Safe. Tam też dużo pieniędzy będziemy Safe inwestować.
9: A pełnomocniczka rządu do spraw programu Safe Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że ten program to szansa także dla polskiego przemysłu.
11: Gigantyczna inwestycja przede wszystkim w polski przemysł zbrojeniowy, bo to był pierwszy cel, żeby jak najwięcej kontraktów i zamówień trafiło do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
9: W weekend następne kontrakty mają być podpisane na Śląsku i Dolnym Śląsku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Na sport zaprasza agent 007.
14: Powrócił.
15: Nie pytaj, proszę. Nie, mój gu... nie wiem.
14: Słucham. Adam Malecki.
15: Wisła Kraków i Śląsk Wrocław są już w piłkarskiej ekstraklasie. Czekamy na trzecią drużynę z awansem, którą wyłonią baraże. Wiadomo już, że w niedzielnym finale pierwszej ligi zagrają Chrobry Głogów i Wieczysta Kraków. Chrobry wyeliminował w półfinale Łódzki Klub Sportowy, a Wieczysta Polonię Warszawa. Maja Chwalińska podbija Paryż i jest już w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Po tym jak pokonała Chinkę Zeng na inaugurację, wczoraj odprawiła z kwitkiem inną wyżej notowaną rywalkę, Belgijkę Mertens. Wynik 6-4-6-0. Jak ty to robisz, Maju?
16: Nie mam dużego doświadczenia w graniu przeciwko tym zawodniczkom wyżej notowanym, więc też nie za bardzo wiem, czego się szczerze mówiąc spodziewać, bo po prostu nigdy nie poczułam jeszcze ich gry na swojej rakiecie, że tak powiem. Ale myślę, że to działa w obie strony, że one też nigdy nie grały ze mną, więc jest to coś też nowego. Ja też myślę, że gram troszkę niekonwencjonalnie jednak, inaczej niż inne zawodniczki, więc staram się skupiać na swojej grze.
15: I to z jakim skutkiem? Nie udało się awansować Hubertowi Hurkaczowi, przegrał w drugiej rundzie w 5 setach z Amerykaninem Tiafoe. A dzisiaj w samo południe w trzeciej rundzie zagrają Iga Świątek z Magdą Linet. Będzie to ich trzeci bezpośredni pojedynek. W dotychczasowych jest remis po jednym zwycięstwie na głowę. W koszykówce grają w półfinałach Ekstraklasy. Już tylko jedno zwycięstwo dzieli Zastal Zielona Góra od awansu do finału. Zielonogórzanie wygrali na wyjeździe z Arką Gdynia 85-83, a mecz oceni rozgrywający Zastalu Filip Matczak.
17: To się mówi, jak coś daje, to się bierze. No i mieliśmy taką możliwość, no to chcieliśmy to jak najbardziej wykorzystać i to spotkanie na leżało na pewno do najłatwiejszych, ale widać było, że w tej czwartej kwarcie krok po kroku, łyżeczka po łyżeczce nakręcaliśmy się coraz bardziej i to budowało zespół i myślę, że to dlatego udało nam się wszarpać ten mecz.
15: W rywalizacji o 3 zwycięstw Zastal prowadzi 2-0. Mecz numer 3 w niedzielę w Grodzie Bachusa. Amerykanie nie obronią tytułu mistrzów świata w hokeju na lodzie. Jankesów zbili Kanadyjczycy, ogrywając ich 4-0 i w półfinale zmierzą się z Finami, którzy wyeliminowali Czechów. O finał powalczą także Szwajcarzy z Norwegami.
14: Nie, nie.
15: Dostałem podpowiedź.
14: Tak.
15: Żeby nawiązać do jakiejś ustawki na żylecie.
14: Mhm.
15: Nie wiem, to już ty
14: życie
15: myślisz.
14: Na żylecie.
15: O, brawo. Widzisz?
14: Halo?
18: Otóż proponuję tytuł Szpieg z krainy deszczowców. Dlaczego? Dlatego, że szpieg działa w Polsce, tak jak pierwowzór, a pochodzi z krainy deszczowców, czyli z Wysp Brytyjskich.
14: Bond kręcony w Polsce. Przypomnę, na naszym Facebooku zdjęcie i pytanie. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. A odnosząc się do pańskiej wypowiedzi, nie Adama, tylko słuchacza, deszcz dziś w Suwałkach i okolicach 16 stopni, a odnosząc się do Adama, nie słuchacza wypowiedzi, najcieplej dziś w Polsce będzie w Grodzie Bachusa w Zielonej Górze 26 stopni i bez deszczu.
15: Czyli dobra pogoda na żużel.
14: Żużel na żylecie.
19: Autopromocja.
0: Tradycyjnie w piątek kwadrans po godzinie 7. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, przed nami już ostatni weekend maja i jednocześnie ostatni weekend meteorologicznej wiosny. Tym razem pogoda będzie bardziej taka zróżnicowana i zmienna. Oto szczegóły. No, poranek piątkowy przyniósł nam dość duże spadki temperatury. O wschodzie słońca było zaledwie kilka stopni powyżej zera. ale w ciągu dnia będzie w całym województwie śląskim słonecznie, zachmurzenie najwyżej małe i bez opadów. No, słońce bardzo mocno operujące podgrzeje to powietrze do przyjemnej wartości 21-23 stopni, także będzie o kilka stopni więcej na termometrach niż wczoraj, niż w czwartek. Wiatr słaby, przeważnie z północnego zachodu. Ciśnienie w zakresie 1025 do 1021 hektopaskali. Co w nocy z piątku na sobotę? Praktycznie bezchmurnie. Dopiero nad ranem od zachodu chmur zacznie przybywać. Bez opadów. Jeszcze temperatura minimalna od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby z zachodu oraz południowego zachodu. Ciśnienie lekko spadnie do 1019 hektopaskali. I prognoza na sobotę 30 maja. Proszę Państwa, jutro z zachodu na wschód będzie przechodził front atmosferyczny. I co się z tym wiąże? Otóż przed południem zachmurzenie będzie praktycznie całkowite i do tego w zasadzie w całym województwie śląskim wystąpią opady deszczu. Po południu zachmurzenie zmienne między całkowitym a umiarkowanym, także miejscami pojawią się przejaśnienia, ale też miejscami wystąpią przelotne opady, a dodatkowo punktowo możliwe będą burze. A jak burza, no to w czasie takiej burzy deszcz będzie intensywny. Temperatura maksymalna jutro od 19 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie spadnie do 1013 hektopaskali. Noc z soboty na niedzielę. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe. Na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Wiatr umiarkowany do słabego z północnego zachodu, a ciśnienie stabilne około 1014 hektopaskali. I jeszcze prognoza na niedzielę, 31 maja. No a na drugi dzień weekendu, proszę Państwa, mamy lepsze wiadomości. Zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane i na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, a ciśnienie będzie wolno spadać do około 1010 hektopaskali. Także, krótko mówiąc, zmienny weekend, niedziela dużo lepsza od soboty. A od poniedziałku, od 1 czerwca, przypomnę, zaczynamy już meteorologiczne lato. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego weekendu.
0: Damian Dąbrowski, pięknie dziękujemy. Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice już po godzinie 10.
19: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W Katowicach spowolniony jest wjazd do miasta drogą 81 od strony Mikołowa i od strony Giszowca, a także przejazd drogą 86 w rejonie węzła Bagienna w obu kierunkach. Niewielki korek mamy na wysokości Szopienic w miejscu prac prowadzonych na drodze 79. Duży ruch natomiast spowalnia przejazd drogą 94 przez Siemianowice Śląskie, drogą 78 przez Gliwice i przez Szałszę. Na drodze 44 chwilowo postoimy w Borowej Wsi, tam gdzie pracują drogowcy. Podobnie jest w Tychach pomiędzy Krajową Jedynką a Urbanowicami w obu kierunkach i trochę dalej, bo w Bieruniu Nowym, gdzie w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. Na południu korkuje się Krajowa Jedynka w Czechowicach-Dziedzicach. Przed dojazdem do zwężonej jezdni w kierunku Bielska Białej spowolniony jest także przejazd przez zatłoczone centrum Bielska i dojazd drogą Krajową 52 od strony KUS. Na północy utkniemy, ale na chwilę, na drodze 43 w Lgocie. Tam trwa przebudowa i ruch jest mocno ograniczony. On odbywa się wahadłowo i zatory mamy w obu kierunkach. Podobnie zresztą jest w Pradłach na drodze krajowej 78, gdzie trwa budowa jurajskiej obwodnicy. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i do usłyszenia za niespełna pół godziny.

0: Tymczasem 8:30, skrót najważniejszych informacji i Piotr Pagieła.
1: Polskie MSZ jednoznacznie negatywnie ocenia decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami, napisano w oświadczeniu polskiego ministerstwa. Rozmowy o fuzji szpitali w Mysłowicach i Jaworznie przerwano z powodu hejtu i wykorzystywania tego tematu do celów politycznych. Tak mówił w Radiu Katowice prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz, jak powiedział, robią to radni Koalicji Obywatelskiej. Na dziś zaplanowano dzień otwarty w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie. Będzie można podejść do próbnych egzaminów teoretycznych i praktycznych na kategorię B. Na trasie S1 w południowej części województwa śląskiego pojawią się miejsca obsługi podróżnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie MOP-ów na odcinku od Bielska Białej do Przybędzy.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 9.
4: Anna Kowalik-Brankati
3: i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis.
4: 800 strażaków walczy z pożarem lasu niedaleko Wołomina i Mińska. Ogień już opanowano, ale wzmaga się wiatr.
3: Rosja przekroczyła kolejną granicę, tak szefowa Komisji Europejskiej komentuje naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii.
4: W Sejmie głosowanie nad projektem ustawy o osobie najbliższej.
3: Około 300 hektarów terenu w okolicach Wołomina jest objętych pożarem. Nie tylko las, bo także trzcinowiska i nieużytki. W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i żołnierze WOT-u.
4: Na miejscu jest Arkadiusz Augustyniak.
5: Dobra wiadomość jest taka, że pożar się nie rozprzestrzenia. Choć jestem teraz blisko pożaru, dymu stąd nie widać. Strażakom nie przeszkadza też wiatr, który wczoraj utrudniał akcję. Jestem na Leśnej Polanie, gdzie w czerwonym strażackim namiocie zorganizowano sztab kryzysowy. Czasem przyjeżdżają tu strażacy, którzy mają przerwę w akcji. Widać, że są zmęczeni. Przyjeżdżają, żeby odpocząć, wypić kawę, po czym wracają do akcji. Jest tu dużo strażackiego sprzętu. Od czasu do czasu nad nami przelatuje policyjny Black Hawk, który też pomaga w akcji. Strażacy mówią, że w tych warunkach dogaszanie pożaru zajmie 2, może 3 dni. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Rosja przekroczyła kolejną granicę, tak szefowa Komisji Europejskiej skomentowała atak rosyjskich dronów na Ukrainie i naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii. Ursula von der Leyen zadeklarowała pełne wsparcie dla Bukaresztu oraz zapowiedziała dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej granicy Unii i zwiększenie presji na Rosję.
4: Uderzenie rosyjskiego drona na blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu wywołał poruszenie w całym kraju. Politycy obawiają się paniki wśród ludzi mieszkających przy granicy z Ukrainą.
6: Burmistrz miasta Jonut Puczanu przyznał, że po raz pierwszy mieszkańcy tak wyraźnie odczuli skutki wojny toczącej się tuż za Dunajem. W rozmowie z jedną z rumuńskich telewizji informacyjnych mówił o szoku mieszkańców i apelował o niewywoływanie paniki czy stawianie pytań w stylu, czy Rosjanie naprawdę do nas przyjdą. Według władz miasta szczęściem w nieszczęściu było to, że eksplozja nie spowodowała większej liczby ofiar. Tymczasem deputowany do parlamentu z Gałacza George Scarlat stwierdził, że wojna jest tutaj, wskazując, że rosyjski dron spadł w samym centrum miasta, na teren gęsto zaludnionego osiedla. Polityk podkreślił, że mieszkańcy regionu od miesięcy słyszeli alarmy związane z atakami na ukraińskie porty nad Dunajem, jednak dopiero teraz skutki wojny bezpośrednio dotknęły rumuńskich cywilów. Był to pierwszy od początku pełnoskalowej wojny przypadek, gdy rosyjski dron uderzył w gęsto zaludniony obszar Rumunii i spowodował obrażanie ludzi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: Do apelu o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego przyłącza się poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu Centrum Operacji Specjalnych Północ imienia bohaterów UPA.
4: Gloryfikacja zbrodniarzy to przekroczenie wszelkich granic, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS.
7: Proszę sobie wyobrazić, że w Niemczech w tej chwili jakaś jednostka wojskowa dostaje tytuł bohaterów SS, prawda? Albo bohaterów Gestapo. My nie możemy tolerować tych czarno-czerwonych chorągwi, które są obecne praktycznie w każdym zakresie. zakątku Ukrainy dzisiaj, to tak jakby w Niemczech wisiały flagi ze swastyką. Ja oczekuję rzeczywiście i od prezydenta,
4: ale
7: i przede wszystkim
4: od rządu.
7: Ale to
4: byłby bardzo mocny gest polityczny,
7: tak, ale potrzebny,
4: odebranie
7: potrzebny. Pani,
4: orła białego.
7: Pani redaktor, potrzebny, naprawdę. Musimy jako kraj zacząć się wreszcie szanować.
3: Polski MSZ jednoznacznie negatywnie ocenił decyzję prezydenta Ukrainy, pisząc w komunikacie, że rani ona pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami.
4: Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu Klub Centrum zagłosuje za ustawą o osobie najbliższej, deklaruje posłanka Aleksandra Leo.
3: Parlamentarzystka podkreśla, że ustawa jest daleko idącym kompromisem wypracowanym z politykami PSL.
8: To jest bardzo ważny projekt, który de facto nikomu niczego nie odbiera, a bardzo dużej grupie naszego społeczeństwa daje tak wiele. Bardzo wiele par na to czeka.
3: Z kolei Paweł Jabłoński z PiS deklaruje, że zagłosuje przeciwko projektowi ustawy.
9: To pierwszy krok do wprowadzenia mechanizmu adoptowania dzieci przez pary homoseksualne. Oczywiście w tej ustawie tego w ogóle nie ma, ale to jest plan, którego część tej strony liberalnej w ogóle nawet nie kryje.
4: Rządowy projekt ustawy przewiduje podpisanie u notariusza umowy, która byłaby rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego.
3: Z powodu suszy tegoroczne plony mogą być niższe niż w ubiegłych latach, mówi szef resortu rolnictwa.
4: Zdaniem Stefana Krajewskiego konieczne są bardziej zdecydowane działania na rzecz retencjonowania wody.
10: Od wielu lat na suszę zwracamy uwagę, ale w mojej ocenie za mało się dzieje, żeby właśnie ta mikroretencja, mała retencja była prowadzona. Część samorządów skorzystało ze środków z KPO i buduje w tej chwili zbiorniki retencyjne, ale tego jest ciągle za mało.
3: Na Podlasiu, Warmii, Mazowszu i Lubelszczyźnie, a także w części województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna.
11: Klimat.
4: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Oświęcimiu i Warszawie umiarkowana.
3: Około 40% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 12 a 16 będzie można korzystać z nadmiaru energii elektrycznej.
4: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sport, Adam Malecki.
12: Iga Świątek i Magda Linet zagrają w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Panie grały jak dotąd w bezpośrednich starciach dwukrotnie, w obu przypadkach na twardej nawierzchni. W 2023 roku w Pekinie to Iga była górą, w tym roku w Miami wygrała Magda. Na nawierzchni ziemnej w Paryżu faworytką będzie Świątek, o czym wie Linet.
13: Zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Ona tutaj czuje się zupełnie inaczej, troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu. No nie gram źle, więc jestem dość pozytywnie nastawiona, czuję się też lepiej, więc no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć i zażyć się, chociaż trochę na tej mączce. No zobaczymy, jak to będzie.
12: Początek meczu na korcie Filipa Szatriera w samo południe. Spodziewana temperatura 33 stopnie Celsjusza. W Paryżu zostaną rozegrane także inne ciekawe mecze dzisiaj, na przykład ten Serba Nowaka Dżokowicza z nadzieją światowego tenisa Brazylijczykiem João Fonseca, czy Australijczyka De Minora z Czechem Mensikiem. W koszykówce w walce o wielki finał Ekstraklasy Zastal Zielona Góra prowadzi już 2-0 za Arką Gdynia. Zielonogórzanie mogą przypieczętować awans w niedzielę, jeśli wygrają z Arką u siebie. Dzisiaj w drugim meczu zmierzą się w derbach Warszawy Legia z Dzikami. W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia prowadzi 1-0. A w koszykarskiej NBA w szóstym meczu finału konferencji zachodniej San Antonio Spurs pewnie pokonali Oklahoma City Thunder i doprowadzili do decydującego siódmego starcia.
14: W drugiej kwarcie zespół Oklahoma City zdobył 40 punktów, przejmując kontrolę nad spotkaniem i utrzymując prowadzenie już do samego końca. To jest właśnie taka seria. Gramy przeciwko znakomitemu zespołowi. Każdy mecz musi być lepszy w naszym wykonaniu. Definitywnie zaprezentowaliśmy się lepiej niż w poprzednim spotkaniu. Podsumował najskuteczniejszy w zespole Thunder zdobywca 32 oczek, Shai Gilgeous-Alexander. Spurs, przegrywając w pewnym momencie 10 punktami, mogli mieć szansę na zmniejszenie deficytu, lecz kipieli ze złości i, jak się wydawało, całkowicie słusznie, z powodu kilku błędnych decyzji sędziowskich w drugiej połowie, podsumowała stacja ESPN. Spotkanie numer 6 serii zostanie rozegrane w nocy z czwartku na piątek w San Antonio. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
12: I jeszcze żużel. W końcu dzisiaj w czarnym sporcie rozpoczną siódmą kolejkę. O 18:00 pojadą Włóknia Szczęstochowa z Betardem Spartą Wrocław, a o 20:30 wicelider w tabeli Orlen Oil Motor Lublin pojedzie z GKM-em Grudziądz, czyli liderem w tabeli.
4: Piątek słoneczny, więcej chmur na wschodzie i tam może miejscami padać.
3: 15 stopni pokażą termometry na Suwalszczyźnie, 21 centrum, 26 w konferencji zachodniej.
15: Autopromocja.
0: Tradycyjnie w piątek kwadrans po godzinie 7. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, przed nami już ostatni weekend maja i jednocześnie ostatni weekend meteorologicznej wiosny. Tym razem pogoda będzie bardziej taka zróżnicowana i zmienna. Oto szczegóły. No, poranek piątkowy przyniósł nam dość duże spadki temperatury. O wschodzie słońca było zaledwie kilka stopni powyżej zera. Ale w ciągu dnia będzie w całym województwie śląskim słonecznie, zachmurzenie najwyżej małe i bez opadów. No, słońce bardzo mocno operujące podgrzeje to powietrze do przyjemnej wartości 21-23 stopni. Także będzie o kilka stopni więcej na termometrach niż wczoraj, niż w czwartek. Wiatr słaby, przeważnie z północnego zachodu. Ciśnienie w zakresie 1025 do 1021 hektopaskali. Co w nocy z piątku na sobotę? Praktycznie bezchmurnie. Dopiero nad ranem od zachodu chmur zacznie przybywać. Bez opadów. Jeszcze temperatura minimalna od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby z zachodu oraz południowego zachodu. Ciśnienie lekko spadnie do 1019 hektopaskali. I prognoza na sobotę, 30 maja. Proszę Państwa, jutro z zachodu na wschód będzie przechodził front atmosferyczny. I co się z tym wiąże? Otóż przed południem zachmurzenie będzie praktycznie całkowite i do tego w zasadzie w całym województwie śląskim wystąpią opady deszczu. Po południu zachmurzenie zmienne między całkowitym a umiarkowanym, także miejscami pojawią się przejaśnienia, ale też miejscami wystąpią przelotne opady, a dodatkowo punktowo możliwe będą burze. A jak burza, no to w czasie takiej burzy deszcz będzie intensywny. Temperatura maksymalna jutro od 19 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie spadnie do 1013 hektopaskali. Noc z soboty na niedzielę. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe. Na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Wiatr umiarkowany do słabego z północnego zachodu, a ciśnienie stabilne około 1014 hektopaskali. I jeszcze prognoza na niedzielę, 31 maja. No, na drugi dzień weekendu, proszę Państwa, mamy lepsze wiadomości. Zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane i na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, a ciśnienie będzie wolno spadać do około 1010 hektopaskali. Także, krótko mówiąc, zmienny weekend, niedziela dużo lepsza od soboty. A od poniedziałku, od 1 czerwca, przypomnę, zaczynamy już meteorologiczne lato. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego weekendu.
0: Damian Dąbrowski, pięknie dziękujemy. Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice już po godzinie 10.

0: Jest 10:00. Funkcjonariusze policji musieli interweniować podczas igr studenckich w Gliwicach. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach znalazło się w czołówce polskich ośrodków leczących zwyrodnienie plamki żółtej oka. Urząd miasta w Sławkowie będzie bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Funkcjonariusze policji musieli interweniować podczas igr studenckich w Gliwicach. Wieczorem podczas jednego z koncertów osoby, które nie mogły wejść na imprezę, przewróciły barierki i weszły na miejsce siłowo. Jak mówi Adam Jachimczak ze śląskiej policji, organizatorzy poprosili o pomoc policję. Wtedy doszło do kolejnych aktów agresji.
2: W jej kierunku posypały się butelki i kamienie, które uszkodziły szyby w dwóch oznakowanych radiowozach. Mundurowi zatrzymali również 17-letniego Gliwiczanina, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Obecnie analizowany jest przebieg całego tego zdarzenia oraz zgromadzony materiał dowodowy.
0: Decyzja o tym, czy gliwickie igry będą kontynuowane, zapadnie po spotkaniu przedstawicieli uczelni, władz miasta i policji.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach znalazło się w czołówce polskich ośrodków leczących AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej. Tak wynika z monitoringu jakości Narodowego Funduszu Zdrowia. Lecząca ponad 1300 pacjentów placówka uzyskała najwyższą kategorię A. To plasuje ją w gronie krajowych liderów. Zwyrodnienie plamki żółtej dotyka coraz więcej osób. Narażony jest na nią co piąty Polak po 50 roku życia, mówi profesor Dorota Promieńska-Wyględowska, kierująca oddziałem okulistyki dorosłych.
3: Jeżeli zauważamy, że mamy pogorszenie widzenia do bliżej, zaczynamy mieć zniekształcone litery, wypadanie tych liter, zaczynamy widzieć plamy na obrazie, które oglądamy, to na pewno powinno to wzbudzić nasz niepokój i zmobilizować nas do tego, żebyśmy poszli jak najszybciej do okulisty i nie odciągać tej decyzji, dlatego że mamy możliwość wspomagania tego widzenia poprzez program funduszowy podawania iniekcji doszklistkowych. Jesteśmy w stanie zahamować tak zwany AMD.
0: A AMD jest chorobą przewlekłą i postępującą. Nieleczona prowadzi najpierw do pogorszenia, a z czasem do utraty wzroku. Urząd Miasta w Sławkowie będzie bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. POL może w tym dofinansowanie w wysokości ponad 270 tysięcy złotych, jakie gmina otrzymała z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki tym środkom z budynku przy ulicy Łosińskiej uda się usunąć bariery architektoniczne i komunikacyjne, mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.
4: Powstanie platforma dźwigowa dla osób z ograniczoną mobilnością. Przybudujemy także klatkę schodową. Pojawią się drzwi bezprogowe. Będą też udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących, między innymi oznaczenia i napisy w alfabecie Braille'a. To dla nas ważna inwestycja. Dzięki niej urząd będzie bardziej dostępny dla wszystkich mieszkańców.
0: To kolejne dofinansowanie na likwidację takich barier w sławkowskim ratuszu. Wcześniej na ten cel miasto otrzymało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 185 tysięcy złotych. Spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze. Dziś w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach będzie można zapoznać się z aktualnymi zmianami w programie, dowiedzieć się, jakie przedsięwzięcia kwalifikują się do dofinansowania, a także o tym, jak złożyć wniosek o wsparcie. Omówione zostaną też zasady realizacji i rozliczania projektów. Czyste Powietrze to ogólnopolski program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza. Spotkanie zacznie się o 17:00.
5: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Dziś będzie pogodniej, bez opadów. Temperatura do 23 stopni.
6: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 29 maja, minęła 10:00. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa łańcuchowa przegłosowana zdecydowaną większością głosów. Pożar jest opanowany, ale nadal trwa walka z czasem. Strażacy dogaszają las pod Warszawą. Tysiące książki i tłumy czytelników na Stadionie Narodowym trwają międzynarodowe targi książki. Posłowie przegłosowali ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Za opowiedziało się 381 posłów, przeciw było 28, 5 wstrzymało się od głosu. Ustawa zakazuje trzymania psów i kotów na uwięzi. Podczas prac parlamentarnych zrezygnowano ze sztywnego określania wielkości kojca, w którym będzie trzymany pies, co m.in. było powodem weta prezydenta do poprzedniej ustawy. Teraz trafi ona do Senatu. 2-3 dni może potrwać dogaszanie lasów w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Prowadzona jest intensywna akcja gaśnicza. Poranne pomiary z dronów wykazały, że obszar objęty działaniami służb wzrósł 3-krotnie w porównaniu do nocy, mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
7: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań. Na chwilę obecną ta cyfra jest większa, ponieważ tutaj las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami, więc jeżeli mierzymy ten teren naszych działań z dronów, no to mamy około 300 hektarów.
6: Na miejscu z żywiołem walczy ponad 800 strażaków i 225 wozów, a z powietrza pogorzelisko zalewają samoloty oraz policyjny Black Hawk. Ratownicy spieszą się, by maksymalnie przygasić ogień, zanim zerwie się zapowiadany porywisty wiatr. Mocna reakcja Rumunii po tym, jak rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu na południowym wschodzie kraju. Szefowa rumuńskiej dyplomacji wezwała ambasadora Federacji Rosyjskiej na dywanik. Rosję za atak krytykuje NATO. Potępiamy lekkomyślność Rosji, a NATO będzie kontynuować wzmacnianie obrony przed wszystkimi zagrożeniami, w tym dronami, napisała na portalu X Alison Hart, rzeczniczka NATO. Generał Stanisław Koziej uważa, że jeśli Rumunia o to zawnioskuje, powinny się odbyć konsultacje w trybie przyspieszonym w ramach artykułu 4 NATO. Dodaje, że ostatnie działania Rosji wskazują na eskalację wojny.
8: Ze strony Rosji moim zdaniem jest wyraźny kurs na eskalację. To dotychczasowe działania, na przykład ataki na Kijów, użycie orośnika, ćwiczenia nuklearne. Teraz ten incydent jeszcze dodatkowo. Putin chce eskalować ten konflikt. Nie obawia się eskalacji, nawet idzie na spore ryzyko z NATO, no bo musi liczyć się z tym, że jakaś reakcja sojuszu będzie.
6: Rosja zaatakowała także turecki statek towarowy, który wypłynął z portu w obwodzie odeskim. Rannych zostało 2 członków załogi. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przewiduje, że wskutek suszy tegoroczne plony mogą być niższe niż w ubiegłych latach i dodaje, że konieczne są zdecydowane działania na rzecz retencjonowania wody.
9: Od wielu lat na tą suszę zwracamy uwagę, ale w mojej ocenie za mało się dzieje, żeby właśnie ta mikroretencja, mała retencja była prowadzona. Część samorządów skorzystało ze środków z KPO i buduje w tej chwili zbiorniki retencyjne, ale tego jest ciągle za mało.
6: Susza hydrologiczna utrzymuje się na Podlasiu, na Warmii, Mazowszu i Lubelszczyźnie, a także w części województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Tysiące książek, setki wydawców i autorów, goście z kilkudziesięciu krajów i tłumy czytelników. Na Stadionie Narodowym w Warszawie do niedzieli trwa Wielkie Święto Literatury – Międzynarodowe Targi Książki. Wśród wyjątkowych gości białoruski noblista, pisarz i obrońca praw człowieka Aleś Bialacki, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
10: Dla nas to wielki zaszczyt i honor. Pierwszy raz po wyjściu z więzienia w grudniu laureat Pokojowej Nagrody Nobla pojawi się publicznie i to właśnie u nas na targach.
6: Dużym zainteresowaniem cieszy się także stoisko Polskiego Radia, gdzie można nabyć najlepsze płyty wydane przez publicznego nadawcę, w tym winyle, mówi Jarosław Stefaniuk z Agencji Muzycznej Polskiego Radia.
11: Tutaj możemy się poszczycić takimi wydawnictwami jak nagrodzony album tegorocznym Fryderykiem zespołu Warszawskie Kombo Taneczne pod tytułem Pamiętam Twoje Oczy. Albumy wielopłytowe, to jest pozycja obowiązkowa, Jonasz Kowtra, Agnieszka Osiecka, Sześć Oceanów, Kabary Starszych Panów.
6: Jednym z najważniejszych punktów programu będzie ogłoszenie laureatów Nagrody Literackiej Unii Europejskiej oraz Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, wyróżnień o międzynarodowym znaczeniu. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Dziś sporo słońca, tylko na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 na zachodzie. Znowu będzie mocno wiało.
12: Autopromocja.
13: W studiu Dariusz Mit, dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Mam nadzieję, że wiadomości będą dobre. Na pewno nie gorsze niż wczoraj,
14: no
13: jak zapowiadałeś
14: tak.
13: Weekend.
14: Gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda, gdy zaś słota, to lichota.
13: Aha, czyli wygoda.
14: Wygoda.
13: Dobrze, no to prosimy szczegóły.
14: Pogoda kształtowana jest, proszę państwa, dziś przez rozległy wyż, który obejmuje swym zasięgiem Europę Środkowo-Wschodnią i Bałkany. Stąd chłodniejsze powietrze od zachodu jest wypierane już przez cieplejszą masę powietrza. Dlatego dziś w kraju, no, pogoda piękna. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane jedynie we wschodniej Polsce. Tam okresami duże, no i tam miejscami może gdzieś słabo popadać przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 aż na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. W województwie śląskim całkiem ładna wiosenna pogoda, dużo słonecznych chwil dziś przed nami, zachmurzenie małe, po południu okresami umiarkowane, a na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach, w metropolii do 22 stopni, w Częstochowie i na Jurze do 21,5, w Bielsku Białej do 21, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Wodzisławiu do 21-22 stopni, w rejonach podgórskich od 17 do 20, a wysoko w Beskidach od 12 do 15. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, wysoko w górach, no, wiatr nieco silniejszy, też północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 990, mierzone na poziomie morza 1024 hektopaskale i będzie w drugiej części dnia leciutko spadało, ale biometr dziś, proszę Państwa, tylko i wyłącznie korzystny. A jutro, w ostatnią majową sobotę, no, jeśli planujecie grilla, to pod parasolem albo zadaszeniem, bo no, pogoda się troszeczkę popsuje. Przez województwo śląskie będzie przechodził front atmosferyczny. Przed południem zachmurzenie całkowite, no i w całym regionie przewidywane są opady deszczu. Po południu zachmurzenie już, no, nieco będzie się zmieniać między całkowitym a umiarkowanym. I jeszcze tylko miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, ale też gdzieniegdzie może zagrzmieć. No i jeżeli taka burza się pojawi, to deszcz będzie wtedy lał intensywnie. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 19-21 stopni Celsjusza, ale proszę Państwa, proszę się nie martwić, proszę planować jakieś wyjazdy na niedzielę, no bo w niedzielę już nie będzie padało, będzie pogodniej i cieplej, do 24 stopni Celsjusza.
13: Bardzo dziękujemy za te pozytywne informacje i do usłyszenia po 14. Dariusz Schmidt.
14: Dziękuję serdecznie.
12: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W nich powracamy na autostradę 4 do Mysłowic, która po zderzeniu dwóch osobówek z ciężarówką nadal jest zablokowana w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem w kierunku Krakowa oczywiście. Ruch odbywa się w pasem rozdziału. Kierowcom jadącym w stronę Krakowa radzimy jechać albo drogą 86 i trasą 94 do S1 i S1 wyjedziemy z powrotem w Mysłowicach na autostradę 4, albo ci, którzy jadą do samego Krakowa, mogą wybierać drogę 94, tylko, że w Orkuszu trwają prace drogowe i tam mamy chwilowe korki. Na razie nie wiadomo, jak długo te utrudnienia potrwają. Ruch w stronę Katowic odbywa się bez problemów. Z problemami jedziemy też w Katowicach ulicą Bagienną, gdzie po kolizji częściowo jest jezdnia zamknięta w stronę Mysłowic. Tam też pracują drogowcy, co dodatkowo utrudnia przejazd. Poza tym korkuje się droga 78 w Pradłach i droga 43 w Lgocie. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.

Trochę tu ciemno, trochę tu smutno. Otwórzcie proszę okna, witrażem wpuść.

0: Jest 10:00. Funkcjonariusze policji musieli interweniować podczas igr studenckich w Gliwicach. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach znalazło się w czołówce polskich ośrodków leczących zwyrodnienie plamki żółtej oka. Urząd miasta w Sławkowie będzie bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Funkcjonariusze policji musieli interweniować podczas igr studenckich w Gliwicach. Wieczorem podczas jednego z koncertów osoby, które nie mogły wejść na imprezę, przewróciły barierki i weszły na miejsce siłowo. Jak mówi Adam Jachimczak ze śląskiej policji, organizatorzy poprosili o pomoc policję. Wtedy doszło do kolejnych aktów agresji.
2: W ich kierunku posypały się butelki i kamienie, które uszkodziły szyby w dwóch oznakowanych radiowozach. Mundurowi zatrzymali również 17-letniego Gliwiczanina, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Obecnie analizowany jest przebieg całego tego zdarzenia oraz zgromadzony materiał dowodowy.
0: Decyzja o tym, czy gliwickie igry będą kontynuowane, zapadnie po spotkaniu przedstawicieli uczelni, władz miasta i policji.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach znalazło się w czołówce polskich ośrodków leczących AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej. Tak wynika z monitoringu jakości Narodowego Funduszu Zdrowia. Leczące ponad 1300 pacjentów placówka uzyskała najwyższą kategorię A. To plasuje ją w gronie krajowych liderów. Zwyrodnienie plamki żółtej dotyka coraz więcej osób. Narażony jest na nią co piąty Polak po 50 roku życia, mówi profesor Dorota Promieńska-Wyględowska, kierująca oddziałem okulistyki dorosłych.
3: Jeżeli zauważamy, że mamy pogorszenie widzenia do bliży, zaczynamy mieć zniekształcone litery, wypadanie tych liter, zaczynamy widzieć plamy na obrazie, które oglądamy, to na pewno powinno to wzbudzić nasz niepokój i zmobilizować nas do tego, żebyśmy poszli jak najszybciej do okulisty i nie odciągać tej decyzji, dlatego że mamy możliwość wspomagania tego widzenia poprzez program funduszowy podawania iniekcji doszklistkowych. Jesteśmy w stanie zahamować tak zwany AMD.
0: A AMD jest chorobą przewlekłą i postępującą. Nieleczona prowadzi najpierw do pogorszenia, a z czasem do utraty wzroku. Urząd Miasta w Sławkowie będzie bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Pomoże w tym dofinansowanie w wysokości ponad 270 tysięcy złotych, jakie gmina otrzymała z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki tym środkom z budynku przy ulicy Łosińskiej uda się usunąć bariery architektoniczne i komunikacyjne, mówi burmistrz Sławkowy Rafał Adamczyk.
4: Powstanie platforma dźwigowa dla osób z ograniczoną mobilnością. Przybudujemy także klatkę schodową. Pojawią się drzwi bezprogowe. Będą też udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących, między innymi oznaczenia i napisy w alfabecie Braille'a. To dla nas ważna inwestycja. Dzięki niej urząd będzie bardziej dostępny dla wszystkich mieszkańców.
0: To kolejne dofinansowanie na likwidację takich barier w sławkowskim ratuszu. Wcześniej na ten cel miasto otrzymało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 185 tysięcy złotych. Spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze dziś w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach. Będzie można zapoznać się z aktualnymi zmianami w programie, dowiedzieć się, jakie przedsięwzięcia kwalifikują się do dofinansowania, a także o tym, jak złożyć wniosek o wsparcie. Omówione zostaną też zasady realizacji i rozliczania projektów. Czyste Powietrze to ogólnopolski program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza. Spotkanie zacznie się o 17:00.
1: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Dziś będzie pogodniej, bez opadów, temperatura do 23 stopni.
5: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W nich powracamy na autostradę A4 do Mysłowic, która po zderzeniu dwóch osobówek z ciężarówką nadal jest zablokowana w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem w kierunku Krakowa oczywiście. Ruch odbywa się w pasem rozdziału. Kierowcom jadącym w stronę Krakowa radzimy jechać albo drogą 86 i trasą 94 do S1 i S1 wyjedziemy z powrotem w Mysłowicach na autostradę A4, albo ci, którzy jadą do samego Krakowa, mogą wybierać drogę 90. 94. Tyle tylko, że w Orkuszu trwają prace drogowe i tam mamy chwilowe korki. Na razie nie wiadomo, jak długo te utrudnienia potrwają. Ruch w stronę Katowic odbywa się bez problemów. Z problemami jedziemy też w Katowicach ulicą Bagienną, gdzie po kolizji częściowo jest jezdnia zamknięta w stronę Mysłowic. Tam też pracują drogowcy, co dodatkowo utrudnia przejazd. Poza tym korkuje się droga 78 w Pradłach i droga 43 w Lgocie. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
6: W studiu Dariusz Szmit. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Mam nadzieję, że wiadomości będą dobre. Na pewno nie gorsze niż wczoraj, no jak zapowiadałeś weekend.
7: Gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda, gdy zaś słota, to lichota.
6: Aha, czyli wygoda.
7: Wygoda.
6: Dobrze, no to prosimy szczegóły.
7: Pogoda kształtowana jest, proszę państwa, dziś przez rozległy wyż, który obejmuje swym zasięgiem Europę Środkowo-Wschodnią i Bałkany. Stąd chłodniejsze powietrze od zachodu jest wypierane już przez cieplejszą masę powietrza. Dlatego dziś w kraju, no, pogoda piękna, zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie we wschodniej Polsce, tam okresami duże, no i tam miejscami może gdzieś słabo popadać przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 aż na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. W województwie śląskim całkiem ładna wiosenna pogoda. Dużo słonecznych chwil dziś przed nami. Zachmurzenie małe, po południu okresami umiarkowane. A na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach w metropolii do 22 stopni. W Częstochowie i na Jurze do 21,5. W Bielsku Białej do 21. W Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu do 21-22 stopni. W rejonach podgórskich od 17 do 20. A wysoko w Beskidach od 12 do 15. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, wysoko w górach, no, wiatr nieco silniejszy, też północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 990, mierzone na poziomie morza 1024 hektopaskale i będzie w drugiej części dnia leciutko spadało, ale biometr dziś, proszę państwa, tylko i wyłącznie korzystny. A jutro, w ostatnią majową sobotę, no, jeśli planujecie grilla, to pod parasolem albo zadaszeniem, bo no, pogoda się troszeczkę popsuje. Przez województwo śląskie będzie przechodził front atmosferyczny. Przed południem zachmurzenie całkowite. No i w całym regionie przewidywane są opady deszczu. Po południu zachmurzenie już, no, nieco będzie się zmieniać między całkowitym a umiarkowanym. I jeszcze tylko miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, ale też gdzieniegdzie może zagrzmieć. No i jeżeli taka burza się pojawi, to deszcz będzie wtedy lał intensywnie. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 19-21 stopni Celsjusza, ale proszę państwa, proszę się nie martwić, proszę planować jakieś wyjazdy na niedzielę, no bo w niedzielę już nie będzie padało, będzie pogodniej i cieplej, do 24 stopni Celsjusza.
6: Bardzo dziękujemy za te pozytywne informacje i do usłyszenia po 14. Dariusz Szmit.
7: Dziękuję serdecznie.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Nawrocki chce odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej, teraz ustawa trafi do Senatu. Na kortach w Paryżu starcie dwóch Polek, Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To reakcja na decyzję Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Jestem oburzony tą decyzją, która wprost dostarcza paliwa rosyjskiej propagandzie, powiedział Karol Nawrocki.
9: To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
8: Na decyzję Wołodymyra Zełenskiego zareagował wcześniej nasz MSZ. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami, napisał w mediach społecznościowych rzecznik resortu Maciej Wewiór. Wołodymyr Zełenski został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, postanowieniem jeszcze prezydenta Andrzeja Dudy w uznaniu znamiennych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą. Od kilkunastu godzin strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Pożar obejmuje teren o powierzchni około 300 hektarów. To nie tylko las, ale też trzcinowiska i nieużytki. Arkadiusz Augustyniak.
10: Każda godzina bez silnego wiatru jest na wagę złota, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Do 14 bardzo ważny czas, bo do 14 ten wiatr ma być jeszcze na takim poziomie akceptowalnym, więc wszelkie środki i zasoby muszą pracować bez wytchnienia, żeby wykonać najwięcej tej roboty.
10: Z pożarem walczą strażacy, żołnierze, leśnicy i siły policyjne. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek powiedział, że ważnym elementem akcji jest wsparcie z powietrza.
12: Od samego rana działa nam jeden śmigłowiec policji Black Hawk oraz 3 śmigłowce lasów państwowych. Dodatkowo działania prowadzą również 4 dromadery, realizując zrzuty.
10: Nadal zablokowana jest droga krajowa nr 50 od miejscowości Łochów do Stanisławowa. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
8: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Poparły ją wszystkie kluby koalicji rządowej. Przeciw było PiS, obie Konfederacji oraz 4 posłów PSL-u. Ustawa umożliwi osobom żyjącym w związkach nieformalnym zawarcie umowy przed notariuszem, którą będzie można rejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu osoby te będą mogły wspólnie rozliczać się z podatków, dziedziczyć po partnerze oraz uzyskać dostęp do jego informacji medycznej. Teraz ustawa trafi do Senatu, aby mogła wejść w życie, musi uzyskać podpis prezydenta. Gliwicka policja wyjaśnia, jak doszło do zamieszek z okazji Igrów, czyli święta studentów Politechniki Śląskiej. Jak mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji, problemy pojawiły się już na bramkach przed wejściem na koncerty.
13: Grupa uczestników, która nie została wpuszczona na teren imprezy przez służby organizatora, przewróciła bariery ochronne i siłą wtargnęła na teren wydarzenia. W pierwszej kolejności działania podejmowały służby organizatora odpowiedzialne za zabezpieczenie imprezy. Z uwagi jednak na eskalację agresji, organizator zwrócił się do policji o natychmiastową interwencję.
8: Uczestnicy imprezy zaczęli rzucać butelkami i kamieniami, uszkodzili w ten sposób 2 radiowozy. Mundurowi zatrzymali 17-latka, który miał zaatakować policjanta. Policja ustala kolejnych sprawców. Już za niespełna godzinę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego trenują 2 Polki, Iga Świątek i Magwięcu, opowie Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki.
14: Zagrają o godzinie 12:00, punkt w południe, kiedy paryskie upały sięgną 33 stopni Celsjusza. Areną zmagań będzie kort Filipa Szatriera, czyli serce Rolanda Garrosa. Największy na świecie kort tenisowy z nawierzchnią ziemną. Na mączce Iga i Magda zmierzą się po raz pierwszy. Linet wie, że rywalka wygrywała French Open 4-krotnie. Jaki ma pomysł na grę?
15: Jestem dość pozytywnie nastawiona, czuję się też lepiej, więc no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć i zażyć, chociaż trochę na tej mączce. No zobaczymy, jak to będzie.
14: To jeszcze kilka słów od Igi.
16: Magda jest solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Gra dość płasko, ale z większą ilością rotacji tutaj na mączce.
14: 2 wcześniejsze mecze pomiędzy paniami odbyły się na nawierzchni twardej. 3 lata temu w Pekinie wygrała Świątek, w Miami w tym roku górą była Linet.
8: Adam Malecki powróci jeszcze w kolejnych serwisach, a w tym serwisie Trójki to już wszystko.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Tylko na Suwalszczyźnie może dziś przelotnie popadać i tam też najchłodniej, około 15 stopni. Poza tym słonecznie i ciepło, 21 stopni w centrum, 26 na zachodzie. Po południu powróci porywisty wiatr.
17: Autopromocja. Zabiorę cię.
18: So let's sing a song. What can we sing?

0: Jest godzina 12. Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Funkcjonariusze policji musieli interweniować podczas igr studenckich w Gliwicach. W Częstochowie podsumowano projekt Tenis dla każdego. Za chwilę więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskować o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Posiedzenie kapituły orderu w tej sprawie ma się odbyć 8 czerwca. Prezydent powiedział, że nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
2: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów, nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
0: Wołodymyr Zełenski został odznaczony orderem Orła Białego 5 kwietnia 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. Jak napisano wtedy w uzasadnieniu, order przyznano w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Funkcjonariusze policji musieli interweniować podczas igr studenckich w Gliwicach. Podczas jednego z koncertów osoby, które nie mogły wejść na imprezę, przewróciły barierki i weszły na miejsce siłowo. Jak mówi Adam Jachimczak ze śląskiej policji, organizatorzy poprosili o pomoc policję. Wtedy doszło do kolejnych aktów agresji.
3: W ich kierunku posypały się butelki i kamienie, które uszkodziły szyby w dwóch oznakowanych radiowozach. Mundurowi zatrzymali również 17-letniego gliwiczanina, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Obecnie analizowany jest przebieg całego tego zdarzenia oraz zgromadzony materiał dowodowy.
0: Decyzja o tym, czy gliwickie gry będą kontynuowane, zapadnie po spotkaniu przedstawicieli uczelni, władz miasta i policji. W Częstochowie podsumowano projekt Tenis dla każdego. Dzięki niemu ponad 1500 dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych mogło za darmo spróbować swoich sił na kortach. Jesienią trenowały pod okiem instruktorów wraz z nauczycielami, zimą z rodzicami, a na finał ponownie ćwiczyły swoje umiejętności w obecności nauczycieli. Była to przede wszystkim dobra zabawa, mówi Renata Ostrowska z Częstochowskiego Stowarzyszenia Tenisowego.
4: Dzieci muszą zobaczyć, że to nie jest jeszcze ciężka praca, tak jak to w tenisie profesjonalnym. Natomiast jest to zabawa, fan i radość. I już wiemy, że kilkoro dzieci marzą o tym, żeby grać w tenisa i my jako Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe finansujemy te zajęcia, więc mamy nadzieję, że w Częstochowie pojawi się ktoś wyjątkowo uzdolniony i będzie kontynuował granie na wielkich kortach.
0: Projekt Tenis dla każdego zorganizowało Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie oraz Szkołą Tenisową Karo Sport. O tenisie będzie już za chwilę w informacji sportowych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Tychach rozpoczęło się rodzinne sadzenie drzew. To już piąta edycja przedsięwzięcia skierowanego do tych mieszkańców, którym w ubiegłym roku urodziło się dziecko. W tym roku akcja ma szczególny wymiar, mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa Tyskiego Ratusza.
5: Z okazji 75-lecia nadania Tychom praw miejskich posadzimy 75 drzew w 5 lokalizacjach na terenie miasta. Wśród nich są m.in. dęby, brzozy, klony, magnolie, lipy czy wiśnie. Dzięki temu w mieście pojawia się więcej zieleni, ale też powstają miejsca o wyjątkowym, sentymentalnym znaczeniu dla rodzin.
0: Od 2022 roku w ramach tej akcji mieszkańcy posadzili już ponad 400 drzew. O pogodzie krótko, ale optymistycznie. Dziś pogodnie, bez opadów, a temperatura do 23 stopni.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Służby informują o zakończeniu działań na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie wcześniej na pasach do Krakowa doszło do wypadku. Nie powinno być już także kłopotów na pasach do Katowic, gdzie wcześniej także miał miejsce wypadek. Korki, jakie powstały na pasach w obie strony, muszą się jednak dopiero rozładować. Autostrada A4 zwalnia również przed węzłem Murckowska w Katowicach na pasach do Wrocławia. Tam wcześniej także kierowcy informowali o kolizji. Do kolizji doszło także przy wlocie do Katowic od Mysłowic trasą 79 w miejscu przewężenia na wysokości Szopienic. Tam droga się korkuje. Ciaśnie w Katowicach na wylocie z tunelu w stronę Sosnowca i zatłoczony przejazd pod dworcem kolejowym. W Rudzie Śląskiej korek na trasie 925 w rejonie połączenia z DTS-ką. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To nie czas, by podgrzewać nastroje, mówi premier, a w tle decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Szefowa rumuńskiej dyplomacji wezwała ambasadora Rosji na dywanik po tym, jak dron spadł na budynek mieszkalny. Inflacja hamuje, według szybkiego szacunku GUS wyniosła 3,1%. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że 8 czerwca będzie wnioskował do kapituły o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To reakcja na decyzję prezydenta Ukrainy, by jednostce wojskowej nadać imię bohaterów UPA. Zdaniem premiera Donalda Tuska to nie czas, by podgrzewać nastroje polsko-ukraińskie.
7: Naszym zadaniem każdego mądrego człowieka po obu stronach granicy jest tonowanie nastrojów, bo mamy jednego wroga. Mamy, między nami są jakieś problemy, ale nie może być wrogości czy negatywnych emocji. Przeciwnik jest jeden i on naprawdę pokazuje każdego dnia, do czego jest zdolny.
6: Premier odniósł się w ten sposób do dzisiejszych wydarzeń w Rumunii, gdzie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny. Po uderzeniu w blok w Gałaczu na południowym wschodzie Rumunii, szefowa rumuńskiej dyplomacji wezwała ambasadora Federacji Rosyjskiej na dywanik do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
8: Minister podkreśla, że incydent stanowi poważne naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej i prawa międzynarodowego. Ojana Coju przekazała już oficjalny protest stronie rosyjskiej i poinformowała o zdarzeniu sojuszników z NATO oraz sekretarza generalnego sojuszu. Na spotkaniu z ambasadorem Rosji poinformuje go o działaniach dyplomatycznych Rumunii po incydencie. Według Coju rosyjski dron przeleciał około 15 km nad terytorium Rumunii, zanim spadł na budynek mieszkalny. Rumunia zwróciła się do producentów, z którymi podpisała kontrakty o przyspieszenie dostaw systemów przeciwdronowych. W nocy z czwartku na piątek rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w Gałaczu. Ranne zostały dwie osoby, a około 70 mieszkańców ewakuowano. Był to pierwszy od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie przypadek, gdy rosyjski bezzałogowiec spadł na gęsto zaludniony obszar Rumunii i spowodował obrażenia ludzi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
6: 6,5 miliarda euro z programu SAFE właśnie trafiło na konto BGK, informuje Magdalena Sobkowiak, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Realne umowy, realne pieniądze, dotrzymujemy słowa, napisała na portalu X. W sumie do Polski ma trafić 180 miliardów euro. Pierwsze umowy finansowane z programu SAFE podpisano wczoraj. Dziś mają być podpisane kolejne. W sumie do soboty, czyli do końca maja, ma być ich 40. Inflacja hamuje. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w maju wyniosła 3,1% w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku. W kwietniu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 3,2%, mówi Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
9: W maju w kierunku spadku inflacji działały przede wszystkim ceny żywności, które według GUS-u obniżyły się w ciągu miesiąca aż o 1%, a ich roczna dynamika wynosi tylko 0,5%. Jeśli chodzi o ceny paliw, to one się praktycznie w ciągu miesiąca ustabilizowały. Mamy niewielki spadek o 0,1%. No, w ujęciu rok do roku ciągle mamy gwałtowny wzrost.
6: Urszula Kryńska dodaje, że ten wzrost byłby dużo większy, gdyby nie działania osłonowe w postaci pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Pełne dane na temat majowej inflacji GUS poda w połowie czerwca. Są nowe wytyczne dotyczące miejskich tężni. Przygotował je Główny Inspektorat Sanitarny, a zalecenia nakazują kontrolę czystości, czyszczenie instalacji i wymianę solanki. To pokłosie wcześniejszych badań, które wykazały, że w solance i w powietrzu wokół miejskich tężni mogą znajdować się bakterie E. coli czy gronkowce. W ostatnich latach takie obiekty licznie powstawały w miastach, gdzie stały się popularnymi miejscami odpoczynku, mówi Marek Waszczewski, rzecznik prasowy GIS-u.
10: Urządzenia takie nie są obiektami lecznictwa uzdrowiskowego, natomiast pełnią funkcję dekoracyjną oraz rekreacyjną. Można porównać je chociażby do fontan.
11: Zapisy rozporządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie były dla nas szczególnym zaskoczeniem. My po prostu stosujemy się ściśle do zaleceń producenta, które pokrywają się z tym rozporządzeniem. Staramy się minimalizować wszelkie czynniki, które mogłyby doprowadzić do jakichś działań szkodliwych.
12: Mówił Maciej Kutyła z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie funkcjonuje jedna tężnia. Solanka w tej tężni jest wymieniana co 6 tygodni.
13: Klimat.
12: Do 17 warto skorzystać z nadwyżki prądu w sieci. Trwają zielone godziny. 65% energii w Polsce produkują teraz źródła odnawialne. Powiększa się obszar z ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. Niemal w całym kraju utrzymuje się też bardzo wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Dziś sporo słońca, tylko na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 na zachodzie.
14: Autopromocja.
15: Studio Dariusz Szmit, dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam serdecznie.
15: Mam nadzieję, że wiadomości będą dobre. Na pewno nie gorsze niż wczoraj, no jak zapowiadałeś weekend.
16: Gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda, gdy zaś słota, to lichota.
15: Aha, czyli wygoda.
16: Wygoda.
15: Dobrze, no to prosimy szczegóły.
16: Pogoda kształtowana jest, proszę państwa, dziś przez rozległy wyż, który obejmuje swym zasięgiem Europę Środkowo-Wschodnią i Bałkany. Stąd chłodniejsze powietrze od zachodu jest wypierane już przez cieplejszą masę powietrza. Dlatego dziś w kraju, no, pogoda piękna, zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie we wschodniej Polsce, tam okresami duże, no i tam miejscami może gdzieś słabo popadać przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 aż na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. W województwie śląskim całkiem ładna wiosenna pogoda, dużo słonecznych chwil dziś przed nami, zachmurzenie małe, po południu okresami umiarkowane, a na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach w metropolii do 22 stopni, w Częstochowie i na Jurze do 21,5, w Bielsku Białej do 21, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu do 21-22 stopni, w rejonach podgórskich od 17 do 20, a wysoko w Beskidach od 12 do 15. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, wysoko w górach, no, wiatr nieco silniejszy, też północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 990, mierzone na poziomie morza 1024 hektopaskale i będzie w drugiej części dnia leciutko spadało, ale biometr dziś, proszę państwa, tylko i wyłącznie korzystny. A jutro, w ostatnią majową sobotę, no, jeśli planujecie grilla, to pod parasolem albo zadaszeniem, bo no, pogoda się troszeczkę popsuje. Przez województwo śląskie będzie przechodził front atmosferyczny. Przed południem zachmurzenie całkowite, no i w całym regionie przewidywane są opady deszczu. Po południu zachmurzenie już, no, nieco będzie się zmieniać między całkowitym a umiarkowanym. I jeszcze tylko miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, ale też gdzieniegdzie może zagrzmieć. No i jeżeli taka burza się pojawi, to deszcz będzie wtedy lał intensywnie. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 19-21 stopni Celsjusza, ale proszę państwa, proszę się nie martwić, proszę planować jakieś wyjazdy na niedzielę, no bo w niedzielę już nie będzie padało, będzie pogodniej i cieplej, do 24 stopni Celsjusza.
15: Bardzo dziękujemy za te pozytywne informacje i do usłyszenia po 14. Dariusz Szmit.
16: Dziękuję serdecznie.

0: Jest godzina 12. Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Funkcjonariusze policji musieli interweniować podczas igr studenckich w Gliwicach. W Częstochowie podsumowano projekt Tenis dla każdego. Za chwilę więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskować o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Posiedzenie kapituły orderu w tej sprawie ma się odbyć 8 czerwca. Prezydent powiedział, że nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
2: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów i nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
0: Wołodymyr Zełenski został odznaczony orderem Orła Białego 5 kwietnia 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. Jak napisano wtedy w uzasadnieniu, order przyznano w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Funkcjonariusze policji musieli interweniować podczas igr studenckich w Gliwicach. Podczas jednego z koncertów osoby, które nie mogły wejść na imprezę, przewróciły barierki i weszły na miejsce siłowo. Jak mówi Adam Jachimczak ze śląskiej policji, organizatorzy poprosili o pomoc policję. Wtedy doszło do kolejnych aktów agresji.
3: W ich kierunku posypały się butelki i kamienie, które uszkodziły szyby w dwóch oznakowanych radiowozach. Mundurowi zatrzymali również 17-letniego gliwiczanina, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Obecnie analizowany jest przebieg całego tego zdarzenia oraz zgromadzony materiał dowodowy.
0: Decyzja o tym, czy gliwickie gry będą kontynuowane, zapadnie po spotkaniu przedstawicieli uczelni, władz miasta i policji. W Częstochowie podsumowano projekt Tenis dla każdego. Dzięki niemu ponad 1500 dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych mogło za darmo spróbować swoich sił na kortach. Jesienią trenowały pod okiem instruktorów wraz z nauczycielami, zimą z rodzicami, a na finał ponownie ćwiczyły swoje umiejętności w obecności nauczycieli. Była to przede wszystkim dobra zabawa, mówi Renata Ostrowska z Częstochowskiego Stowarzyszenia Tenisowego.
4: Dzieci muszą zobaczyć, że to nie jest jeszcze ciężka praca, tak jak to w tenisie profesjonalnym. Natomiast jest to zabawa, fan i radość. I już wiemy, że kilkoro dzieci marzą o tym, żeby grać w tenisa i my jako Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe finansujemy te zajęcia, więc mamy nadzieję, że w Częstochowie pojawi się ktoś wyjątkowo uzdolniony i będzie kontynuował granie na wielkich kortach.
0: Projekt Tenis dla każdego zorganizowało Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie oraz Szkołą Tenisową Karo Sport. O tenisie będzie już za chwilę w informacjach sportowych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Tychach rozpoczęło się rodzinne sadzenie drzew. To już piąta edycja przedsięwzięcia skierowanego do tych mieszkańców, którym w ubiegłym roku urodziło się dziecko. W tym roku akcja ma szczególny wymiar, mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa Tyskiego Ratusza.
5: Z okazji 75-lecia nadania Tychom praw miejskich posadzimy 75 drzew w 5 lokalizacjach na terenie miasta. Wśród nich są m.in. dęby, brzozy, klony, magnolie, lipy czy wiśnie. Dzięki temu w mieście pojawia się więcej zieleni, ale też powstają miejsca o wyjątkowym, sentymentalnym znaczeniu dla rodzin.
0: Od 2022 roku w ramach tej akcji mieszkańcy posadzili już ponad 400 drzew. O pogodzie krótko, ale optymistycznie. Dziś pogodnie, bez opadów, a temperatura do 23 stopni.
6: Studio Dariusz Schmidt, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Mam nadzieję, że wiadomości będą dobre. Na pewno nie gorsze niż wczoraj,
7: no
6: jak zapowiadałeś
7: tak.
6: Weekend.
7: Gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda, gdy zaś słota, to lichota.
6: Aha, czyli wygoda.
7: Wygoda.
6: Dobrze, no to prosimy szczegóły.
7: Pogoda kształtowana jest, proszę państwa, dziś przez rozległy wyż, który obejmuje swym zasięgiem Europę Środkowo-Wschodnią i Bałkany. Stąd chłodniejsze powietrze od zachodu jest wypierane już przez cieplejszą masę powietrza. Dlatego dziś w kraju, pogoda piękna, zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane jedynie we wschodniej Polsce, tam okresami duże, i tam miejscami może gdzieś słabo popadać przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 aż na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. W województwie śląskim całkiem ładna wiosenna pogoda. Dużo słonecznych chwil dziś przed nami. Zachmurzenie małe, po południu okresami umiarkowane. A na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach, w metropolii do 22 stopni. W Częstochowie i na Jurze do 21,5. W Bielsku Białej do 21. W Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Wodzisławiu do 21-22 stopni. W rejonach podgórskich od 17 do 20. A wysoko w Beskidach od 12 do 15. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, wysoko w górach, wiatr nieco silniejszy, też północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 990, mierzone na poziomie morza 1024 hektopaskale i będzie w drugiej części dnia leciutko spadało, ale biometr dziś, proszę państwa, tylko i wyłącznie korzystny. A jutro, w ostatnią majową sobotę, jeśli planujecie grilla, to pod parasolem albo zadaszeniem, bo pogoda się troszeczkę popsuje. Przez województwo śląskie będzie przechodził front atmosferyczny. Przed południem zachmurzenie całkowite, i w całym regionie przewidywane są opady deszczu. Po południu zachmurzenie już nieco będzie się zmieniać między całkowitym a umiarkowanym. I jeszcze tylko miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, ale też gdzieniegdzie może zagrzmieć. Jeżeli taka burza się pojawi, to deszcz będzie wtedy lał intensywnie. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 19-21 stopni Celsjusza, ale proszę państwa, proszę się nie martwić, proszę planować jakieś wyjazdy na niedzielę, bo w niedzielę już nie będzie padało, będzie pogodniej i cieplej, do 24 stopni Celsjusza.
6: Bardzo dziękujemy za te pozytywne informacje i do usłyszenia po 14. Dariusz Schmidt.
7: Dziękuję serdecznie.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Służby informują o zakończeniu działań na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie wcześniej na pasach do Krakowa doszło do wypadku. Nie powinno być już także kłopotów na pasach do Katowic, gdzie wcześniej także miał miejsce wypadek. Korki, jakie powstały na pasach w obie strony, muszą się jednak dopiero rozładować. Autostrada A4 zwalnia również przed węzłem Murckowska w Katowicach na pasach do Wrocławia. Tam wcześniej także kierowcy informowali o kolizji. Do kolizji doszło także przy wlocie do Katowic od Mysłowic trasą 79 w miejscu przewężenia na wysokości Szopienic. Tam droga się korkuje. Ciaśniej w Katowicach na wylocie z tunelu w stronę Sosnowca i zatłoczony przejazd pod dworcem kolejowym. W Rudzie Śląskiej korek na trasie 925 w rejonie połączenia z DTS-ką. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy opanowali pożar, ale to jeszcze nie koniec akcji. Pokorzelisko pod Wołominem odwiedził premier. Rumunia powinna rozważyć uruchomienie artykułu 4 NATO, mówi szef MON-u po ataku drona. Sejm przyjął ustawę o związkach partnerskich. Wiadomo już, co zrobi z nią prezydent. Premier Donald Tusk odwiedził pokorzelisko pod Wołominem, gdzie ogień objął już 300 hektarów lasów i nieużytków. Szef rządu podziękował służbom za zatrzymanie żywiołu, ale ostrzegł przed popołudniowym wiatrem. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry. Jak premier ocenił sytuację i czy Polska będzie potrzebować zagranicznej pomocy?
10: Bezpośrednie zagrożenie dla okolicznych domów minęło. A premier chwalił strażaków za tytaniczną pracę w ekstremalnych warunkach. Szef rządu ujawnił również, że chęć szybkiego wsparcia w walce z żywiołem zadeklarowali już nasi południowi sąsiedzi.
11: Informowałem też, że w razie potrzeby otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów. Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować dodatkowe środki. Ale na razie wygląda na to, że panie generale, wasza gigantyczna praca i poświęcenie przyniosły ten następny efekt.
10: Mimo zatrzymania ognia, akcja dogaszania torfowisk potrwa jeszcze około 3 dni. Ponad 800 ratowników i 100 żołnierzy WOT śpieszy się, by maksymalnie zalać grunt wodą przed zapowiadanym popołudniowym wiatrem. Droga krajowa nr 50 pozostaje zamknięta.
9: I tyle, Piotr Durys. Dziękujemy za relację. Rumunia powinna rozważyć uruchomienie artykułu 4 NATO po ataku rosyjskiego drona w Gałaczu. Tak uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MONU podkreślił, że decyzja w tej sprawie należy do tego kraju, którego przestrzeń powietrzna została naruszona.
12: Jeżeli my podejmowaliśmy decyzję o uruchomieniu artykułu 4, ona była słuszna, po nocy dronów z 9 na 10 września, wiedzieliśmy, że finałem tej operacji będzie ustanowienie nowego działania NATO, czyli Eastern Sentry, operacja Warty Wschodniej, która ma chronić naszą przestrzeń powietrzną. Teraz, jeżeli po rozmowach z kwaterą główną, z sojusznikami, doszłaby strona rumuńska i sojusznicy, czyli my, do wniosku, że jesteśmy w stanie wzmocnić jeszcze te procedury operacji Eastern Sentry, to warto to rozważyć.
9: O nocnym ataku rosyjskiego drona na blok mieszkalny z prezydentem Rumunii rozmawiał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. W wybuchu i pożarze lekko ranne zostały dwie osoby, dwóm innym udzielono pomocy medycznej z powodu ataku paniki. Przełomowa decyzja Sejmu. Większość posłów zagłosowała za przyjęciem ustawy o statusie osoby najbliższej. Poparły ją wszystkie kluby koalicji rządowej. Przeciw były Prawo i Sprawiedliwość, obie Konfederacje oraz pięcioro posłów klubu PSL. Ustawa trafi teraz do Senatu, a później do podpisu prezydenta.
13: W Senacie na żadne przeszkody ustawa raczej nie trafi. Trafi za to później na biurko prezydenta. O tę kwestię był pytany dziś na krakowskim przedmieściu przez dziennikarzy. Karol Nawrocki mówił, że jest strażnikiem konstytucji, choć ma do niej zastrzeżenia.
14: W tej konstytucji jest wprost zapisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.
13: Prezydent dodał, że jest gotowy podpisać ustawę, która nie jest nacechowana ideologicznie. Wyraził nadzieję, że uda się taką. Z podpisaniem przyjętej dziś ustawy nie jest ona ideologiczna i że najmniej mianownik, który udało się uzgodnić. Sylwia Białek.
9: Od jutra do poniedziałku na stacji będzie taniej. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 5 groszy, benzyny 98 6 zł. 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł. I 34 grosze. Rząd przedłużył obowiązywanie pakietu paliwowego do 15 czerwca. Każdego 21 tysięcy pacjentów dowiaduje się, że ma i prawie tyle samo chorych rocznie umiera. W Sejmie odbył się Światowym Dniem Bez Tytoniu, który przypada na 31 maja. Profesor Paweł Koczkoda z Narodowego Centrum Onkologii podkreśla, że główną przyczyną raka płuca jest palenie tytoniu, a że wstępem do tego jest używanie e-papierosów przez młodzież.
15: Ponad 23% dziewcząt w Polsce w wieku 13-15 lat używa e-papierosów. Ponad 21% chłopców w tej samej grupie wiekowej. Jeżeli chodzi o inne wyroby nikotynowe, to tytoń podgrzewany jest również bardzo popularną używką. To jest po 10% wśród obydwu płci w tej samej grupie wiekowej. Mówię o tym dlatego, ponieważ okazuje się, że młodzież, która używa tych właśnie nowych wyrobów tytoniowych, nikotynowych, jest około 3 razy bardziej narażona na używanie tytoniu w życiu dorosłym.
9: W Polsce papierosy pali 8 milionów osób. Wiki.
1: Formacji na pieradery.
9: Mocny deszcz tylko na Suwalszczyźnie i tam też najchłodniej około 15 stopni. W centrum około 21, na zachodzie do 26 stopni.

0: Jest 14. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie miał w organizmie zabronionych substancji. Pakiet obniżający ceny paliw na stacjach benzynowych został przedłużony do 15 czerwca. Katowice wspólnie z Wodami Polskimi przeprowadzą konserwację rzek Rawa i Mleczna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie miał w organizmie żadnych substancji, które mogłyby wpłynąć na jego percepcję czy zdolności motoryczne. Tak wynika z opinii, która trafiła do prokuratury. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Znany z działalności charytatywnej poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Po wypadku zatrzymany został kierowca, który usłyszał zarzut. Śmiertelny wypadek na terenie jednej z częstochowskich firm. W czasie prac budowlanych zginął pracownik. Do zdarzenia doszło około godziny 8 rano przy ulicy Bohaterów Monte Cassino, mówi Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
2: Podczas prac budowlanych z nieustalonych dotąd przyczyn przenoszona dźwigiem płyta ważąca około 3,5 tony spadła na jednego z pracowników. Trwają czynności zmierzające do ustalenia wszystkich szczegółów i okoliczności tego zdarzenia.
0: Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Na miejscu pojawił się też nadzór budowlany, dozór techniczny i przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Pakiet paliwowy CPN został przedłużony do 15 czerwca. Rząd zdecydował, że do tego czasu będą obowiązywały niższy VAT i niższa akcyza na określone paliwa, a także ceny maksymalne. Pakiet wprowadzono w marcu w reakcji na zawirowania na rynkach paliw spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Pozostawienie człowieka lub zwierzęcia w samochodzie podczas ciepłych dni może być tragiczne w skutkach. Śląscy policjanci przypominają o surowych karach i apelują o reakcję. O szczegółach Artur Zubek.
3: Podczas upału wnętrze samochodu nagrzewa się w ciągu kilkunastu minut nawet do temperatury 60 stopni Celsjusza. Przebywanie w takich warunkach jest niebezpieczne dla życia, zwłaszcza małych dzieci. Policjanci apelują, aby podczas upału nigdy nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, nawet na chwilę. Gdy będziemy świadkami takiej sytuacji, zawsze reagujmy. Nie pomagają nawet lekko uchylone szyby. Brak cyrkulacji powietrza utrudnia swobodne oddychanie. Gdy tylko możemy odnaleźć właściciela samochodu, zróbmy to niezwłocznie. Jeśli odszukanie takiej osoby jest niemożliwe, na przykład na parkingu pod centrum handlowym, zachowując ostrożność, zbijmy szybę w aucie, a następnie wezwijmy pogotowie i policję. I jeśli nie mamy możliwości zbicia szyby, niezwłocznie wezwijmy służby i w miarę możliwości zostańmy na miejscu do ich przyjazdu.
0: Za narażenie życia w takiej sytuacji może grozić do 5 lat więzienia. Katowice wspólnie z Wodami Polskimi przeprowadzą konserwację rzek Rawa i Mleczna. Celem jest zmniejszenie ryzyka lokalnych podtopień. Prace obejmą m.in. koszenie skarb, usuwanie zatorów i śmieci oraz punktową naprawę brzegów. Na Rawie roboty obejmą 2,5-kilometrowy fragment koryta. Z kolei na rzece Mlecznej oczyszczony zostanie odcinek o długości ponad 7 kilometrów. Celem prac jest zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa stanu środowiska naturalnego, mówi Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
4: Trzymanie cieków wodnych, poprawa retencji oraz odpowiednie gospodarowanie wodami opadowymi są kluczowe dla zwiększenia odporności miasta na gwałtowne zjawiska pogodowe, jak intensywne opady deszczu czy długotrwałe susze. Z tego też powodu, mimo że zarządcą Rawy i Mlecznej są Wody Polskie, Katowice włączają się w podejmowane działania i wspierają, realizując część prac.
0: Podczas ubiegłorocznych porządków z niespełna 2-kilometrowego odcinka Rawy wywieziono około 500 ton naniesionych zanieczyszczeń.
5: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Dziś temperatura do 23 stopni. Do końca dnia będzie słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym.
6: To czas na serwis Autoradia. Ten przygotowała i przedstawi Dorota Stabik. Zatłoczona autostrada A4 na wysokości Mysłowic. Dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć na pasach do Krakowa. Zakorkowany wyjazd z Katowic do Tychów drogą 86. Nogę z gazu trzeba zdjąć na wysokości Giszowca. Na trasie 86 tłok też na pasach do Sosnowca, a ruch zwalnia za węzłem Murckowska. Ciasno też na Detejsce na pasach do Sosnowca przy wylocie z tunelu. Na drodze krajowej 86 na granicy Katowic i Sosnowca z kolei stoi ciężarówka, która złapała gumę. Ruch tam zwalnia. Korek też dalej z powodu prac drogowych w Sosnowcu przed zjazdem na drogę krajową 94. I korek na wyjeździe z Katowic do Mysłowic drogą 79. Ciasno na tej trasie także w centrum Mysłowic. Z kolei wyjeżdżający z Katowic do Mikołowa Wiślanką z większym ruchem muszą się liczyć na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. Powoli idzie także zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Ciasno też na Wiślance na granicy Katowic i Mikołowa. W Chorzowie-Batorym tłok przy dojeździe do A4, ciasno też na zjeździe z autostrady A4 do Rudy Śląskiej. W Rudzie zatłoczona także droga 925 przy węźle z DTS-ką. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 15.
7: Z tą prognozą w studiu pojawił się Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale będzie wygoda.
8: Tak?
7: A wiesz czemu?
8: No, czemu?
7: Bo dzisiaj Magdaleny, a gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda, gdy zaś słota, to lichota. No a dzisiaj pogoda, więc
8: tak,
7: będzie
8: dzisiaj wygoda. Tak, tak.
7: Co jeszcze będzie poza tą wygodą?
8: No dziś towarzyszy nam, jak widać, piękna, wyżowa, słoneczna aura. Zatem po południu niewiele się zmieni i wieczorem w kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Jedynie na wschodzie okresami duże, a gdzieś w okolicach Białegostoku, tam na północno-wschodnich krańcach, miejscami mogą się zdarzyć słabe, przelotne opady deszczu, ale tylko tam. Temperatura maksymalna od 16 na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju porywisty, zachodniej i północno-zachodniej. A w województwie śląskim, no już do końca dnia w pogodzie niewiele się zmieni. W dalszym ciągu dużo słońca, zachmurzenie małe. Po południu okresami umiarkowane, tak gdzieś za godzinę, dwie, tych chmur na niebie będzie przybywać, ale spokojnie, nic z nich nie spadnie na termometrach. Maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 22, w Częstochowie i na Jurze do 21, w Bielsku-Białej do 21, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach do 22, w rejonach podgórskich od 17 do 20, wysoko w Beskidach od 12 do 15, czyli wszędzie w całym województwie przyjemna temperatura, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach jedynie mocniej może powiać, ale to też taki ciepły wiatr północno-zachodni. W nocy z piątku na sobotę bezchmurnie, dopiero nad ranem od zachodu chmur zacznie nieco przybywać, jednak bez deszczu temperatura minimalna w zakresie 9-12 stopni. Wiatr słaby z zachodu oraz południowego zachodu. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach teraz 989, mierzone na poziomie morza 1022 hektopaskale. Będzie leciutko spadało, ale biometr dziś tylko i wyłącznie korzystny. Spójrzmy jeszcze, jak to będzie wyglądało w pogodzie w najbliższym czasie. Jutro już niestety ostatnia majowa sobota, czas leci nieubłaganie. No i zmiana w pogodzie, proszę Państwa. Przez województwo śląskie będzie przechodził front atmosferyczny. No i ten front przyniesie z sobą zachmurzenie całkowite i w całym regionie opady deszczu. Po południu już to zachmurzenie będzie się zmieniało na umiarkowane, ale jednak jeszcze miejscami przyda się parasol, jeszcze gdzieniegdzie popada przelotnie deszcz. Możliwe też będą burze, ale to, tak jak mówię, tylko gdzieniegdzie. No ale jak już taka burza się pojawi, to deszcz wtedy będzie intensywny. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 19-21 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich, w czasie burz porywisty. W niedzielę, proszę Państwa, znowu zmiana w pogodzie. Padać nie będzie. Zrobi się już pogodniej. No i temperatura Minimalna, tu maksymalna do 24 stopni Celsjusza, czyli no, ciepło, taka huśtawka troszeczkę pogodowa nas czeka w ten ostatni majowy weekend. Także informacja do pielgrzymów, którzy wybierają się na pielgrzymkę mężczyzn do piekar bez parasola.
7: Darek ma interes w zapraszaniu państwa na tę pielgrzymkę. Będzie tam też na miejscu i będzie te uroczystości relacjonował na antenie Radia Katowice. Zapraszam od godziny 9.55 na tak, naszej tak. antenie już w tę najbliższą niedzielę.
8: Razem z księdzem Leszkiem Szewczykiem.
7: A dlaczego mówiłeś, że niestety ostatni majowy weekend?
8: No bo maj to jest najpiękniejszy miesiąc tak? w całym roku.
7: No tak, ale z drugiej strony, wiesz, czas płynie, a jesteśmy starsi, a im jesteśmy starsi, tym jesteśmy mądrzejsi, prawda? Więc w tym kontekście...
8: Wolał być młodszy.
7: Młodszy i głupszy.
8: Nie tak
7: no,
8: mądry.
7: Ja chyba też. Dariusz, dogadaliśmy się na koniec, mamy konkluzję. Dzięki bardzo.
8: Dzięki serdecznie.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. O rozdrapywaniu ran przeszłości mówi wicepremier Kośniak-Kamysz i sugeruje, by prezydenci Polski i Ukrainy po prostu porozmawiali. Bruksela przesłała Warszawie pierwszą zaliczkę z programu SAFE, to ponad 6,5 miliarda euro. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet w trzeciej rundzie French Open. Odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie wpłynie dobrze na relacje Polski z Ukrainą, uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy w związku z jego decyzją o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Szef MON-u przyznał, że decyzja prezydenta Ukrainy rozdrapuje rany przeszłości.
10: Jest brutalna i smutna dla państwa polskiego. Z drugiej strony odbieranie orderu prezydentowi, który tak zużywa Federację Rosyjską, to nie jest w polskiej logice bezpieczeństwa. Proponuję prezydentowi, niech działa, niech z nim po prostu porozmawia. To jest taka sprawa, gdzie się bierze za telefon i przekazuje się tą informację, że w Polsce ta decyzja wywołała ból i rozgoryczenie.
9: Wołodymyr Zełenski został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym w 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą. Potępienie Rosji i pełna solidarność z Rumunią. Przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO reagują na ataki rosyjskich dronów na Ukrainę i naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii. Jeden z bezzałogowców uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Dwie osoby odniosły obrażenia.
11: Rosja przekroczyła kolejną granicę, napisała na portalu X przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Rosyjska inwazja dronów uderzyła w gęsto zaludniony obszar w Rumunii, raniąc cywilów na terytorium Unii Europejskiej. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa napisał, że eskalacja działań Rosji na terytorium Unii jest lekkomyślna i nieodpowiedzialna. Przewodniczący unijnych instytucji zapewnili Rumunii o solidarności i wsparciu. Te same deklaracje płyną z kwatery głównej NATO. Sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra swojego terytorium, napisał na portalu X sekretarz generalny Mark Rutte. Zapowiedział dalsze wzmocnienie zdolności odstraszania i obrony przed zagrożeniami, w tym przed atakami z użyciem dronów. Nieodpowiedzialne zachowanie Rosji stanowi zagrożenie dla nas wszystkich, podkreślił szef NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: A przed chwilą rumuński prezydent Nikos Urdan poinformował, że konsul rosyjski w Konstancy został uznany za persona non grata. Konsulat rosyjski w Konstancy ma być zlikwidowany. Rzecznik Komisji Europejskiej potwierdził, że Bruksela przesłała Polsce pierwszą zaliczkę z funduszu na dozbrajanie SAFE. Chodzi o przelew w wysokości ponad 6,5 miliarda euro. Thomas Renier dodał, że to 15% całej przyznanej Polsce puli niskoprocentowych kredytów. Polska jest pierwszym państwem członkowskim, które otrzymało płatność w ramach tego nowego instrumentu. Zaliczka pomoże wzmocnić polski i europejski przemysł obronny, wzmocnić naszą odporność i zmodernizować nasze zdolności wojskowe zgodnie z naszymi wspólnymi europejskimi celami. Fundusz SAFE, oferujący tanie pożyczki na preferencyjnych warunkach, opiewa na 150 miliardów euro. Według zapowiedzi rządu z tych kredytów skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Sytuacja jest stabilna, trwa dogaszanie pożaru w okolicach podwarszawskiego Wołomina, zapewnia komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Nadbrygadier Wojciech Kruczek mówi, że sytuacja zmierza w dobrym kierunku.
12: Boimy się tych kilku kolejnych godzin ze względu na zrywający się wiatr, ale w nocy przygotowaliśmy się na to. Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca odpowiednio, wykorzystując też pewne prace ziemne, po to, by pożar nie przedostał się jeszcze do tych niespalonych terenów.
9: Pożar objął około 300 hektarów terenu, w tym las, trzcinowiska i nieużytki. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open. Mecz oglądał Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki, który jest teraz ze mną w studiu.
13: Witam.
9: Cześć. Jaki przebieg miało to spotkanie?
13: To Magda Linet rozpoczęła lepiej spotkanie, wyszła na prowadzenie, wygrywała 2-0 w gemach, prowadziła grę i była bardzo agresywna. A Iga przyglądała się, jakby chcąc ułożyć w głowie konkretny plan, i ułożyła. Trzecia rakieta świata zaczęła grać bardzo konsekwentnie, cierpliwie i to zaprocentowało. Pierwszy set padł jej łupem, było 6-4, a w drugim, mając sytuację pod kontrolą, powtórzyła wynik, też oddając poznaniance 4 gemy. Tym samym Iga zrewanżowała się za marcową porażkę w turnieju w Miami, gdzie to Linet na twardej nawierzchni była górą, wygrywając w 3 setach. Iga gra dalej, awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa, gdzie zmierzy się z Martą Kostiuk. Z Ukrainką grała jak dotąd 3 razy i wszystkie mecze wygrała. Mecz z Kostiuk w niedzielę.
9: Adam Małecki, dziękujemy za to spotkanie, a sport w Trójce o 16. Po tak 16. Jest. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Do wieczora zachmurzenie małe, na wschodzie okresami duże, a na północno-wschodnich krańcach miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni w Suwałkach, około 21 w Warszawie, do 26 na zachodzie Polski. Autopromocja.

0: A teraz o 15.30 na skrót informacji zaprasza Państwa Paweł Nadrowski.
1: Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Decyzją Sądu Okręgowego w Poznaniu mężczyznę aresztowano na 3 miesiące. Częstochowscy policjanci zabezpieczyli 40 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Wyroby bez polskich znaków akcyzy znaleziono w mieszkaniu 61-latka. Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby 60 tysięcy złotych. Szaftka, czyli hub gamingowo-technologiczny w Katowicach, ma zostać otwarte w 2028 roku. Prezes odpowiedzialnej za projekt spółki Kato Hub, Wojciech Maroszek, wskazał, że otwarcie pierwszego i drugiego etapu inwestycji przewidziano na trzeci i czwarty kwartał. Bytomskie wodociągi mają nową maskotkę. To Rurek, postać inspirowana historycznym rurmistrzem, który opiekował się miejską wodą. Maskotka ma edukować młodzież i zachęcać do picia wody.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą z ogniem pod Wołominem. Pożar obejmuje około 300 hektarów lasów. Rosyjski konsul persona non grata w Rumunii po incydencie z rosyjskim dronem. Niższa majowa inflacja. Analitycy spodziewali się wzrostu. Ponad 800 strażaków dogasza pożar lasów na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Działaniami objętych jest około 300 hektarów. Na miejscu jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, Dagmaro, na czym skupiają się strażacy?
3: Teraz przed nimi głównie mozolne dogaszanie terenu, jego przekopywanie, szukanie także ukrytych zarzewi ognia. To dlatego, że jest tutaj dużo torfowisk, podobnie zresztą jak było w Puszczy Solskiej. Brygadier Karol Krocie z Państwowej Straży Pożarnej mówił mi, że strażacy muszą teraz metr po metrze ręcznie sprawdzać teren.
4: W tych miejscach bardziej niedostępnych, ale też i ukrytych, gdzie strażacy muszą po prostu dotrzeć na pieszo, rozciąć pień, przerzucić konar albo wręcz ręcznie przegarnąć przy użyciu sprzętu typu właśnie szpadel.
3: Działania strażaków utrudniają coraz silniejsze porywy wiatru i choć będą one miały duży wpływ na przebieg akcji gaśniczej, to Karol Kroć podchodzi do tego ze spokojem.
4: On cały czas nam tutaj trochę przeszkadza i mobilizuje nas jeszcze do cięższej pracy, ale udało nam się już nad tym wszystkim zapanować i zaczynamy to pożarzysko penetrować już w głąb.
3: Dogaszanie pożaru może zająć strażakom jeszcze kilka dni.
2: Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. A władze Rumunii uznały konsula generalnego Rosji persona non grata. Zarządzono również likwidację rosyjskiej placówki dyplomatycznej w Konstancy. To po tym, jak rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz. Prezydent Nikusor Dan odniósł się do politycznych komentarzy po incydencie. Chcę zwrócić uwagę na nieodpowiedzialność niektórych rumuńskich polityków i liderów opinii, którzy próbują usprawiedliwić Rosję za ten incydent. Teraz rumuńscy obywatele widzą, kto jest prozachodnia, kto tylko naśladuje prozachodniość. To kolejny dowód na to, że Rosja jest gotowa do zwiększania napięcia. Tak kanclerz Niemiec komentuje uderzenie rosyjskiego drona w Rumunii. Friedrich Merz zapewnia, że Niemcy będą bronić terytorium NATO. Z Berlina Adam Guczewski.
5: Szef niemieckiego rządu opublikował swoje stanowisko na platformie X. Stwierdził tam, że atak dronem w Rumunii raz jeszcze pokazuje gotowość Rosji do eskalacji. Kanclerz Niemiec podkreślił, że jego kraj stoi u boku sojuszników z NATO, a incydent w Rumunii pokazuje ponownie, że potrzebna jest silna obecność sojuszu na wschodniej flance. Jesteśmy gotowi bronić obszaru krajów NATO, podkreślił na koniec Friedrich Merz. Ostatniej nocy rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w Gałaczu. W mieście leżącym 15 km od granicy z Ukrainą dwie osoby zostały ranne, a 70 ewakuowanych z Getyngi. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: Turcja wyraziła tymczasem zaniepokojenie eskalacją konfliktu na Morzu Czarnym. W nocy rosyjski dron uderzył w turecki statek płonący pod banderą w Vanuatu, ukraińskim korytarzem morskim. Turecki resort spraw zagranicznych wezwał wszystkie strony konfliktu, aby powstrzymały się od kroków, które mogą prowadzić do niekontrolowanej eskalacji działań wojennych. Polska otrzymała pierwszą zaliczkę z unijnego programu SAFE na dozbrajanie. To 6 miliardów euro, poinformował premier Donald Tusk.
6: Także rzeczywiście no, ten program rusza w imponującym tempie i jestem z tego powodu, jak się domyślacie, bardzo szczęśliwy.
2: Z unijnej pożyczki mamy otrzymać prawie 44 miliardy euro. Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Komisja Europejska odblokowała unijne pieniądze dla Węgier. Chodzi o 10 miliardów euro z Funduszu Odbudowy. Poinformował o tym przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen po spotkaniu w Brukseli z premierem Węgier Péterem Modiorem. Szefowa komisji dodała, że jest też gotowa odblokować ponad 6 miliardów euro z unijnego budżetu z Funduszy Spójności. Pieniądze były zablokowane podczas rządu Viktora Orbana. Komisja Europejska zarzucała Budapesztowi łamanie zasad praworządności. Inflacja zaskoczyła analityków. Rynek oczekiwał w maju sporego skoku, a jest spadek do 3,1%. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Główny ekonomista PZU Dawid Pachucki mówi, że zaskoczeniem były ceny żywności.
7: W ujęciu miesiąc do miesiąca spadły o 1%. To był dosyć głęboki spadek na tle zmian takich historycznych, sezonowych. Najprawdopodobniej związany był z dosyć silnym spadkiem cen warzyw, ale szczegóły na ten temat poznamy dopiero w połowie czerwca, kiedy GUS opublikuje szczegółowe informacje.
2: Właśnie w połowie czerwca poznamy pełne dane o majowej inflacji. Klimat. Niemal w całej Polsce duże zagrożenie pożarowe. Na razie nie ma zakazów wstępu do lasów. Jakość powietrza jest przeważnie dobra. Ponad 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenie. Na wschodzie przelotny deszcz. 16 stopni na Podlasiu, 21 w centrum, do 26 na Dolnym Śląsku.
9: Autopromocja. Jest w nas.
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Cały czas zakorkowana trasa 86 w Katowicach. Wcześniej doszło tam do dwóch kolizji. Jadący do Tychów dodatkowy czas na przejazd muszą doliczyć od dzielnicy Borki do Doliny Trzech Stawów. Natomiast na pasach do Sosnowca tłok jest między węzłem Murckowska a węzłem Bagienna. Zwalnia także wyjazd z Katowic do Sosnowca DTS-ką. Ciasno jest od skrzyżowania z ulicą Grundmana. Tłok na drodze 79 między Katowicami a Mysłowicami na pasach w obie strony. Nogę z gazu trzeba zdjąć na autostradzie A4 przy wylocie z Katowic do Krakowa. Ruch zwalnia na węźle Murckowska. Tłoczniej na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zwolnić trzeba także na Wiślance na granicy Katowic i Mikołowa. Z kolei między Mikołowem a Gliwicami na trasie 44 przejazd utrudniają prace drogowe w Borowej Wsi. Tam ruch odbywa się wahadłowo i tworzą się korki.

0: A teraz o 15.30 na skrót informacji zaprasza Państwa Paweł Nadrowski.
1: Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Decyzją Sądu Okręgowego w Poznaniu mężczyznę aresztowano na 3 miesiące. Częstochowscy policjanci zabezpieczyli 40 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Wyroby bez polskich znaków akcyzy znaleziono w mieszkaniu 61-latka. Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby 60 tysięcy złotych. Szaftka, czyli hub gamingowo-technologiczny w Katowicach, ma zostać otwarty w 2028 roku. Prezes odpowiedzialnej za projekt spółki Kato Hub, Wojciech Maroszek, wskazał, że otwarcie pierwszego i drugiego etapu inwestycji przewidziano na trzeci i czwarty kwartał. Bytomskie wodociągi mają nową maskotkę. To Rurek, postać inspirowana historycznym rurmistrzem, który opiekował się miejską wodą. Maskotka ma edukować młodzież i zachęcać do picia wody.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 16. Serwis Trójki przygotował Tof Zyblewski.

0: Prezydent chce odebrać
1: Białego Wołodymyrowi. Warszawa i Kijów nie powinny się kłócić o przeszłość, mówi szef dyplomacji. Dobiegają końca prace nad wprowadzeniem od września zakazu używania telefonów w podstawówkach.
2: My nie możemy przejść obok tego obojętnie, ale bardzo mi zależy na tym, żeby nie było rozwiązań fikcyjnych.
1: Zamrożone za rządów Viktora Orbana unijne środki dla Węgier odblokowane. A Wołodymyr Zełenski nie uwzględnił polskiej wrażliwości historycznej, mówi szef polskiej dyplomacji. Tak Radosław Sikorski odniósł się do nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Prezydent chce go za to pozbawić orderu Orła Białego. Wicepremier podkreśla, że Warszawa i Kijów nie powinny się kłócić o przeszłość.
3: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. I zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, ale sądzę, że premier Donald Tusk już to podsumował celnie, mianowicie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość.
1: Jak tłumaczy swoją decyzję, Karol Nawrocki nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
4: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów, którzy mordowali kobiety i dzieci, nie można gloryfikować. Wielkim smutkiem to przyjąłem.
1: Wołodymyr Zełenski został wyróżniony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym w kwietniu 2023 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie był pod wpływem zakazanych substancji. Prowadząca śledztwo prokuratura w Sosnowcu dostała wyniki badań mężczyzny.
5: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia. Prokurator przeanalizował ponadto opinię ubiegłego z zakresu informatyki śledczej, obrazującą wyniki badania telefonu zabezpieczonego od podejrzanego. Wynika z niej, że w momencie wypadku urządzenie to nie było używane przez kierowcę.
1: Mówi o postępach śledztwa prokurator Bartosz Kilian. Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Rząd kończy pracę nad wprowadzeniem zakazu używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Przepisy mają wejść w życie od września. Na konsultacjach Cyfrowa przyszłość młodzieży premier Donald Tusk zwraca uwagę na rosnące uzależnienie od elektroniki wśród dzieci.
2: Coraz więcej badań pokazuje, że mamy do siebie nawet ze zmianami w mózgu, szczególnie najmłodszych, którzy korzystają tak często z telefonu komórkowego czy z komputera. Więc to jest problem, my nie możemy przejść obok tego obojętnie. Zależy na tym, żeby nie było fikcyjnych. Znaczy my możemy wprowadzić i nad tym pracujemy, już kończymy te prace, jeśli chodzi o zakaz używania telefonu komórkowego w szkole podstawowej.
1: Resort Edukacji podkreśla, że nie będzie zakazu wnoszenia urządzeń elektronicznych do szkół. Ze smartfonów czy zegarków będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi. Komisja Europejska odblokowała unijne pieniądze dla Węgier. Poinformowała o tym jej przewodnicząca Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Węgier Péterem Modiorem. Chodzi o 10 miliardów euro z Funduszu Odbudowy i 6 miliardów euro z unijnego budżetu, które były zamrożone za rządów Viktora Orbana z powodu łamania praworządności.
6: Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy będzie zgoda komisji na odblokowanie pieniędzy, bo choć Bruksela cieszyła się z wygranej Pétera Modiora, to czekała na konkrety. Plan reform przywracający niezależność sądownictwa, działa na rzecz walki z korupcją, czy zapewnienie reguł dotyczących przetargów publicznych. Dla Węgier zaczyna się nowa era. Przesłania i symbole są ważne, ale jednak ciężka praca ma decydujące znaczenie. Mówiła po spotkaniu z węgierskim premierem szefowa komisji. Wymieniła podjęte działania rządu w Budapeszcie i ogłosiła odblokowanie pieniędzy. Péter Modior tak komentował. Jestem bardzo wdzięczny. To historyczny przełom. Dodatkowo Węgry powracają od nowego roku szkolnego do unijnego programu wymiany studentów Erasmus. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Łódzcy studenci chcą tanich posiłków w uczelnianych stołówkach. Popiera ich dziekan największego wydziału Uniwersytetu Łódzkiego Ekonomiczno-Socjologicznego. Jadłodajnie dotowane przez państwo, które działały na uczelniach, zlikwidowano na początku XXI wieku.
7: Dla wielu studentów Łódź nie jest rodzinnym miastem, a przyjazd do stolicy regionu na kilka lat to konieczność najmu mieszkania, co pochłania nawet połowę studenckiego budżetu.
8: 1,5 tysiąca.
9: 2 tysiące.
8: Wybór między jedzeniem a edukacją.
7: We Francji każdy student ma prawo do pełnowartościowego posiłku za 1 euro. Dotowane uczelniane stołówki powinny wrócić, ale to wymaga rozwiązań systemowych, mówi profesor Mariusz Sokołowicz z Uniwersytetu Łódzkiego.
10: Studenci wydają dużo na mieszkanie, chociaż spróbujmy im ulżyć, jeśli chodzi o wyżywienie.
7: A dziś nakłady na naukę i szkolnictwo

0: wyższe w Polsce wynoszą nieco powyżej 1% PKB. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5 minut po 16 o sporcie, Adam Malecki.
1: Na początek tenisowy French Open oczywiście i polski pojedynek w trzeciej rundzie. W nim mierzyły się Iga Świątek z Magdą Linet. Na swoich ulubionych kortach Rolanda Garrosa czterokrotnie wygrała trzecia rakieta świata. Iga pokonała Magdę 6-4, 6-4 i zrewanżowała się za marcową porażkę z Miami. Co na to Iga?
4: Na pewno pojawiły się jakieś wspomnienia z Miami, ale raczej dzisiaj udało mi się skoncentrować po prostu na sobie. Byłam w swojej takiej bańce i wiedziałam, że to jest jakby najlepsza droga do tego, żeby grać jak najbardziej solidnie. Ale troszeczkę ten mecz, zwłaszcza na początku, potrzebowałam chwili, żeby się odpalić. Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, jakieś drobiazgi.
1: W kolejnej, czwartej rundzie zmierzy się z Martą Kostiuk. Ten mecz w niedzielę. Co jeszcze działo się dzisiaj na paryskich kortach? Do kolejnej rundy awansowali Rosjanie Andrzej Rubliow i Mirra Andrzejewa, czy Hiszpan Karen Obusta. Przed chwilą rozpoczęło się tak bardzo oczekiwane spotkanie przez kibiców tenisa pomiędzy Serbem Nowakiem Dżokowiczem i Brazylijczykiem João Fonseką. W koszykówce trzyosobowej wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Świata, które zostaną rozegrane w Warszawie. Reprezentant Polski Adrian Bogucki jest zachwycony areną zmagań pod Pałacem Kultury i Nauki.
5: Jest wszystko super, nie ma co narzekać, jeśli chodzi właśnie o kort i o całą tę arenę. Mega fajnie, wszystko takie jakby nas otacza. Wydaje mi się, że te trybuny, jak dobrze będziemy grać, to nas mega poniosą i ogólnie fajnie, tak się nie mogę doczekać po prostu, jeszcze zagrałem pierwszy mecz.
1: Koszykarze przystąpią do rywalizacji we wtorek, a zagrają w grupie B z Mongolią, Łotwą, Czechami oraz Stanami Zjednoczonymi. Koszykarki trafiły do grupy A z drużynami Madagaskaru, Czech, Azerbejdżanu i Holandii. Pozostajemy przy koszykówce. Dzisiaj w drugim meczu półfinałowym Ekstraklasy zmierzą się w Derbach Warszawy Legia z Dzikami. Początek o 20:15. W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia prowadzi 1-0, w drugiej parze Zastal Zielona Góra prowadzi 2-0 z Arką Gdynia. I jeszcze Żużel, w końcu dzisiaj w Czarnym Sporcie rozpoczną siódmą kolejkę. O 18:00 pojadą Włókniarz Częstochowa z Betardem Spartą Wrocław, a o 20:30 wicelider w tabeli, czyli Orlen Oil Motor Lublin, pojedzie z liderem, z GKM-em Grudziądz.
3: Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, na wschodzie tylko okresami duże i tam miejscami słaby, przelotny deszcz. Od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 stopni Celsjusza w centrum, do 26 na zachodzie.
6: Zapraszamy.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Cały czas zakorkowana trasa 86 w Katowicach. Wcześniej doszło tam do dwóch kolizji. Jadący do Tychów dodatkowy czas na przejazd muszą doliczyć od dzielnicy Borki do Doliny Trzech Stawów. Natomiast na pasach do Sosnowca tłok jest między węzłem Murckowska a węzłem Bagienna. Zwalnia także wyjazd z Katowic do Sosnowca DTS-ką. Ciasno jest od skrzyżowania z ulicą Grundmana. Tłok na drodze 79 między Katowicami a Mysłowicami na pasach w obie strony. Nogę z gazu trzeba zdjąć na autostradzie A4 przy wylocie z Katowic do Krakowa. Ruch zwalnia na węźle Murckowska. Tłoczniej na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zwolnić trzeba także na Wiślance na granicy Katowic i Mikołowa. Z kolei między Mikołowem a Gliwicami na trasie 44 przejazd utrudniają prace drogowe w Borowej Wsi. Tam ruch odbywa się wahadłowo i tworzą się korki.
8: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
6: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio. Jesteś

0: Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś

Krysia, panna Krysia, z panem Mieckiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz lasem podyszy pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio, jesteś

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety. Oddajcie lokale i hajs, nie cenzurujcie poety.

0: Jest 17. Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego. Miejsce po nim zostanie przeznaczone na powiększenie parku. W czerwcu w Wiśle po raz 6 rozpocznie się festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że doszło do tego w środę. Dziś mężczyzna został aresztowany decyzją Sądu Okręgowego w Poznaniu.
2: Służba Kontrwywiadu Wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury. Sąd w dniu dzisiejszym postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, obcego państwa, ze szkodą dla naszej ukochanej ojczyzny.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego oraz nowych technologii, w tym fabryki broni i zakłady lotnicze. Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego. Obiekt pochodzący z lat 60. znajduje się przy ulicy Zamkowej. Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta mówi, że na te inwestycje trwają starania o zewnętrzne dofinansowanie.
3: Jesteśmy, można powiedzieć, na ostatniej prostej, aby te środki pozyskać i dokonać wyburzenia stadionu zimowego. Jednocześnie chcielibyśmy tutaj mieszkańców Sosnowca uspokoić, że w tym terenie nie będą planowane żadna budowa osiedla, oddanie terenów deweloperom, bo takie informacje tutaj u nas w mieście się pojawiały. To oczywiście plotki. Plan jest prosty. Wyburzenie stadionu zimowego oznacza przedłużenie Parku Sieleckiego. Tak naprawdę chcemy, aby ten teren się zazielenił, chcemy, aby Park Sielecki zwiększył swoją objętość.
0: Koszt wyburzenia stadionu zimowego w Sosnowcu szacowany jest na około 9 milionów złotych. Niewykluczone, że prace rozbiórkowe zaczną się jeszcze w tym roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Już po raz 6 w Wiśle rozpocznie się festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. To 4 dni spotkań wokół literatury, debat, a także spacerów i warsztatów. Program jest bardzo bogaty, mówi dyrektor festiwalu Andrzej Drobik.
4: To przede wszystkim spotkania autorskie, które są na scenach. To jest taki najważniejszy segment i taki pień tego festiwalu. To 3 sceny dla dorosłych, 1 scena dla dzieci. Bardzo dużo śląskości będzie w tym roku, ale ogromna liczba pisarzy i pisarek przyjeżdża do Wisły po tym, żeby rozmawiać po prostu o literaturze. Oprócz tego speed dating. To po prostu takie szybkie randki dwuminutowe z pisarzami. Każdy może sobie usiąść i pogadać z tym swoim ulubionym pisarzem, pisarką czy dyskoteka literacka.
0: Również Radio Katowice ma swój udział w festiwalu. Ewelina Kosałka-Pasja, redaktor naczelna rozgłośni, zapowiada, że premierowo zostanie zaprezentowane słuchowisko Szkielet Pisarza, inspirowane literaturą Jerzego Pilcha.
5: Opowieść o Pilchu, opowieść o Wiśle, opowieść o obecności, o nieobecności. Mam nadzieję, że to słuchowisko z jednej strony przybliży twórczość Jerzego Pilcha, ale z drugiej strony też pokaże samego autora od zupełnie innej strony.
0: Festiwal potrwa w Wiśle od 4 do 7 czerwca. Za chwilę rozpoczynamy nasze programy lokalne. Na 98,4 FM odwiedzimy dzień otwarty w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie i sprawdzimy, co ciekawego będzie się dziać w ten weekend w kulturze. Zamiast dobrej zabawy, zamieszki i interwencja policji. Na 101,2 FM sprawdzimy, co i dlaczego wydarzyło się wczoraj na Gliwickich Igrach. Będzie też o kolejnym basenie, który powstanie w Katowicach. Na 103 FM dziś m.in. zaproszenie na pokaz mody w Bielsku Białej, zapowiedź bielskich atrakcji sportowych w sezonie wiosenno-letnim, a także nierówna walka chybia z komarami. Noc będzie pogodna, a w jej trakcie minimalnie od 9 do 12 stopni. Jutro deszczowy dzień w regionie. Pojawi się również burza. Temperatura do 21 stopni.
6: Zaczniemy od tego, co na drogach. Raport autoradia i Dorota Stabik.
7: Ruch na drogach regionu spokojniejszy, ale nadal jest kilka miejsc, w których zdejmujemy nogę z gazu. Korkuje się na przykład wjazd do Sosnowca od Katowic drogą 86. Kierowcy przekazują o kolizji na wysokości centrum Sosnowca. Zwalnia też wyjazd z Katowic w stronę Sosnowca, a ciaśniej na wylocie z tunelu. Tłoczno na przejeździe pod katowickim dworcem. Więcej aut też na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. Natężony ruch na autostradzie A4 w Katowicach, zawęzłem Murckowska na pasach do Krakowa. W Tychach tłok na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami, z kolei na jedynce między Tychami a Bieskiem, ciaśniej jeszcze w Pszczynie i Goczałkowicach. W Biesku więcej aut na trasie S1 na pasach do Żywca między węzłami Lipnik a Mikuszowice. Kolejka aut też na zjeździe z trasy S1 do centrum Żywca. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
6: A teraz Paweł Nadrowski zaprasza Państwa na skrót najważniejszych informacji.
0: 33 zarzuty usłyszeli dwaj podejrzani o fałszywe alarmy bombowe z lat 2023-2025. Nieprawdziwe zgłoszenia trafiały do szpitali, szkół i prokuratur. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Na trasie S1 na południu województwa powstaną miejsca obsługi podróżnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ich budowę pomiędzy węzłem Żywiec-Browar a węzłem Węgierska Górka. Przewidywane jest to na lata 2029-2030. Urząd Miasta w Sławkowie zlikwiduje w swoim budynku kolejne bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Miasto pozyskało na ten cel 270 tysięcy złotych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dwie młode zebry zamieszkały w śląskim zoo. Przyjechały z Czech i obie mają nieco ponad rok. W adaptacji do nowych warunków pomaga im 27-letnia klacz Niunia, która jest mieszańcem zebry i osła. Później przybrana mama wróci do prywatnego ogrodu, z którego została wypożyczona.

0: na południe regionu. Teraz się wybierzemy w Radiu Katowice. Przez niemal 17 lat była jednym ze ważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Cieszyna. Teraz działalność świetlicy krytyki politycznej, przynajmniej pod tym szyldem, dobiega końca. Decyzją zarządu stowarzyszenia siedziba świetlicy ma zostać zamknięta z końcem lipca. Co dalej z zespołem, projektami i dorobkiem? Odpowiedzi na to pytanie szukał nad Olzą nasz reporter.
1: Stoimy przy Moście Przyjaźni w Cieszynie, Zamkowa 1, matka założycielka Joanna Wowrzeczka.
2: Był taki moment, kiedy studenci bardzo potrzebowali wyjść poza uniwersytet i rzeczywiście zostawić coś trwałego, ale też odpowiedzieć na pewne niedobory, braki, kryzysy u siebie, czyli na uniwersytecie. I tym kryzysem, niedoborem było brak obecności studentów sztuki i samej sztuki współczesnej w mieście. To właśnie taka grupa studentów razem ze mną stworzyła to miejsce.
1: Adres po latach się zmienił. Teraz niestety cała historia się kończy.
2: Nie chciałabym powiedzieć, że się kończy. Raczej powiedziałabym, że będzie ulegać pewnym przemianom i będzie odpowiadać na ten kolejny, nazwijmy to też, kryzysem. Skład zostaje, cele zostają, one są absolutnie społeczne, edukacyjne, kulturowe. Przy uwzględnieniu przede wszystkim lokalności, no to właściwie wszystko to, co najważniejsze mamy. Mamy osoby, mamy tę energię, mamy chęć, mamy to nowe ciało, którym jest Fundacja Miejski Nurt. No to w ten sposób odpowiadamy po prostu na ten kryzys, jeśli tak można powiedzieć.
1: Cieszyńska Wenecja, ulica Przykopa 20, znany adres, znane miejsce. Wejdźmy do środka. Fundacja Miejski Nurt i prezeska Katarzyna Durajska. Czym się zajmujecie i dlaczego chcecie kontynuować działalność świetlicy?
3: Nasza fundacja zajmuje się różnymi działaniami na rzecz miasta i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Byliśmy zaangażowani w różne działania takiej natury proekologicznej, ale też prowadzimy taki portal społeczno-kulturalny Kocham Cieszyn i teraz chcemy ratować świetlicę. Głównym naszym wyzwaniem jest zdobycie środków, żeby uratować to miejsce. Oczywiście występujemy w różnych konkursach grantowych. Jest też zbiórka.
4: Przez 17 lat tworzyliśmy świetlicę krytyki politycznej w Cieszynie i to jest wspaniałe miejsce prowadzone przez mądry, doświadczony zespół. Bardzo nam zależy, żeby ono mogło dalej się rozwijać.
1: Wyjaśnia Agnieszka Wiśniewska, prezeska Stowarzyszenia imienia Stanisława Brzozowskiego.
4: Stowarzyszenie szukało sposobu, jak utrzymać świetlicę, ale każdego roku stoimy wobec ograniczonej liczby funduszy na działalność statutową, a wspólna osobowość prawna, siedziba w Warszawie nie pomagają w pozyskaniu takich funduszy.
1: Dotychczas w tym miejscu odbywała się działalność Teatru Młynówka. Animator jeszcze świetlicy krytyki politycznej, reżyser Bogusław Słupczyński. Młynówka będzie płynęła dalej?
5: Tak, Młynówka będzie płynęła dalej, bo płynie już od kilku, właściwie kilkunastu lat. No i to jest taki proces, którego w zasadzie nie powinno się zatrzymywać. Byłby to wielki grzech, bo jest to jakieś takie po prostu zobowiązanie społeczne, ale też jakby nasza taka misja, którą do tej pory pełniliśmy, czyli wychowania poprzez teatr, rozwoju młodego człowieka, poprzez edukację teatralną, która, jak wiadomo, jest jedną z najtrudniejszych form edukacji artystycznej. Mieliśmy tutaj w świetlicy idealne warunki do kreowania tego modelu wychowawczego.
1: Mówimy cały czas świetlica, ale nie zapominajmy o tym, że jest to nowoczesna instytucja kultury.
5: Tak, bo świetlica kreowała się przez ostatnich kilkanaście lat i dopracowaliśmy się takiego bardzo ciekawego modelu upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej, który polega po prostu na tym, że w wyniku pewnej inicjatywy oddolnej powstaje działanie o charakterze profesjonalnym. I myślę sobie, że to jest jakby odpowiedź na potrzeby dzisiejszych czasów, które są bardzo trudne, bardzo złożone, pełne chaosu, a takie miejsca właśnie jak świetlice prowadzone w nasz, nieskromnie mówiąc, modelowy sposób, dają jakąś szansę, dają jakąś odpowiedź.
3: Ja tutaj nie chcę składać żadnych deklaracji odnośnie miejsca. Na pewno będzie to miejsce w Cieszynie, bo oczywiście świetlica jest sercem Cieszyna. Natomiast To w jakim konkretnie będzie to lokalu, to zależy od różnych czynników. No głównie tutaj takim ograniczeniem jest, jakie finanse uda się zgromadzić, więc w kwestii jaki będzie to lokal, jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, no to wszystko okaże się w ciągu najbliższych tygodni.
4: Stowarzyszenie Brzozowskiego przekaże Fundacji Miejski Nurt cały sprzęt, całe wyposażenie potrzebne do codziennej pracy. Takie momenty transformacji są zawsze trudne, ale też są to momenty, które pozwalają się zjednoczyć. Taki moment jest teraz, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby wesprzeć zbiórkę Fundacji Miejski Nurt i żeby...
6: Minęła 17, tu Trójka, audycja popołudniowa dziś w formule międzymiastowej, bo ja, Katarzyna Borowiecka, jestem w Miliczu, a przy Myśliwieckiej najnowsze informacje ma dla Państwa Krzysztof Zyblewski.
7: Na 3 miesiące aresztowany podejrzany o szpiegostwo pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Silnego wiatru, który może wzniecać ogień, obawiają się strażacy walczący z pożarem lasów pod Wołominem. Polskie leki, materiały chirurgiczne i najpilniejsze artykuły są już w Bejrucie, to w ramach polskiej pomocy humanitarnej. Pracownik zakładu Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Minister obrony ujawnił, że mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Najnowsze informacje ma Maciej Szefer.
8: Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że materiał dowodowy zgromadziła służba kontrwywiadu wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś decyzją Sądu Okręgowego w Poznaniu mężczyznę aresztowano na 3 miesiące pod zarzutem szpiegostwa. Prokuratura nie informuje o szczegółach zdarzenia. Nie ujawniono też, w którym z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej pracował zatrzymany mężczyzna. PGZ zrzesza dziesiątki zakładów z sektora obronnego, stoczniowego czy nowych technologii, w tym fabryki broni, zakłady lotnicze i stocznie. Maciej Szefer, Polskie Radio.
7: Sytuacja pożarowa pod Wołominem jest stabilna, ale służby z niepokojem patrzą w niebo. Synoptycy zapowiadają silniejszy wiatr. Może on wzniecać ogień na obszarze 300 hektarów. Na miejscu działania strażaków śledzi Piotr Dyrus.
9: Służby wykorzystują każdą minutę względnego spokoju. Premier Donald Tusk, który pojechał na miejsce akcji gaśniczej, podkreślił, że ostateczny sukces akcji zależy teraz głównie od kaprysów aury i zdyscyplinowania mieszkańców.
10: W tej chwili nie ma bezpośredniego zagrożenia, no też zawsze dmuchamy na zimno i nadal będę zawsze prosił w takich sytuacjach, słuchajcie straży pożarnej i policji.
9: Aby skutecznie stawić czoła żywiołowi podczas wiecznego popołudnia, na pogorzelisko kierowane są nowe obwody gaśnicze, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
11: Zadysponowaliśmy również na teren akcji jeszcze dodatkowo 3 moduły GFFF oraz 1 kompanię gaśniczą, które pojawią się w najbliższych godzinach po to, by zamienić te zmęczone siły, które pracowały całą noc.
9: Walkę z pożarem z powietrza wspierają śmigłowce i dromadery. Piotr Durys, Polskie Radio.
7: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zapowiada dalsze prace nad wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Dziś odbyło się pierwsze niejawne posiedzenie. PiS-owi zależy na działaniach zgodnych z prawem, a koalicja rządząca robi pokaz, mówił poseł Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Pamiętajmy, że do postawienia byłego ministra przed Trybunałem Stanu trzeba większość 3/5 w Sejmie, więc tą większością rządzącej tak nie dysponują, więc to wszystko ma z ich strony charakter tylko i wyłącznie działania populistycznego.
7: Ustawodawca przewidział dla komisji tak zwaną dyskontynuację, czyli możliwość prowadzenia prac także w kolejnej kadencji Sejmu, mówi przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej.
13: Są dowody, są świadkowie i ta staranność, rzetelność, która obowiązuje komisję, sprawia, że do rozpatrzenia tych zarzutów konieczny jest po prostu dłuższy czas. Będziemy powoływać świadków.
7: Kolejne posiedzenie komisji 9 czerwca przed obradami Sejmu. Samolot ze 100 tonami polskiej pomocy humanitarnej dla Libanu wylądował na lotnisku w Bejrucie. To ostatnia część trwającej kilka dni operacji zainicjowanej przez polską ambasadę. Na miejscu jest Milena Rashid-Szehab.
14: 300 ton pomocy humanitarnej dla ogarniętego wojną kraju pochodzi zarówno od instytucji publicznych, jak i organizacji pozarządowych. Dużą jej częścią są pochodzące z rezerw strategicznych polskiego Ministerstwa Zdrowia leki, materiały chirurgiczne i opatrunkowe. Wspomogą one mocno przeciążoną libańską służbę zdrowia, zwłaszcza załogi karetek. Jak podkreślił minister zdrowia Libanu Rakan Nasreddin, dostawa pomocy medycznej z Polski jest jedną z największych, jakie dotąd otrzymał Liban. Dary przysłały także organizacje pozarządowe. We wczorajszym transporcie przyleciały też kuchnie polowe od Fundacji Wolne Miejsce. Od przyszłego tygodnia zostaną rozstawione w miejscach wskazanych przez miasto Bejrut. Będzie w nich można przygotowywać posiłki dla kilku tysięcy osób dziennie. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
7: Będzie zakaz ruchu dla hulajnóg elektrycznych w parku nad Ochnią w Kutnie. To po środowym wypadku, w którym zginął 52-letni mężczyzna.
15: Bezwzględny zakaz ruchu hulajnogami elektrycznymi od ulicy Troczewskiego do ulicy Sienkiewicza. Nie będzie można tutaj w całym tym parku poruszać się elektrycznymi hulajnogami.
7: Zapowiada prezydent Kutna Mariusz Sikora, wiceszef policji podinspektor Rafał Towalski w miejscach szczególnie niebezpiecznych zapowiada dodatkowe patrole.
16: Piątki, soboty, niedziele lub też inne dni, które będą wynikały z analizy zagrożeń. W tych patrolach też dodatkowo uczestniczy Straż Miejska. Będziemy dalej prowadzić akcje profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży, aby edukować, aby to bezpieczeństwo poprawiać.
7: Dodajmy, że od najbliższej środy kask jadąc hulajnogą elektryczną muszą mieć dzieci do 16 roku życia. To był serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 5 minut po 17, Adam Malecki i sport.
18: Iga Świątek wygrała z Magdą Linet w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka wygrała z Polką w 2 sets do 4. Świątek kontynuuje swoją długą serię wygranych na kortach Rolanda Garrosa, gdzie biorąc pod uwagę zmagania juniorskie, występuje już od 11 lat. A to potężny kapitał.
19: Faktycznie przeżyłam już dużo w sporcie i z tym doświadczeniem przychodzi też trochę presji i oczekiwań, więc tym wszystkim trzeba jakoś balansować i w zeszłym roku tak trochę czułam, że mam tyle wspomnień z tych wszystkich turniejów, że wcale nie czułam się, jakbym miała 24 lata, ale w tym roku na szczęście czuję się trochę bardziej tak świeżo, więc jednak ważne jest, żeby pamiętać o tym, że wciąż jestem młoda, mimo tego, że już od dawna wszyscy mnie oglądają na kortach, to jeszcze mam kupę czasu przed sobą, żeby dobrze grać.
18: W czwartej rundzie Iga zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Ten mecz w niedzielę, w 25. urodziny Igi Świątek. A na kortach Rolanda Garrosa trwa spotkanie legendy Nowaka Dżokowicza ze wschodzącą gwiazdą, Brazylijczykiem João Fonseką. Pierwszy set wygrany przez Serba 6-4, w drugim Fonseca prowadzi 2-1. Gorąco w Paryżu, wysokie temperatury dają się we znaki także w Hiszpanii, na przykład w Sewilli, gdzie rozpoczął się nowy sezon Pucharu Świata w wioślarstwie. Dzisiaj odbyły się kwalifikacje, a jak poradziły sobie nasze osady, opowie dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Andrzej Krzepiński.
20: Najlepiej zaprezentowały się dwójki podwójne, które zapewniły sobie start w jutrzejszych półfinałach. Dwójka Wiktoria Kalinowska, Julia Rogiewicz uzyskały trzeci czas przedbiegów. Zaś aktualni mistrzowie Europy i mistrzowie świata Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski do półfinału weszli z szóstym czasem. W niedzielnych finałach A zobaczymy już na pewno żeńską czwórkę bez sternika oraz męska ósemka.
18: Zawody potrwają do niedzieli. W koszykówce w walce o wielki finał Ekstraklasy powalczą dzisiaj ekipy z Warszawy. W drugim meczu zmierzą się w derbach Legia z Dzikami. W rywalizacji do 3 zwycięstw to Legioniści prowadzą 1-0. W drugiej parze Zastal Zielona Góra też prowadzi 2-0 z Arką Gdynia. Zielonogórzanie mogą przepieczętować awans w niedzielę, jeśli wygrają z Arką u siebie.
6: Mówiłam już o tym, jak będzie po południu i wieczorem, to teraz powiem, jak będzie w nocy. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, a na pozostałym obszarze, i to odwrotnie niż za dnia, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a na zachodzie możliwe również burze. Temperatura w nocy od 5 stopni Celsjusza na Podhalu i północnym wschodzie, około 10 stopni w centrum, do 14 na zachodzie i 15 nad morzem. Trójka.

0: Jest 17. Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego. Miejsce po nim zostanie przeznaczone na powiększenie parku. W czerwcu w Wiśle po raz 6 rozpocznie się festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że doszło do tego w środę. Dziś mężczyzna został aresztowany decyzją Sądu Okręgowego w Poznaniu.
2: Służba Kontrwywiadu Wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury. Sąd w dniu dzisiejszym postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, obcego państwa, ze szkodą dla naszej ukochanej ojczyzny.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego oraz nowych technologii, w tym fabryki broni i zakłady lotnicze. Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego. Obiekt pochodzący z lat 60. znajduje się przy ulicy Zamkowej. Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta mówi, że na te inwestycje trwają starania o zewnętrzne dofinansowanie.
3: Jesteśmy, można powiedzieć, na ostatniej prostej, aby te środki pozyskać i dokonać wyburzenia stadionu zimowego. Jednocześnie chcielibyśmy tutaj mieszkańców Sosnowca uspokoić, że w tym terenie nie będą planowane żadna budowa osiedla. Oddanie terenów deweloperom, bo takie informacje tutaj u nas w mieście się pojawiały, to oczywiście plotki. Plan jest prosty. Wyburzenie stadionu zimowego oznacza przedłużenie Parku Sieleckiego. Tak naprawdę chcemy, aby ten teren się zazielenił, chcemy, aby Park Sielecki zwiększył swoją objętość.
0: Koszt wyburzenia stadionu zimowego w Sosnowcu szacowany jest na około 9 milionów złotych. Niewykluczone, że prace rozbiórkowe zaczną się jeszcze w tym roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Już po raz 6 w Wiśle rozpocznie się festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. To 4 dni spotkań wokół literatury, debat, a także spacerów i warsztatów. Program jest bardzo bogaty, mówi dyrektor festiwalu Andrzej Drobik.
4: To przede wszystkim spotkania autorskie, które są na scenach. To jest taki najważniejszy segment i taki pień tego festiwalu. To 3 sceny dla dorosłych, 1 scena dla dzieci. Bardzo dużo śląskości będzie w tym roku, ale ogromna liczba pisarzy i pisarek przyjeżdża do Wisły po to, żeby rozmawiać po prostu o literaturze. Oprócz tego speed dating, to po prostu takie szybkie randki dwuminutowe z pisarzami. Każdy może sobie usiąść i pogadać z tym swoim ulubionym pisarzem, pisarką, czy dyskoteka literacka.
0: Również Radio Katowice ma swój udział w festiwalu. Ewelina Kosałka-Pasja, redaktor naczelna rozgłośni, zapowiada, że premierowo zostanie zaprezentowane słuchowisko Szkielet Pisarza, inspirowane literaturą Jerzego Pilcha.
5: Opowieść o Pilchu, opowieść o Wiśle, opowieść o obecności, o nieobecności. Mam nadzieję, że to słuchowisko z jednej strony przybliży twórczość Jerzego Pilcha, ale z drugiej strony też pokaże samego autora od zupełnie innej strony.
0: Festiwal potrwa w Wiśle od 4 do 7 czerwca. Za chwilę rozpoczynamy nasze programy lokalne. Na 98,4 FM odwiedzimy dzień otwarty w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie i sprawdzimy, co ciekawego będzie się dziać w ten weekend w kulturze. Zamiast dobrej zabawy, zamieszki i interwencja policji. Na 101,2 FM sprawdzimy, co i dlaczego wydarzyło się wczoraj na Gliwickich Igrach. Będzie też o kolejnym basenie, który powstanie w Katowicach. Na 103 FM dziś m.in. zaproszenie na pokaz mody w Bielsku Białej, zapowiedź bielskich atrakcji sportowych w sezonie wiosenno-letnim, a także nierówna walka chybia z komarami. Noc będzie pogodna, a w jej trakcie minimalnie od 9 do 12 stopni. Jutro deszczowy dzień w regionie. Pojawi się również burza. Temperatura do 21 stopni.
6: Zaczniemy od tego, co na drogach. Raport Autoradia i Dorota Stabik.
7: Ruch na drogach regionu spokojniejszy, ale nadal jest kilka miejsc, w których zdejmujemy nogę z gazu. Korkuje się na przykład wjazd do Sosnowca od Katowic drogą 86. Kierowcy przekazują o kolizji na wysokości centrum Sosnowca. Zwalnia też wyjazd z Katowic w stronę Sosnowca, a ciaśniej na wylocie z tunelu. Tłoczno na przejeździe pod katowickim dworcem. Więcej aut też na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. Natężony ruch na autostradzie A4 w Katowicach, zawęzłem Murckowska na pasach do Krakowa. W Tychach tłok na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami, z kolei na jedynce między Tychami a Bieskiem, ciaśniej jeszcze w Pszczynie i Goczałkowicach. W Biesku więcej aut na trasie S1 na pasach do Żywca między węzłami Lipnik a Mikuszowice. Kolejka aut też na zjeździe z trasy S1 do centrum Żywca. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
6: A teraz Paweł Nadrowski zaprasza Państwa na skrót najważniejszych informacji.
0: 33 zarzuty usłyszeli dwaj podejrzani o fałszywe alarmy bombowe z lat 2023-2025. Nieprawdziwe zgłoszenia trafiały do szpitali, szkół i prokuratur. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Na trasie S1 na południu województwa powstaną miejsca obsługi podróżnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ich budowę pomiędzy węzłem Żywiec-Browar a węzłem Węgierska Górka. Przewidywane jest to na lata 2029-2030. Urząd Miasta w Sławkowie zlikwiduje w swoim budynku kolejne bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Miasto pozyskało na ten cel 270 tysięcy złotych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dwie młode zebry zamieszkały w śląskim zoo. Przyjechały z Czech i obie mają nieco ponad rok. W adaptacji do nowych warunków pomaga im 27-letnia klacz Niunia, która jest mieszańcem zebry i osła. Później przybrana mama wróci do prywatnego ogrodu, z którego została wypożyczona.

0: na południe regionu. Teraz się wybierzemy w Radiu Katowice. Przez niemal 17 lat była jednym ze ważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Cieszyna. Teraz działalność świetlicy krytyki politycznej, przynajmniej pod tym szyldem, dobiega końca. Decyzją zarządu stowarzyszenia siedziba świetlicy ma zostać zamknięta z końcem lipca. Co dalej z zespołem, projektami i dorobkiem? Odpowiedzi na to pytanie szukał nad Olzą nasz reporter.
1: Stoimy przy Moście Przyjaźni w Cieszynie. Zamkowa 1, matka założycielka Joanna Wowrzeczka.
2: Był taki moment, kiedy studenci bardzo potrzebowali wyjść poza uniwersytet i rzeczywiście zostawić coś trwałego, ale też odpowiedzieć na pewne niedobory, braki, kryzysy u siebie, czyli na uniwersytecie. I tym kryzysem, niedoborem było brak obecności studentów sztuki i samej sztuki współczesnej w mieście. To właśnie taka grupa studentów razem ze mną stworzyła to miejsce.
1: Adres po latach się zmienił. Teraz niestety cała historia się kończy.
2: Nie chciałabym powiedzieć, że się kończy. Raczej powiedziałabym, że będzie ulegać pewnym przemianom i będzie odpowiadać na ten kolejny, nazwijmy to też, kryzysem. Skład zostaje, cele zostają. One są absolutnie społeczne, edukacyjne, kulturowe, przy uwzględnieniu przede wszystkim lokalności, no to właściwie wszystko to, co najważniejsze mamy. Mamy osoby, mamy tę energię, mamy chęć, mamy to nowe ciało, którym jest Fundacja Miejski Nurt. No to w ten sposób odpowiadamy po prostu na ten kryzys, jeśli tak można powiedzieć.
1: Cieszyńska Wenecja, ulica Przykopa 20, znany adres, znane miejsce. Wejdźmy do środka. Fundacja Miejski Nurt i prezeska Katarzyna Durajska. Czym się zajmujecie i dlaczego chcecie kontynuować działalność świetlicy?
3: Nasza fundacja zajmuje się różnymi działaniami na rzecz miasta i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Byliśmy zaangażowani w różne działania takiej natury proekologicznej, ale też prowadzimy taki portal społeczno-kulturalny Kocham Cieszyn i teraz chcemy ratować świetlicę. Głównym naszym wyzwaniem jest zdobycie środków, żeby uratować to miejsce. Oczywiście występujemy w różnych konkursach grantowych. Jest też zbiórka.
4: Przez 17 lat tworzyliśmy świetlicę krytyki politycznej w Cieszynie i to jest wspaniałe miejsce prowadzone przez mądry, doświadczony zespół. I bardzo nam zależy, żeby ono mogło dalej się rozwijać.
1: Wyjaśnia Agnieszka Wiśniewska, prezeska Stowarzyszenia imienia Stanisława Brzozowskiego.
4: Stowarzyszenie szukało sposobu, jak utrzymać świetlicę, ale każdego roku stoimy wobec ograniczonej liczby funduszy na działalność statutową, a wspólna osobowość prawna, siedziba w Warszawie nie pomagają w pozyskaniu takich funduszy.
1: Dotychczas w tym miejscu odbywała się działalność Teatru Młynówka. Animator jeszcze świetlicy krytyki politycznej, reżyser Bogusław Słupczyński. Młynówka będzie płynęła dalej?
5: Tak, Młynówka będzie płynęła dalej, bo płynie już od kilku, właściwie kilkunastu lat. No i to jest taki proces, którego w zasadzie nie powinno się zatrzymywać. Byłby to wielki grzech, bo jest to jakieś takie po prostu zobowiązanie społeczne, ale też jakby nasza taka misja, którą do tej pory pełniliśmy, czyli wychowania poprzez teatr, rozwoju młodego człowieka, poprzez edukację teatralną, która, jak wiadomo, jest jedną z najtrudniejszych form edukacji artystycznej. Mieliśmy tutaj w świetlicy idealne warunki do kreowania tego modelu wychowawczego.
1: Mówimy cały czas świetlica, ale nie zapominajmy o tym, że jest to nowoczesna instytucja kultury.
5: Tak, bo świetlica kreowała się przez ostatnich kilkanaście lat i dopracowaliśmy się takiego bardzo ciekawego modelu upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej, który polega po prostu na tym, że w wyniku pewnej inicjatywy oddolnej powstaje działanie o charakterze profesjonalnym. I myślę sobie, że to jest jakby odpowiedź na potrzeby dzisiejszych czasów, które są bardzo trudne, bardzo złożone, pełne chaosu, a takie miejsca właśnie jak świetlice prowadzone w nasz, nieskromnie mówiąc, modelowy sposób, dają jakąś szansę, dają jakąś odpowiedź.
3: Ja tutaj nie chcę składać żadnych deklaracji odnośnie miejsca. Na pewno będzie to miejsce w Cieszynie, bo oczywiście świetlica jest sercem Cieszyna. Natomiast to, w jakim konkretnie będzie to lokalu, to zależy od różnych czynników. No, głównie tutaj takim ograniczeniem jest, jakie finanse uda się zgromadzić, więc w kwestii, jaki będzie to lokal, jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, no to wszystko okaże się w ciągu najbliższych tygodni.
4: Stowarzyszenie Brzozowskiego przekaże Fundacji Miejski Nurt cały sprzęt, całe wyposażenie potrzebne do codziennej pracy. Takie momenty transformacji są zawsze trudne, ale też są to momenty, które pozwalają się zjednoczyć. Taki moment jest teraz, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby wesprzeć zbiórkę Fundacji Miejski Nurt i żeby...
6: 18 na zegarze, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Krzysztof Zyblewski i Serwis Trójki.
7: Nie tylko pod Warszawą, niebezpiecznie w lasach. Służby apelują o ostrożność.
8: W każdej chwili może być jakaś sytuacja niebezpieczna.
7: Po Sejmie Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej. Prezydent niechętny do podpisu. Biały Dom daje 5 milionów dolarów na pokrycie złotem 4 posągów w Waszyngtonie. Niebezpiecznie w lasach, nie tylko w powiecie wołomińskim. Strażacy od wczoraj walczą tam z pożarem, który w najgorszym momencie obejmował około 300 hektarów. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz mówi, że na terenach leśnych jest dość sucho i na razie nie zanosi się na poprawę. Apeluje o ostrożność przy odwiedzaniu lasów.
9: Warunki są bardzo złe, w ogóle w całym kraju. Co prawda widzimy, że jakieś fronty atmosferyczne takie z niewielkimi opadami nadchodzą, ale one nie przyniosą jakiejś zasadniczej poprawy. Patrzymy na to, co leśnicy nam symulują z punktu widzenia zagrożenia pożarowego. Zbliża się weekend, więc tutaj apelujemy do mieszkańców o ostrożność w poruszaniu się po takich różnych miejscach leśnych, bo tutaj w każdej chwili może być jakaś sytuacja niebezpieczna.
7: Sytuacja w rejonie podwarszawskiego Międzylesia nie jest jeszcze opanowana z powodu wiatru. Dogaszanie może potrwać kilka dni. Cały czas zamknięty jest niemal 30-kilometrowy odcinek drogi krajowej numer 50 między Stanisławowem a Łochowem. Lekarze apelują, żeby przebywając w rejonie pożaru chronić drogi oddechowe, a najlepiej się nie zbliżać. W razie potrzeby korzystać z maseczek. Pulmonolog dr Michał Mierzejewski mówi, że już sam proces spalania zanieczyszcza powietrze.
10: Jeśli palą się jakieś składowiska śmieci, jakieś zakłady chemiczne, to te substancje, które uwalniają się do atmosfery, mogą być szczególnie toksyczne, więc jest pewna różnica, ale pożar tak czy inaczej, spalanie powoduje uwalnianie pyłów do atmosfery i te pyły są szkodliwe, tak naprawdę, no, bez względu na to, co się pali.
7: Przed zanieczyszczonym powietrzem chronić się szczególnie powinny osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci. Uchwalona przez Sejm ustawa o statusie osoby najbliższej trafiła do Senatu, aby weszła w życie po przyjęciu przez senatorów. Potrzebny będzie jeszcze podpis prezydenta. Karol Nawrocki mówi, że tego nie zrobi, bo ustawa tworzy alternatywę dla małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Michał Fabisiak.
11: Premier Donald Tusk mówi, że ta ustawa ułatwi życie ludziom, którzy żyją w związkach nieformalnych.
12: Dużo, dużo ludzi w Polsce czeka na właśnie tę normalność.
11: Ustawa umożliwi zawarcie umowy przed notariuszem, na podstawie której strony uzyskają dostęp do informacji medycznej partnera czy prawo do wspólnego rozliczania podatków. Prezydent Karol Nawrocki mówi, że jako strażnik konstytucji nie podpisze ustawy ideologicznej, ale jest gotów rozmawiać o ułatwieniach administracyjnych.
13: Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ze sobą ideologicznej presji.
11: Rządzący oczekują od prezydenta konkretów, które będą mogli ewentualnie uwzględnić w ustawie na etapie prac senackich. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: 33 zarzuty usłyszeli dwaj podejrzani o fałszywe alarmy bombowe z lat 2023-2025. Nieprawdziwe zgłoszenia trafiały do szpitali, szkół i prokuratur. Katarzyna Celów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej informuje, że zdecydowaną większość zarzutów otrzymał jeden z zatrzymanych. Jest wniosek o jego areszt, jak się okazało, ponowny.
14: Podejrzany był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie. Wówczas ogłoszonych miał tylko 18 zarzutów. Prokurator uzupełnił mu teraz postanowienie o przedstawieniu zarzutów i łącznie przedstawił mu 32 zarzuty. Sąd na pewnym etapie śledztwa nie przedłużył mu tego środka, jednak jak wynika z ich oględzin jego telefonu komórkowego, on w dalszym ciągu prowadził podobnego rodzaju działalność w darknecie.
7: Wobec drugiego podejrzanego zastosowano inne środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe. Administracja Donalda Trumpa wyda 5 milionów dolarów z pieniędzy podatników na pokrycie grubą warstwą złota czterech posągów w Waszyngtonie. Biały Dom uzasadnia wydatek chęcią uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Wielu Amerykanów jest oburzonych, relacjonuje z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
15: Donald Trump od początku drugiej kadencji dekoruje i przebudowuje Biały Dom oraz poświęca wiele uwagi remontom w stolicy. Tym razem wziął się za słynne rzeźby znane jako sztuka wojny i sztuka pokoju. Wielkie konne kompozycje stojące przy drogach wokół pomnika Lincolna. Urząd Parków Narodowych podpisał w połowie kwietnia kontrakt z pracownią złotniczą z Maryland na pokrycie figur wyjątkowo grubą warstwą 24-karatowego złota. Kontrakt przyznano bez przetargu w trybie pilnym, powołując się na konieczność ukończenia prac przed 4 lipca, czyli 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości. Łącznie na rzeźby zostanie nałożone 25 kg złota. Trump wydał już 95 milionów dolarów na projekty upiększania Waszyngtonu. Krytycy zarzucają mu, że pieniądze podatników przeznacza na złocone projekty wizerunkowe, podczas gdy ogranicza wydatki na opiekę zdrowotną i pomoc najuboższym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
7: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Krępnej, Szymbarku, Radomiu, Oławie, Jeleniej Górze i Osieczowie. Poza tym dobra lub bardzo dobra, prawie połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: O sporcie po raz trzeci tego popołudnia Adam Malecki.
17: Iga Świątek awansowała do czwartej rundy tenisowego turnieju French Open. Trzecia rakieta świata, czterokrotna zwyciężczyni paryskiej imprezy wielkoszlemowej, wygrała w dwóch setach do czterech z Magdą Linet i o ćwierćfinał zagra z Martą Kostiuk. Jak Ukrainka zapatruje się na spotkanie z Polką? Przegrałam z nią trzy razy, z czego raz jeszcze w czasach juniorskich i bardzo się cieszę na ten mecz. Od jakiegoś czasu chciałam z nią zagrać. Oczywiście ona uwielbia grać tutaj, ale ja też mam swoje szanse. Na pewno będę w tym meczu outsiderką. Wyjdę na kort i postaram się cieszyć tym spotkaniem tak bardzo, jak tylko się da. Mecz Świątek z Kostiuk w niedzielę. Tego dnia Iga będzie obchodzić 25. urodziny. A Magda Linet na pocieszenie awansowała przed chwilą do drugiej rundy. Debla w parze z Ukrainką Starodubcewą wygrały z Francuzkami Jacquemot Rakotomanga 3-6, 6-4, 6-3. W grze singlowej awans wywalczył 19-letni Hiszpan Hodar, który pokonał o 2 lata starszego Amerykanina Nina Mikkelsena i to w pięciu setach. Wciąż grają Nowak Djokovic z João Fonseką, Serb z Brazylijczykiem. Dwa pierwsze sety wygrał do czterech, w trzecim to Fonseca prowadzi 3-0. W koszykówce w Ekstraklasie w drugim półfinale zagrają dwie warszawskie drużyny, Legia i Dziki. Pierwsze spotkanie w rywalizacji do trzech zwycięstw wygrali Legioniści i prowadzą 1-0. Jakiego meczu więc spodziewa się Max Wilczek z Legii?
18: Każdy mecz jest trudny, każdy rywal ma swoją specyfikę. Dla mnie to jest kolejny mecz, na który mam przyjść i dać siebie 110%. Myślę, że chłopaki myślą podobnie. Skupiamy się tak naprawdę na tym, żeby każdy robił to, co umie robić najlepiej.
7: Początek meczu o 20:15. W Ekstralidze Żużlowej rozpoczęli siódmą kolejkę. W pierwszym meczu w Częstochowie Włókniarz podejmuje Betard Spartę Wrocław, a o 20:30 pojadą pierwsza drużyna z drugą w tabeli, czyli GKM Grudziądz z Motorem Lublin. Jeszcze kolarstwo i Giro d'Italia. Amerykanin Sepp Kuss wygrał po samotnym finiszu 19 etap. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej pozostał Jonas Vingegaard. Dzisiaj Duńczyk był piąty.
6: W sobotę zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie w drugiej połowie dnia również z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 23 na zachodzie. Chłodniej nad morzem i na obszarach podgórskich Karpat od 14 do 18 stopni. Trójka.

leader.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

może wiosny, radości brak.

0: Jest 18. Prokuratura Krajowa przedstawiła ponad 30 zarzutów dwóm osobom w związku z fałszywymi alarmami bombowymi. W Częstochowie podsumowano projekt Tenis dla każdego. Wzięło w nim udział ponad 1500 dzieci. Bytomskie wodociągi mają swoją maskotkę. Ma zachęcać najmłodszych do picia wody.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 33 zarzuty usłyszeli dwaj podejrzani o fałszywe alarmy bombowe z lat 2023-2025. Nieprawdziwe zgłoszenia trafiały do szpitali, szkół i prokuratur. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska poinformowała, że zdecydowaną większość zarzutów, bo 32, otrzymał jeden z zatrzymanych. Jest wniosek o jego areszt. Jak się okazało, ponowny.
2: Podejrzany był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie. Wówczas ogłoszonych miał tylko 18 zarzutów. Prokurator uzupełnił mu teraz postanowienie o przedstawieniu zarzutów i łącznie przedstawił mu 32 zarzuty. Sąd na pewnym etapie śledztwa nie przedłużył mu tego środka. Jednak jak wynika z oględzin jego telefonu komórkowego, on w dalszym ciągu prowadził podobnego rodzaju działalność w darknecie.
0: Wobec drugiego podejrzanego zastosowano inne środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe. Profesor Jan Kaźmierczak, były poseł Platformy Obywatelskiej, powiedział Radiu Katowice, że nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych przez Wołodymyra Zełenskiego, było dużym błędem i prowokacją. Decyzja ukraińskiego prezydenta wywołała falę nieprzychylnych Ukrainie komentarzy w Polsce.
3: Oceniam ruch pana prezydenta Zełenskiego z perspektywy Polski jako prowokacyjny, niepotrzebny. Był to jeden z tych najbardziej ciemnych i krwawych elementów naszej wspólnej przeszłości. Mnie się wydaje, że w relacjach między narodami byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy większą uwagę zwracali na przyszłość, a nie na przeszłość.
0: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie wnioskować o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Posiedzenie kapituły w tej sprawie ma się odbyć 8 czerwca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Częstochowie podsumowano projekt Tenis dla każdego. Ponad 1500 dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych mogło za darmo spróbować swoich sił na kortach tenisowych. Jesienią trenowały pod okiem instruktorów razem z nauczycielami, zimą z rodzicami, a na finał ponownie ćwiczyły swoje umiejętności w obecności nauczycieli. Była to przede wszystkim dobra zabawa, mówi Renata Ostrowska z Częstochowskiego Stowarzyszenia Tenisowego.
4: Dzieci muszą zobaczyć, że to nie jest jeszcze ciężka praca, tak jak to w tenisie profesjonalnym. Natomiast jest to zabawa, fan i radość. Już wiemy, że kilkoro dzieci marzą o tym, żeby grać w tenisa i my jako Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe finansujemy te zajęcia, więc mamy nadzieję, że w Częstochowie pojawi się ktoś wyjątkowo uzdolniony i będzie kontynuował granie na wielkich kortach.
0: Projekt Tenis dla każdego zorganizowało Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe razem z Urzędem Miasta w Częstochowie i Szkołą Tenisową Karosport. Bytomskie wodociągi mają nową maskotkę. Nazywa się Rurek i jest inspirowana historycznym rurmistrzem, który opiekował się miejską wodą. Maskotkę zaprezentowano w ramach akcji montowania dystrybutorów wody w bytomskich szkołach. Dziś takie urządzenie pojawiło się w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, mówi prezydent miasta Mariusz Wołosz.
5: Jest czas teraz na szkoły podstawowe, dwie, w tym ta już ten dystrybutor wody mają. Do końca czerwca będzie ich 10. Z tego co wiemy, cieszy się to bardzo dużą popularnością, więc na pewno będziemy ten projekt wspólnie z bytomskimi wodociągami kontynuować.
0: W ramach akcji zamontowano już 26 dystrybutorów w bytomskich placówkach. Docelowo mają się pojawić we wszystkich szkołach w mieście. W nocy będzie pogodnie, a temperatura w najchłodniejszym momencie od 9 do 12 stopni. Sobota w regionie będzie deszczowa, a punktowo możliwe są burze. Temperatura do 21 stopni.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Według leśników lasy pod Wołominem mogły zostać podpalone, za chwilę relacja. Prezydent chce odebrać order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu w serwisie komentarze. 3-miesięczny areszt dla cywilnego pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej podejrzanego o szpiegostwo. To mogło być podpalenie. Tak o ogromnym pożarze pod Wołominem na Mazowszu mówią leśnicy. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Mięśniewski. Powiedz, Mariuszu, co wiemy o przyczynach wybuchu ognia?
7: Z informacji leśników wiemy, że ślady podpalania widoczne były na terenie lasu prywatnego. To wynika z obserwacji z lotu nad Pogorzeliskiem, mówił Tomasz Jóźwiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
8: Są przesłanki, żeby tak sądzić. Podczas oblotu naszego specjalisty, analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
7: Akcja na obszarze objętym pożarem trwa. 2 godziny temu udało się ugasić nowe miejsce powstawania pożaru, które pojawiło się po silnych podmuchach wiatru.
6: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Prezydent Karol Nawrocki proponuje, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. To reakcja na nadanie przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Decyzję prezydenta Zełenskiego potępiałam, ale powinniśmy podjąć adekwatne działania, mówił w Pulsie Trójki Kamil Wnuk z Polski 2050.
9: Wezwać ambasadora Ukrainy, potępić tę sytuację, a nie zabierać order, który 3 lata temu przyznał prezydent Andrzej Duda tak naprawdę. Zresztą w tej samej opcji politycznej, co obecny prezydent Polski. No wydaje mi się, to jest nieadekwatne działanie do tego, co się wydarzyło.
6: Dla Polaków UPA to zbrodniarze, natomiast odebranie orderu Orła Białego zaostrzy relacje między Warszawą a Kijowem, podkreślała na naszej antenie Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
10: Dla Polek i Polaków UPA to zbrodniarze, a nie bohaterowie i to jest jasne. Odbieranie orderu Orła Białego w sytuacji trudnych relacji polsko-ukraińskich, właśnie szczególnie w kontekście polityki historycznej, jest niewspółmierną odpowiedzią i zaostrzy te relacje.
6: Wołodymyr Zełenski otrzymał najwyższe polskie odznaczenie w 2023 roku. Tymczasowy areszt wobec cywilnego pracownika polskiej grupy zbrojeniowej podejrzanego o szpiegostwo. Wiadomo, że to obywatel Polski, został zatrzymany w środę. Jolanta Turkowska.
11: Wiadomo, że to obywatel Polski. W komunikacie prokuratury okręgowej w Poznaniu czytamy, że to pracownik cywilny spółki zbrojeniowej. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że chodzi o firmę należącą do grupy PGZ.
12: Służba kontrwywiadu wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury i sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników polskiej grupy zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo.
11: Zatrzymany trafił do aresztu na 3 miesiące. PGZ, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego oraz nowych technologii. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
6: Tylko 5% chorych na nerki zdaje sobie z tego sprawę i się leczy. Przewlekła choroba rozwija się latami, nie dając objawów. Pacjenci trafiają do specjalisty w zaawansowanym stadium albo z powodu innych schorzeń.
13: Pacjent, który ma przewlekłą chorobę nerek, na przykład jeszcze w takim nie bardzo zaawansowanym stadium, ma 6-krotnie większą szansę na to, że umrze z powodu zawału albo udaru, niż na to, że doczeka do dializ. To jest naprawdę niezwykle istotny problem społeczny.
6: Mówi krajowa konsultant w dziedzinie nefrologii, profesor Magdalena Krajewska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki Rajmund Michalski. Jest 13 lat po przeszczepieniu nerki. Jak wspomina, o chorobie dowiedział się przy okazji rutynowych badań medycyny pracy.
14: Przy okazji tych badań okresowych zwykłe białko w moczu spowodowało, że lekarz rodzinny był na tyle wyczulony, że skierował mnie do nefrologa, no i wtedy się dowiedziałem, że już połowa moich nerek nie pracuje. Diagnostyka, wczesne wykrywanie to jest podstawa sukcesu.
6: Według szacunków na schorzenia nerek cierpią 4 miliony osób. Saudyjczycy nie chcą jeść na świąteczne śniadanie wątróbki i potrawki z jagnięciny, alarmują arabskie media. Tradycyjne dania coraz częściej zamieniają na deskę serów. Milena Rashid-Szechab.
15: Obchodzone właśnie Eid al-Adha, czyli święto ofiarowania, to tradycyjnie czas biesiadowania, podczas którego muzułmanie jedzą mięso z rytualnie ubitych krów, owiec i kóz. A przynajmniej jedli do niedawna, bo jak donosi bliskowschodni dziennik Ash-Sharq al-Awsat, wątróbka smażona lub surowa, podana w formie tatara, oraz mu'al-al, czyli gulasz ze smażonej jagnięciny z pomidorami, odchodzą do lamusa. Teraz furorę robi deska serów. Deski często dekoruje się miodem, ciasteczkami, orzechami włoskimi i mortadelą, żeby nadać im bardziej świąt charakteru. No i żeby lepiej wyglądały na zdjęciach umieszczanych w mediach społecznościowych. To one bowiem sprawiły, że wielu Saudyjczyków zamieniło średnio malowniczą wątróbkę na instagramową deskę serów. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szechab.
6: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu i burze i od 19 do 24 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.
16: Stwardnienie. A teraz trwają... fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, bo nie miałem czapki na zimę, no.

0: Jest 20. Przez Katowice przeszedł barwny korowód orkiestr Dętych. Wydarzenie obserwował reporter Radia Katowice. Nie milkną echa po decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA. Przedstawimy je za chwilę. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed niżówką hydrogeologiczną w 14 województwach, także w województwie śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Na początek tego wydania ważna informacja dla kierowców. Na trasie S86 w kierunku Będzina zablokowany jest lewy pas ruchu na wysokości zjazdu do centrum Sosnowca i Milowic. Zderzyło się tam 6 samochodów, jedna osoba trafiła do szpitala. Jak ustalił reporter Radia Katowice, działania służb zmierzają ku końcowi i niedługo pas może być już odblokowany. Katowice rozbrzmiały dźwiękiem instrumentów dętych za sprawą korowodu odbywającego się w ramach Katowickiego Orkiestrowego Uniwersytetu Ludowego. W przemarszu wzięło udział ponad 200 instrumentalistów, m.in. orkiestry górnicze, Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i uczniowie biorący udział w warsztatach muzycznych. Wydarzenie jest sposobem na podtrzymanie śląskiej tradycji przemarszów orkiestr dętych, mówi dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów Łukasz Kałębasiak.
2: 7 orkiestr dętych, ale też przede wszystkim dzieci, które biorą udział w naszych zajęciach Katowickiego Orkiestrowego Uniwersytetu Ludowego, no bo to właśnie ten projekt ma tutaj swój pierwszy finał. Zarażamy dzieci pasją do muzyki i podtrzymujemy równocześnie tradycję orkiestr dętych, tych górniczych, ale przecież nie tylko, bo to jest zjawisko, które ma bardzo wiele wymiarów.
0: Korowód wyruszył sprzed Kościoła Mariackiego, przeszedł ulicami Dworcową, Dyrekcyjną i Staromiejską i zakończył się na Placu Kwiatowym.
3: Jest fantastycznie, piękna atmosfera, piękne utwory, idealny piątek. Pogoda nam się wyjątkowo udała. Super, jesteśmy bardzo zadowoleni.
2: Sympatycznie.
3: Bardzo sympatycznie, kolorowo, wesoło.
4: Bardzo elegancka impreza, jest siła. Tyle orkiestr, naraz grają jednakowe utwory.
0: Te głosy zebrał Mateusz Kołodziej. Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy odbywa się już 7 raz.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Nie milkną komentarze po decyzji prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwę bohaterów UPA. Prezydent Polski zapowiedział wniosek o odebranie przywódcy Ukrainy orderu Orła Białego. Z kolei resort spraw zagranicznych po spotkaniu z ambasadorem Ukrainy w Warszawie wydał oświadczenie, w którym podkreśla się głębokie niezadowolenie i oburzenie decyzją Wołodymyra Zełenskiego.
5: Wniosek o odebranie prezydentowi Ukrainy najwyższego i najstarszego polskiego odznaczenia będzie rozpatrywany 8 czerwca, ale już dziś prezydent Karol Nawrocki nie pozostawia złudzeń. Nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA to działanie nieodpowiedzialne.
6: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
5: Do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk. To naruszenie naszej wrażliwości historycznej.
7: Nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA.
5: Imię bohaterów UPA dostało Centrum Operacji Specjalnych Północy Ukraińskich Sił Zbrojnych. Wcześniej, także z udziałem prezydenta Zełenskiego, dokonano przeniesienia i pochówku szczątków jednego z przywódców ukraińskich nacjonalistów.
0: Szczegóły tej sprawy i polityczne komentarze przedstawiła państwu Agnieszka Drążkiewicz. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy poinformował o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej przez cały czerwiec. Stan zagrożenia obowiązywać będzie w 14 województwach, także w województwie śląskim. Niżówka hydrogeologiczna to zjawisko polegające na długotrwałym obniżeniu się zwierciadła wód gruntowych. W okresie zimowym wynika m.in. z zamarzania wód i braku pokrywy śnieżnej, dzięki której woda z opadów przenika stopniowo do gleby i zasila podziemne cieki wodne. Może skutkować utrudnieniami w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych albo wysychaniem strumieni czy mniejszych jezior. W Polsce niżówka najczęściej występuje latem i jesienią. Wieczorem zachmurzenie w województwie śląskim będzie małe. Termometry wciąż wskazują do 19-20 stopni Celsjusza. Jutro pogoda nieco się pogorszy. Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie także z burzami.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Leśnicy nie wykluczają podpalenia lasu pod Wołominem. Znaleźli ślady, które mogą na to wskazywać. Na wniosek o odebranie przywódcy Ukrainy orderu Orła Białego zapowiedział prezydent. To echa nazwania jednej z jednostek armii jednostką bohaterów UPA. Wydalenie konsula i zamknięcie konsulatu Rumunia udzieliło ostrej dyplomatycznej odpowiedzi Rosji za eksplozję drona na bloku mieszkalnym. To mogło być podpalenie, tak o ogromnym pożarze pod Wołominem na Mazowszu mówią leśnicy. Ślady podpalenia widoczne były na terenie lasu prywatnego. To wynika z obserwacji z lotu nad Pogorzeliskiem.
9: Są przesłanki, żeby tak sądzić. Są przesłanki. Podczas oblotu naszego specjalisty, analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
8: Mówił Tomasz Jóźwiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Akcja na obszarze objętym pożarem trwa. 2 godziny temu udało się ugasić nowe miejsce powstania pożaru, które pojawiło się po silnych podmuchach wiatru. Nie milkną komentarze po decyzji prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwę bohaterów UPA. Prezydent Polski zapowiedział wniosek o odebranie przywódcy Ukrainy orderu Orła Białego. Z kolei resort spraw zagranicznych po spotkaniu z ambasadorem Ukrainy w Warszawie wydał oświadczenie, w którym podkreśla się głębokie niezadowolenie i oburzenie decyzją Zełenskiego.
5: Wniosek o odebranie prezydentowi Ukrainy najwyższego i najstarszego polskiego odznaczenia będzie rozpatrywany 8 czerwca, ale już dziś prezydent Karol Nawrocki nie pozostawia złudzeń. Nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA to działanie nieodpowiedzialne.
6: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
5: Imię bohaterów UPA dostało Centrum Operacji Specjalnych Północ Ukraińskich Sił Zbrojnych. Wcześniej, także z udziałem prezydenta Zełenskiego, dokonano przeniesienia i pochówku szczątków jednego z przywódców ukraińskich nacjonalistów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
8: Zgodnie z zapowiedziami Rumunia udzieliła ostrej dyplomatycznej odpowiedzi Rosji za eksplozję drona na bloku mieszkalnym w mieście Gałacz. W rozmowie z ambasadorem szefowa rumuńskiej dyplomacji poinformowała o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Konstancy i innych konsekwencjach. Uznaliśmy konsula generalnego Federacji Rosyjskiej w Rumunii za persona non grata i ma on 72 godziny na opuszczenie terytorium. Ponownie potępiamy lekkomyślne gesty Federacji Rosyjskiej i będziemy nadal w tym na szczeblu Unii zwiększać presję poprzez przyspieszenie pakietu sankcji. Minister dodała, że bardzo prawdopodobne jest, że Rumunia uruchomi 4 artykuł traktatu NATO, który przewiduje sojusznicze konsultacje w przypadku zagrożenia jednego z państw członkowskich. W czasie nocnego ataku rosyjskich bezzałogowców na ukraiński okręg Odeski jeden z nich wleciał na terytorium Rumunii i wybuchł na bloku mieszkalnym w Gałaczu. 2 osoby zostały lekko ranne. Premier Danii Mette Frederiksen, człowiekiem roku Gazety Wyborczej. Redakcja przyznaje wyróżnienie osobom, które walnie przyczyniły się do obrony wartości kluczowych dla liberalnej demokracji. Laudację dla laureatki wygłosił premier Donald Tusk. Duńską premier chwalił za połączenie pragmatyzmu i siły. Przypominał, że teraz przed nią ważna misja.
10: Dzisiaj pani premier ma przed sobą trudne zadanie, bardzo wymagające utworzenia nowego rządu. Coś wiem o tym, jak trudno jest po raz trzeci zostać premierem. Jestem z tobą, Mette, w tym trudnym zadaniu. Walcz, dziewczyno, walcz. Bez ciebie będzie gorzej. Europa, Dania, Polska potrzebuje ciebie. Nikt tak nie zasłużył na tę nagrodę Gazety Wyborczej jak ty.
8: Duńskie wcześniejsze wybory parlamentarne z marca zakończyły się patem. Do tej pory nie udało się utworzyć rządu. Mette Frederiksen jest premierem Danii od 2019 roku. W ubiegłym roku stawiła czoło m.in. zapowiedziom aneksji zależnej od Danii Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Nagrodę specjalną Gazety Wyborczej otrzymał Andrzej Poczobut. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Do jutrzejszego popołudnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i burze i wszędzie porywisty wiatr. Nad ranem od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. W sobotę od 19 do 24.
1: Ogłoszenie społeczne.

a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

a ty dalej swoje. Idioto, to odchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom.

co ty teraz zrobisz?

stole, że są tacy jak oni.

Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii.

0: Jest 21. Gliwickie Igry, czyli Juwenalia, odbywają się dalej. Po wczorajszych zamieszkach podjęto decyzję o kontynuowaniu wydarzenia, ale ze zwiększonym zabezpieczeniem policji. Mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie miał w organizmie zabronionych substancji, podała dziś prokuratura. Do Bejrutu dotarła ostatnia transza pomocy z Polski. Wczoraj w Libanie pojawili się wolontariusze Katowickiej Fundacji Wolne Miejsce. Będą gotować posiłki dla potrzebujących.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Władze Gliwic oraz Politechnika Śląska zdecydowały o kontynuacji juwenaliów Igry po wczorajszych zamieszkach i przerwaniu koncertu. Wzmocniono policyjne zabezpieczenie imprezy. Jak informowaliśmy już w Radiu Katowice, incydent rozpoczął się po tym, jak grupa osób, której nie wpuszczono na teren wydarzenia, sforsowała zabezpieczenia i wtargnęła na teren imprezy. Interweniowała ochrona, a następnie wezwana na miejsce policja. Doszło do starć z uczestnikami zamieszek, którzy rzucali funkcjonariuszy butelkami i kamieniami. Decyzję o kontynuacji wydarzenia podjęto po konsultacjach władz miasta, uczelni, organizatora, a także służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie był pod wpływem zakazanych substancji. Jak mówi prokurator Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu, śledczy otrzymali właśnie wyniki badań mężczyzny.
2: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia. Prokurator przeanalizował ponadto opinię ubiegłego z zakresu informatyki śledczej, obrazującą wyniki badania telefonu zabezpieczonego od podejrzanego. Wynika z niej, że w momencie wypadku urządzenie to nie było używane przez kierowcę.
0: Śledczy ustalają wszystkie okoliczności wypadku. Otrzymali pełne wyniki sekcji zwłok posła. Z ekspertyzy wynika, że przyczyną śmierci był uraz nogi, przerwane ciągłości kluczowych arterii oraz krwotok, do którego doszło w wyniku urazu. Poseł Lewice zginął 23 kwietnia, potrącony przez samochód, kiedy jechał na rowerze ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Alerty obejmują obszar niemal całego kraju, z wyłączeniem jedynie regionów północnych. Zaapelowano, aby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie, a także nie wyrzucać niedopałków. Od wczoraj trwa akcja gaszenia lasów w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz podał, że trudno oszacować, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Sytuacja jest bowiem dynamiczna, a największe zagrożenie niesie ze sobą silny wiatr. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. Samolot typu Antonow ze 100 tonami polskiej pomocy dla Libanu wylądował po południu na lotnisku w Bejrucie. To ostatnia część trwającej kilka dni operacji zainicjowanej przez polską ambasadę w Libanie. Wczoraj na miejsce dotarli wolontariusze działającej w Katowicach Fundacji Wolne Miejsce. Szczegóły przedstawi już teraz Milena Rashid-Szechab.
3: 300 ton pomocy humanitarnej dla ogarniętego wojną kraju pochodzi zarówno od instytucji publicznych, jak i organizacji pozarządowych. Dużą jej częścią są pochodzące z rezerw strategicznych polskiego Ministerstwa Zdrowia leki, materiały chirurgiczne i opatrunkowe. Wspomogą one mocno przeciążoną libańską służbę zdrowia, zwłaszcza załogi karetek. Jak podkreślił minister zdrowia Libanu Raken Nasreddin, dostawa pomocy medycznej z Polski jest jedną z największych w tej dziedzinie, jakie dotąd otrzymał Liban. Dary przysłały także organizacje pozarządowe. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wysłało do Libanu koce i materace dla uchodźców wewnętrznych. We wczorajszym transporcie przyleciały też kuchnie polowe od Fundacji Wolne Miejsce. Od przyszłego tygodnia zostaną rozstawione w miejscach wskazanych przez miasto Bejrut. Będzie w nich można przygotowywać posiłki dla kilku tysięcy osób dziennie.
0: W ostatnich dniach wojna przybrała na sile. Ciężkie walki między armią izraelską a Hezbollahem trwają na całym południu Libanu. Skrajnie prawicowy izraelski minister finansów zaapelował wczoraj o zniszczenie 100 budynków w Bejrucie za każdego drona, który zrani izraelskich żołnierzy. Zachmurzenie w województwie śląskim jest aktualnie małe i umiarkowane. Spada temperatura teraz około 18 stopni, w nocy do 12. Jutro spodziewane są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. W sobotę termometry wskażą do 21 kresek powyżej zera.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa dogaszanie pożaru w okolicach Wołomina na Mazowszu. Najnowsze informacje od strażaków ma nasz reporter, z którym się połączymy. Rząd i ministrowie spotkali się z uczniami, żeby rozmawiać o komórkach w szkołach. Trwa opracowywanie przepisów o używaniu telefonów przez dzieci do 15 roku życia. Bułgaria ogranicza obecność amerykańskich samolotów wojskowych. To odpowiedź na brak zgody na ruch bezwizowy. Trwa akcja dogaszania pożaru w okolicach Wołomina na Mazowszu. Ogień pochłonął 300 hektarów lasu. Ostatnie informacje mówią o opanowaniu pożaru. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz, jakie straty wyrządził żywioł.
5: Na miejscu oprócz strażaków, policjantów i żołnierzy WOT-u są też leśnicy, a loty ich samolotów pokazują nie tylko, gdzie ogień się jeszcze tli, ale też jakie wyrządził szkody. I wiemy, że ogień objął 300 hektarów lasu, ale zniszczenia są na różnym poziomie i być może nie wszystkie drzewa trzeba będzie wyciąć. Nie zostały zniszczone najcenniejsze obszary leśne, mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
6: Ten las, który ja widziałam, to las mniej więcej 60-letni las gospodarczy. No w sąsiedztwie tego lasu są i torfowiska, i bardziej cenne obszary natury 2000. Natomiast na szczęście ogień do nich nie dotarł.
5: Na miejscu wciąż trwa akcja gaśnicza, ale wiatr ustał i wszystko wskazuje, że trwa ochrona wolnych od ognia terenów i zabezpieczanie pogorzeliska.
4: A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Nie chcemy zakazywać dzieciom dostępu do internetu, zapewnia wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W kancelarii premiera szef rządu oraz ministrowie konsultowali się z uczniami w sprawie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Młodzież uważa, że zakaz przez osoby do 15 roku życia nie jest dobrym rozwiązaniem.
7: Chcę nad postawieniem byłego ministra sprawiedliwości.
8: Duża część kontaktu między rówieśnikami dzieje się właśnie w internecie. Brak takiego kontaktu, zabranie możliwości właśnie, żeby zapoznawać się z innymi ludźmi w swoim wieku albo ze swoimi pasjami, myślę, że może być też bardzo negatywny i żeby szukać łagodniejszych rozwiązań.
4: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił, że budując bezpieczeństwo najmłodszych nie ma prostego schematu.
9: Trzeba pamiętać o edukacji, o higienie cyfrowej, o kształceniu rodziców, o walce z patostreamem, o umiejętnym ograniczaniu social mediów, o tym, ile mamy mieć dostępności do telefonu i w jakim wieku, że są różne grupy wiekowe, na które trzeba spojrzeć indywidualnie i jednocześnie, że powinien to być jakiś pakiet działań, nie jedno proste działanie, zakazujemy, koniec, albo kształcimy i koniec.
4: Obecnie w szkołach nie obowiązuje jednolity, formalny zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Teraz zmieniamy temat i pytanie, czy i kiedyś Zbigniew Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu. Padło ono podczas Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która dzisiaj obradowała za zamkniętymi drzwiami. O rozpatrzenie wniosku zapowiedział jeszcze w lutym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. O pracach komisji opowie Jacek Frencel.
7: Prace nad postawieniem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro przed Trybunałem Stanu dopiero się zaczęły. Komisja ma do przeanalizowania wniosek, który liczy około 280 stron, mówi jej przewodniczący, poseł Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej.
10: To musi trwać, komisja się zaznajamia, wniosek ma 280 stron chyba. To nie jest taka rzecz, którą można sobie na wczoraj załatwić.
7: A będą także przesłuchiwani świadkowie, dodaje Zdzisław Gawlik.
10: Staranność, rzetelność sprawia, że będziemy powoływać świadków, tych wskazanych w treści wniosku i nie wykluczamy, że zgromadzone dowody, dokumenty, zeznania spowodują konieczność doproszenia kolejnych.
7: Opozycja zarzuca rządzącym, że wniosek wobec byłego ministra sprawiedliwości to działania populistyczne, podkreśla członek komisji z PiS Krzysztof Szczucki.
11: Pamiętajmy, że do postawienia byłego ministra przed Trybunałem Stanu trzeba większość 3/5 w Sejmie, więc tą większością rządzący i tak nie dysponują.
7: Kolejne posiedzenie komisji we wtorek, 9 czerwca. Jacek Frencel, Trójka.
4: Bułgaria ogranicza obecność amerykańskich samolotów wojskowych na lotnisku w Sofii po tym, jak Stany Zjednoczone nie zgodziły się na objęcie Bułgarów programem ruchu bezwizowego. Premier Bułgarii poinformował, że amerykańskie maszyny będą mogły pozostawać w kraju jedynie do końca czerwca.
12: Radev podkreślił, że Stany Zjednoczone są strategicznym partnerem i sojusznikiem Bułgarii, jednak oczekuje on wzajemności. Już podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem, premier nalegał na pilne rozpatrzenie kwestii zniesienia obowiązku wizowego dla Bułgarów.
13: Do momentu nie mam pozytywnej
12: odpowiedzi. Jak dotąd nie otrzymałem pozytywnej odpowiedzi i w pełni rozumiem złożoność procedur regulacyjnych oraz potrzebę czasu. Mamy jednak swoje priorytety i procedury i nie możemy pozytywnie odpowiedzieć na prośbę o dłuższy postój tankowców powietrznych na lotnisku w Sofii, powiedział premier.
8: premier Rumen Radev. Na bułgarskim lotnisku od kilku miesięcy stacjonuje kilkanaście amerykańskich samolotów, w tym tankowce powietrzne i maszyny transportowe wykorzystywane w ramach działań na Bliskim Wschodzie. Bułgaria pozostaje jednym z nielicznych państw Unii Europejskiej, których obywatele nadal potrzebują wiz przy podróżach do Stanów Zjednoczonych. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: Klimat. W całym kraju powietrze jest dobrej jakości, tylko w Surencinie jest umiarkowane. 22% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do jutra zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sport i Norbert Michalak.
14: Iga Świątek pokonała Magdalinę 6-4, 6-4 w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlamowego French Open. Był to trzeci pojedynek tych zawodniczek i drugie zwycięstwo 9 lat młodszej Świątek, która zrewanżowała się Linet za marcową porażkę w Miami.
15: Na pewno pojawiły się jakieś wspomnienia z Miami, ale raczej dzisiaj udało mi się skoncentrować po prostu na sobie. Byłam w swojej takiej bańce i wiedziałam, że to jest jakby najlepsza droga do tego, żeby grać jak najbardziej solidnie. Ale troszeczkę ten mecz, zwłaszcza na początku, potrzebowałam chwili, żeby się odpalić. Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, jakieś drobiazgi. To tyle.
14: W 1/8 finału Świątek zagra z Ukrainką Martą Kostiuk, która wygrała ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz 6-4, 6-3. Magdalinet nie do końca pożegnała się z Paryżem. Dziś jeszcze grała w Deblu. Polka awansowała do drugiej rundy. Razem z Ukrainką Julią Starodubcewą wygrały z reprezentantkami gospodarzy Elzą Jacomo i Sarą Rakotomangą 3-6, 6-4, 6-3. Mecz trwał 2 godziny i 28 minut. Kolejnymi rywalkami Polki i Ukrainki będą Słowaczka Teresa Michalikowa i Brytyjka Olivia Nichols. Sparta Wrocław storpedowana kontuzjami wygrała w Częstochowie z miejscowym Włókniarzem 48-42. Była to siódma kolejka żużlowej Ekstraligi. Gości do zwycięstwa poprowadził Australijczyk Brady Kurz, zdobywca 18 punktów. A w kolarskim wyścigu dookoła Włoch 19 etap tzw. królewski i zarazem przedostatni górski odcinek po samotnym finiszu wygrał Amerykanin Sepp Kuss. Na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji bez zmian dalej lideruje Duńczyk Jonas Vingegaard, który był dziś piąty.
4: Nad ranem od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. Jutro na termometrach przeważnie od 19 do 24. Cały czas pochmurno, możliwe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu i burze, wszędzie porywisty wiatr.
16: Autopromocja.
17: Taki ze mnie zakamuflowany.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi

0: Jest 21. Gliwickie Igry, czyli Juwenalia, odbywają się dalej. Po wczorajszych zamieszkach podjęto decyzję o kontynuowaniu wydarzenia, ale ze zwiększonym zabezpieczeniem policji. Mężczyzna podejrzano o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie miał w organizmie zabronionych substancji, podała dziś prokuratura. Do Bejrutu dotarła ostatnia transza pomocy z Polski. Wczoraj w Libanie pojawili się wolontariusze Katowickiej Fundacji Wolne Miejsce. Będą gotować posiłki dla potrzebujących.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Władze Gliwic oraz Politechnika Śląska zdecydowały o kontynuacji juwenaliów Igry po wczorajszych zamieszkach i przerwaniu koncertu. Wzmocniono policyjne zabezpieczenie imprezy. Jak informowaliśmy już w Radiu Katowice, incydent rozpoczął się po tym, jak grupa osób, której nie wpuszczono na teren wydarzenia, sforsowała zabezpieczenia i wtargnęła na teren imprezy. Interweniowała ochrona, a następnie wezwana na miejsce policja. Doszło do starć z uczestnikami zamieszek, którzy rzucali funkcjonariuszy butelkami i kamieniami. Decyzję o kontynuacji wydarzenia podjęto po konsultacjach władz miasta, uczelni, organizatora, a także służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Kierowca podejrzano o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie był pod wpływem zakazanych substancji. Jak mówi prokurator Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu, śledczy otrzymali właśnie wyniki badań mężczyzny.
2: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia. Prokurator przeanalizował ponadto opinię ubiegłego z zakresu informatyki śledczej, obrazującą wyniki badania telefonu zabezpieczonego od podejrzanego. Wynika z niej, że w momencie wypadku urządzenie to nie było używane przez kierowcę.
0: Śledczy ustalają wszystkie okoliczności wypadku. Otrzymali pełne wyniki sekcji zwłok posła. Z ekspertyzy wynika, że przyczyną śmierci był uraz nogi, przerwane ciągłości kluczowych arterii oraz krwotok, do którego doszło w wyniku urazu. Poseł Lewicy zginął 23 kwietnia, potrącony przez samochód, kiedy jechał na rowerze ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Alerty obejmują obszar niemal całego kraju, z wyłączeniem jedynie regionów północnych. Zaapelowano, aby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie, a także nie wyrzucać niedopałków. Od wczoraj trwa akcja gaszenia lasów w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz podał, że trudno oszacować, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Sytuacja jest bowiem dynamiczna, a największe zagrożenie niesie ze sobą silny wiatr. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. Samolot typu Antonow ze 100 tonami polskiej pomocy dla Libanu wylądował po południu na lotnisku w Bejrucie. To ostatnia część trwającej kilka dni operacji zainicjowanej przez polską ambasadę w Libanie. Wczoraj na miejsce dotarli wolontariusze działającej w Katowicach Fundacji Wolne Miejsce. Szczegóły przedstawi już teraz Milena Rashid-Szechab.
3: 300 ton pomocy humanitarnej dla ogarniętego wojną kraju pochodzi zarówno od instytucji publicznych, jak i organizacji pozarządowych. Dużą jej częścią są pochodzące z rezerw strategicznych Polskiego Ministerstwa Zdrowia leki, materiały chirurgiczne i opatrunkowe. Wspomogą one mocno przeciążoną libańską służbę zdrowia, zwłaszcza załogi karetek. Jak podkreślił minister zdrowia Libanu Rakan Nasreddin, dostawa pomocy medycznej z Polski jest jedną z największych w tej dziedzinie, jakie dotąd otrzymał Liban. Dary przysłały także organizacje pozarządowe. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wysłało do Libanu koce i materace dla uchodźców wewnętrznych. We wczorajszym transporcie przyleciały też kuchnie polowe od Fundacji Wolne Miejsce. Od przyszłego tygodnia zostaną rozstawione w miejscach wskazanych przez miasto Bejrut. Będzie w nich można przygotowywać posiłki dla kilku tysięcy osób dziennie.
0: W ostatnich dniach wojna przybrała na sile. Ciężkie walki między armią izraelską a Hezbollahem trwają na całym południu Libanu. Skrajnie prawicowy izraelski minister finansów zaapelował wczoraj o zniszczenie 100 budynków w Bejrucie za każdego drona, który zrani izraelskich żołnierzy. Zachmurzenie w województwie śląskim jest aktualnie małe i umiarkowane. Spada temperatura teraz około 18 stopni, w nocy do 12. Jutro spodziewane są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. W sobotę termometry wskażą do 21 kresek powyżej zera.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja nie była wymierzona w Polaków, tak szef MSZ Ukrainy pisze o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Prawie 1000 funkcjonariuszy różnych służb, a także wolontariusze walczą z pożarem lasu w Wołominie na Mazowszu. Leśnicy nie wykluczają podpalenia. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie się stało. Specjaliści badają eksplozję rakiety Blue Origin na Florydzie. MSZ Ukrainy odpowiedziało na płynącą z Polski krytykę w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kijów ocenił, że decyzja nie była wymierzona w Polaków, a na sporach historycznych między obu narodami korzysta jedynie Rosja. Widzimy gwałtowną reakcję w Polsce. Jest to przykre, ponieważ dzieje się wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w relacjach ukraińsko-polskich, który obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku, napisał rzecznik MSZ w Kijowie Herholi Tychyj. W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek sił zbrojnych imię bohaterów UPA. Wyjaśnił, że uczynił to w celu przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska oraz uwzględniające wzorowe wykonywanie powierzonych zadań. Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Premier Donald Tusk ocenił ją jako niepokojącą, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jako nie do przyjęcia. Z kolei prezydent chce odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. Wolontariusze pomagają strażakom w okolicach Wołomina. Prawie 1000 funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej od kilkudziesięciu godzin walczy z pożarem lasu.
5: Tam są grupami, panowie czasami mówią, mamy 100 ludzi, na 100 ludzi potrzebujemy kanapek, czegoś do jedzenia, tak? Termos zupy, jednorazówki i lecimy. Zorganizowaliśmy tu taki punkt dystrybucyjny, gdzie strażacy mogą odpocząć, zjeść, posilić się, pakujemy posiłki, wywozimy w las, przyjeżdżają po to ewentualnie, jeżeli potrzebują, to informują, czego potrzebują.
6: Praca wbrew.
7: Coraz lepiej nam idzie już, tak. Z czasem, po 20 godzinach. Kadra i obsługa szkoły. I rodzice. Uczniowie.
5: Więc mają też przygotowane miejsce do spania na hali sportowej. Mamy łóżka polowe na ponad 120 osób.
8: Bardzo odpoczęliśmy tutaj u Państwa, tak. Tak, to jest bardzo, bardzo duże wzmocnienie dla nas. Także dziękujemy, kłaniamy się bardzo nisko, tak. I ruszamy.
4: Z koordynatorką punktu wsparcia służb Alicją Kowalską rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Ogień pochłonął 300 hektarów lasu. Ostatnie informacje mówią o opanowaniu pożaru. Leśnicy po przejrzeniu pogorzeliska z powietrza nie wykluczają, że w lesie doszło do podpalenia. Specjaliści nie są jeszcze w stanie w pełni ocenić skutków eksplozji rakiety firmy Blue Origin, do której doszło w nocy z czwartku na piątek na wyrzutni na przylądku Canaveral na Florydzie. Znaczna część jednej wyrzutni orbitalnej, jaką dysponuje Blue Origin, uległa zniszczeniu.
9: Firma Blue Origin potwierdziła, że podczas testu Hot Fire, polegającego na odpaleniu silników rakiety, przy jednoczesnym jej unieruchomieniu na Ziemi doszło do anomalii. Rakieta New Glenn zostanie teraz uziemiona na dłuższy czas. Wybuch spowodował szok. Jeff Bezos określił ten incydent mianem bardzo ciężkiego dnia, co stanowi poważne niepowodzenie dla kosmicznego przedsięwzięcia firmy Blue Origin. Z kolei Elon Musk, szef konkurencyjnego SpaceX, skomentował zdarzenie słowami: rakiety to trudna sprawa. Po eksplozji personel naziemny obsługujący w pobliżu start został bezpiecznie ewakuowany. Firma Blue Origin przygotowywała się do zaplanowanego na czerwiec 4 startu rakiety New Glenn, której zadanie miało być wyniesienie na niską orbitę okołoziemską kilkudziesięciu satelitów internetowych. Szef NASA Jared Isaacman w specjalnym komunikacie poinformował: będziemy współpracować z naszymi partnerami, aby wesprzeć gruntowe zbadanie tej anomalii, oceniając jej wpływ na misję w najbliższym czasie oraz powrócić do startów rakiet. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Andrzej Poczobut odebrał nagrodę specjalną Gazety Wyborczej. Dziennikarz podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Dziękując za wyróżnienie, nie krył wzruszenia.
10: Kochanie, ja to już jakby mówiłem, nie? Bohaterem się nie czuję. To pierwsze. No, wśród Polaków ani ja najlepszy, ani najmądrzejszy, ani najtwardszy. Wśród Polaków ja się tu czuję głęboko w szarym tłumie. No, ale to faktem jest, że nie złamali mnie, no.
4: Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, przez ponad 5 lat przebywał w kolonii karnej. Został skazany za wzniecenie nienawiści i wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznawały go za więźnia politycznego. 29 kwietnia został zwolniony w ramach wymiany więźniów. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Do tego przelotne opady deszczu i burze, a także porywisty wiatr. Nad ranem od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. W sobotę od 19 do 24.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Nie ja tu jestem bohaterem.

któryś raz w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się obudować.

0: wybiła 22. Nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków, głosi oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Więcej na ten temat powiemy za chwilę. 33 zarzuty usłyszały dwie osoby w związku z fałszywymi alarmami bombowymi w Polsce. Trwają przygotowania do festiwalu słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odpowiedziało na płynącą z Polski krytykę w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kijów ocenił, że decyzja nie była wymierzona w Polaków, a na sporach historycznych między obu narodami korzysta jedynie Rosja. Widzimy gwałtowną reakcję w Polsce na decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich pododdziałów nazwy upamiętniającej bohaterów UPA. Jest to przykre, ponieważ dzieje się wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w relacjach ukraińsko-polskich, które obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku, napisał w odpowiedzi na pytania polskich dziennikarzy rzecznik MSZ-u w Kijowie, Georgij Tychyj. Przypomniał, że w ostatnim okresie Ukraina i Polska włożyły wiele wysiłków w rozwiązywanie trudnych kwestii. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Premier Donald Tusk ocenił ją jako niepokojącą, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz jako nie do przyjęcia. Ponad 30 zarzutów usłyszeli podejrzani o fałszywe alarmy bombowe, do których miało dochodzić od lutego 2023 roku do września ubiegłego roku. O działaniach śledczych w tej sprawie poinformowała Prokuratura Krajowa.
2: Wiktor Z. i Bartosz E., wykorzystując internet, fałszywe alarmy bombowe kierowali do prokuratur, szkół, przedszkoli oraz osób prywatnych. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej poinformowała, że mężczyznom przedstawiono łącznie 33 zarzuty.
3: Są to zarzuty, które dotyczą wobec obu podejrzanych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z kierowaniem fałszywych zawiadomień do różnego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych.
2: Wobec Wiktora Z., który usłyszał tylko jeden zarzut, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokuratura wystąpiła do sądu z ponownym wnioskiem o areszt wobec Bartosza E. Ponownym, ponieważ mężczyzna był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie, ale wówczas usłyszał jedynie 18 zarzutów i nie były one związane z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej. Teraz, kiedy śledczy przejrzeli jego telefon, wyszło na jaw, że po opuszczeniu aresztu kontynuował swoją działalność w darknecie.
0: Te informacje zebrała Jolanta Turkowska.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Już szósty raz w Wiśle rozpocznie się festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. To 4 dni spotkań wokół literatury, debat, ale także spacerów i warsztatów. Jak mówi dyrektor festiwalu Andrzej Drobik, program jest bardzo bogaty.
4: To przede wszystkim spotkania autorskie, które są na scenach. To jest taki najważniejszy segment i taki pień tego festiwalu. To trzy sceny dla dorosłych, jedna scena dla dzieci. Bardzo dużo śląskości będzie w tym roku, ale ogromna liczba pisarzy i pisarek przyjeżdża do Wisły potem, żeby rozmawiać po prostu o literaturze. Oprócz tego speed dating to po prostu takie szybkie randki dwuminutowe z pisarzami. Każdy może sobie usiąść i pogadać z tym swoim ulubionym pisarzem, pisarką, czy dyskoteka literacka.
0: Polskie Radio Katowice również ma swój udział w festiwalu. Jak mówi redaktorka naczelna rozgłośni Ewelina Kosałka-Pasja, premierowo będzie zaprezentowane słuchowisko Szkielet Pisarza, inspirowane literaturą Jerzego Pilcha.
5: Opowieść o Pilchu, opowieść o Wiśle, opowieść o obecności, o nieobecności. Mam nadzieję, że to słuchowisko z jednej strony przybliży twórczość Jerzego Pilcha, ale z drugiej strony też pokaże samego autora od zupełnie innej strony.
0: Festiwal potrwa w Wiśle od 4 do 7 czerwca. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a także Śląski Uniwersytet Medyczny przedstawiły ofertę rekrutacyjną na nowy rok akademicki. Uczelnie zapowiedziały nowe kierunki i specjalności, a także rozwój kształcenia praktycznego i cyfrowego. Nowością jest m.in. kierunek drugiego stopnia governance i bezpieczeństwo w zarządzaniu publicznym, łączący zagadnienia zarządzania publicznego, ekonomii i polityk bezpieczeństwa. Program ma obejmować m.in. transformację cyfrową, cyberbezpieczeństwo i odporność instytucjonalną państwa. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do 10 lipca przez system internetowej rekrutacji kandydatów. Na koniec kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Spada temperatura teraz około 17 stopni. W nocy do 12. Jutro spodziewane są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. W sobotę termometry wskażą do 21 stopni.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraiński MSZ broni decyzji o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Podpiera się stwierdzeniem, że reakcja Polski służy Moskwie. Podpalenie nie jest wykluczone. Leśnicy twierdzą, że z powietrza widać było miejsca wskazujące na kilka prób podpalenia lasu pod Wołominem. To był rosyjski dron, tak przedstawiciele NATO mówią o bezzałogowcu, który wybuchł na bloku w Rumunii. Ukraiński MSZ wydał oświadczenie, w którym odnosi się do, jak czytamy, gwałtownej reakcji w Polsce na decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów nazwy ku czci bohaterów UPA. Stwierdza w nim, że obecnie dla ukraińskich żołnierzy UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek właśnie imię bohaterów UPA. W reakcji polski prezydent Karol Nawrocki zainicjował odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. O szczegółach Paweł Buszko.
7: Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji, to ukraińscy wojskowi zainicjowali nadanie ich jednostce imienia ukraińskiej powstańczej armii i nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego, bo dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Jednocześnie ukraiński MSZ stwierdza, że nie należy pozwolić, by spory o przeszłość podważyły walkę ze wspólnym wrogiem, teraz gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. Uznajemy, że historia naszych dwóch narodów ma różne karty, zarówno chwalebne, jak i tragiczne, napisano w oświadczeniu. W środę dekretem Wołodymyra Zełenskiego nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna za rzeź wołyńską, w której zamordowano około 100 tysięcy Polaków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: To mogło być podpalenie. Tak o ogromnym pożarze pod Wołominem na Mazowszu mówią leśnicy. Ślady widoczne były na terenie lasu prywatnego. To wynika z obserwacji z lotu nad Pogorzeliskiem. Mówi Tomasz Jóźwiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
8: Są przesłanki, żeby tak sądzić. Są przesłanki. Podczas oblotu naszego specjalisty, analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
6: Ogień pochłonął 300 hektarów lasu. Ostatnie informacje mówią o opanowaniu pożaru. Ponad 30 zarzutów usłyszeli podejrzani o fałszywe alarmy bombowe, do których miało dochodzić od lutego 2023 roku do września ubiegłego roku. O działaniach śledczych w tej sprawie poinformowała prokuratura.
2: Wiktor Z. i Bartosz E., wykorzystując internet, fałszywe alarmy bombowe kierowali do prokuratur, szkół, przedszkoli oraz osób prywatnych. Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej poinformowała, że mężczyznom przedstawiono łącznie 33 zarzuty.
3: Są to zarzuty, które dotyczą wobec obu podejrzanych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z kierowaniem fałszywych zawiadomień do różnego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych.
2: Wobec Wiktora Z., który usłyszał tylko jeden zarzut, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokuratura wystąpiła do sądu z ponownym wnioskiem o areszt wobec Bartosza E. Ponownym, ponieważ mężczyzna był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie, ale wówczas usłyszał jedynie 18 zarzutów i nie były one związane z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej. Teraz, kiedy śledczy przejrzeli jego telefon, wyszło na jaw, że po opuszczeniu aresztu kontynuował swoją działalność w darknecie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
6: Ewentualne zablokowanie ratyfikacji polsko-brytyjskiego traktatu obronnego byłoby szkodliwe dla Polski, uważa tak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef dyplomacji odniósł się w Sopocie do stanowiska prezydenta Karola Nawrockiego wobec porozumienia podpisanego przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Minister przypomniał, że traktat przewiduje m.in. wzajemną pomoc wojskową w sytuacji zagrożenia.
9: Jeszcze jakby mnie pan parę miesięcy temu zapytał, czy prezydent może coś takiego zawetować, to bym powiedział, że sobie tego nie wyobrażam, ale nie wyobrażałem sobie też, że prezydentowa wstępnienie Wojsku Polskiego 4 miliardów euro, a jednak zawetował. Więc dzisiaj już sobie potrafię to wyobrazić, ale wiem, jak to było szkodliwe.
6: Minister odparł również zarzuty, że kancelaria prezydenta nie była informowana o pracach nad dokumentem. Kto uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii, był rosyjski, poinformował rzecznik dowództwa wojskowego NATO Martin O'Donnell. Ministerstwo Obrony w Bukareszcie poinformowało, że rosyjski bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, wywołując pożar. Dwie osoby zostały lekko ranne. Rumuńskie siły zbrojne poderwały dwa myśliwce F-16 i śmigłowiec. Tymczasem pragnące zachować anonimowość wysokie rangą źródło w sojuszu przekazało również, że NATO wykryło i śledziło rosyjskiego drona, jednak wszedł on w rumuńską przestrzeń powietrzną zaledwie kilka minut przed uderzeniem w budynek mieszkalny w Gałaczu. Różowa parada na rzece w centrum miasta, różowa zjeżdżalnia czy bieg różowych kelnerów. W Wilnie rozpoczął się festiwal różowej zupy, czyli chłodnika litewskiego. Organizatorzy przekazali, że impreza cieszy się tak dużą popularnością, że w litewskiej stolicy nie ma prawie miejsc noclegowych.
10: To już czwarty festiwal chłodnika w Wilnie. Przed rokiem litewską stolicę odwiedziło z tej okazji przeszło 90 tysięcy osób. Sprawdzaliśmy dane z platform serwisów noclegowych. Wynika z nich, że obłożenie w Wilnie w ten weekend sięgnie około 98%. Zapowiada się, że będzie gwarno i radośnie. Mówi Polskiemu Radiu Egle Girdziauskaite, szefowa komunikacji agencji Go Vilnius, która organizuje festiwal. Główna strefa festiwalu będzie znajdować się przy Białym Moście, niedaleko Starego Miasta. Będą też kulinarne eksperymenty.

0: Szefowie kuchni z zagranicznych restauracji działających w Wilnie przedstawią własne wersje chłodnika, inspirowane smakami i tradycjami swoich krajów. Jednak jak zwraca uwagę historyk z Uniwersytetu Wileńskiego, Rymvidas Laužikas, tradycyjny chłodnik litewski jest daniem, którego korzenie sięgają czasów Rzeczpospolitej obojga narodów. Jeszcze w XIX wieku danie to nieco różniło się od dzisiejszej wersji.
1: Były takie składniki jak mięso, wołowina, też szyjki rakowe. Chłodnik litewski,
0: vibe! Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport i Norbert Michalak.
4: Zaczynamy od Paryża. Dziś wszyscy polscy kibice żyli meczem Igi Świątek z Magdą Linet w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open. Wygrała Świątek 6-4, 6-4, a mecz tak skomentowała Magda Linet.
5: Myślę, że zaczęłam fajnie, bo zaczęłam od prowadzenia i przełamania, więc żałowałam tego trzeciego gema, że nie otrzymywałam tej samej intensywności, no bo później gdzieś tam to się od razu odbiło i Iga też weszła na wyższe tory. Wiadomo, tutaj ona ma dużo więcej czasu, było dla mnie dość wolno, więc gdzieś tam ona na pewno miała trochę więcej czasu i była w stanie trochę lepiej operować tym swoim forehandem.
4: Magda Linet grała też dziś w deblu, Polka awansowała do drugiej rundy. Linet i Ukrainka Julia Starodubcewa wygrały z reprezentantkami gospodarzy Elzą Jacquemo i Sarą Rakotomango 3-6, 6-4, 6-3. W turnieju panów doszło do sporej niespodzianki. W trzeciej rundzie odpadł Nowak Djokovic, Serb uległ Brazylijczykowi João Fonsece 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. 39-letni Djokovic to 24-krotny zwycięzca turniejów Wielkiego Szlema. Koszykarze Legii Warszawa są coraz bliżej awansu do finału. Dziś po raz drugi we własnej hali pokonali Dziki Warszawa 78-76. Najwięcej punktów dla Legii, 26, zdobył Andrzej Pluta. W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia prowadzi 2-0. Następny mecz w poniedziałek. Jego gospodarzem będzie drużyna Dzików. Na torze w Lublinie nie brakowało emocji, ale i też niespodzianki. W drugim dzisiejszym meczu siódmej kolejki żużlowej Ekstraligi GKM Grudziądz wygrał z miejscowym Motorem 46-44. To trzecia z rzędu ligowa porażka Koziołków, a pierwsza na własnym torze od kwietnia 2023 roku. Wcześniej Sparta Wrocław, osłabiona kontuzjami, wygrała w Częstochowie z miejscowym Włókniarzem 40-42.
2: W ciągu dnia pochmurno, ale możliwe też rozpogodzenia. Do tego przelotne opady deszczu i burze. Cały czas porywisty wiatr. Nad ranem od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. W ciągu dnia od 19 do 24.
6: Autopromocja.

03 kolega z klasy przyniósł CD. Na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki. Są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi. On do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one pisz

Polski. Potem Zemula nowości, w folderze Baldur's Gate tu prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

są. Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo, zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie, jakie tanie masz fantazje w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą się zapychać

Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja, wobec czego moja bardzo trudna misja. Porno kłamie tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą porozku.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Jest 23. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odpowiedziało na płynącą z Polski krytykę w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Jutro będą podpisane kolejne umowy finansowane z unijnego programu SAFE, tym razem w siemianowickim Rosomaku. Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym odnosi się do, jak czytamy, gwałtownej reakcji w Polsce na decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów nazwy ku czci bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek imię bohaterów UPA. W reakcji polski prezydent Karol Nawrocki zainicjował odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.
2: Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji, to ukraińscy wojskowi zainicjowali nadanie ich jednostce imienia ukraińskiej powstańczej armii i nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego, bo dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Jednocześnie ukraińskie MSZ stwierdza, że nie należy pozwolić, by spory o przeszłość podważyły walkę ze wspólnym wrogiem, teraz gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. Uznajemy, że historia naszych dwóch narodów ma różne karty, zarówno chwalebne, jak i tragiczne, napisano w oświadczeniu. W środę dekretem Wołodymyra Zełenskiego nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna za rzeź wołyńską, w której zamordowano około 100 tysięcy Polaków.
0: Informował o tym Paweł Buszko. Jutro w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich zostanie podpisana kolejna umowa finansowana z unijnego programu SAFE. W wydarzeniu mają wziąć udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także pełnomocniczka rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Umowa będzie dotyczyła dostawy wozów ewakuacji medycznej oraz wozów dowodzenia na podwoziu transporterów Rosomak. Do jutra w całym kraju ma być podpisanych łącznie 59 umów na 103 miliardy złotych. Premier Donald Tusk przekazał dziś, że Polska otrzymała już pierwszą zaliczkę z programu SAFE, wyniosła 6 miliardów euro.
3: Także rzeczywiście no, ten program rusza w imponującym tempie i jestem z tego powodu, jak się domyślacie, bardzo szczęśliwy.
0: Ogółem z unijnej pożyczki SAFE Polsce przysługują prawie 44 miliardy euro. Polska jest największym beneficjentem programu. Nasz kraj chce zrealizować z niego 139 projektów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego. Obiekt pochodzący z lat 60. znajduje się przy ulicy Zamkowej. Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta mówi, że na te inwestycje trwają starania o zewnętrzne dofinansowanie.
4: Jesteśmy, można powiedzieć, na ostatniej prostej, aby te środki pozyskać i dokonać tutaj wyburzenia stadionu zimowego. Jednocześnie chcielibyśmy tutaj mieszkańców Sosnowca uspokoić, że w tym terenie nie będą planowane żadna budowa osiedla. Oddaję terenów deweloperom, bo takie informacje tutaj u nas w mieście się pojawiały. To oczywiście plotki. Plan jest prosty. Wyburzenie stadionu zimowego oznacza przedłużenie Parku Sieleckiego. Tak naprawdę chcemy, aby ten teren się zazielenił. Chcemy, aby Park Sielecki zwiększył swoją objętość.
0: Koszt wyburzenia starego stadionu zimowego w Sosnowcu oszacowano na około 9 milionów złotych. Niewykluczone, że prace rozbiórkowe rozpoczną się jeszcze w tym roku. Dwa wydziały Częstochowskiego Urzędu Miasta mają nowych naczelników. Od dziś szefem Częstochowskiej Kultury i Sportu jest Michał Mroczek. Zastąpił na stanowisku Roberta Jasiaka, który pełni teraz obowiązki dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki. Z kolei od 1 czerwca Agnieszka Banasik będzie naczelnikiem Wydziału Edukacji. Przez ostatnich 6 lat funkcję tę pełnił Rafał Piotrowski, z którym za porozumieniem stron rozwiązano umowę na początku maja. Na koniec garść informacji pogodowych. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Spada temperatura, teraz około 14 stopni Celsjusza, a w najbliższych godzinach spadnie do 11-12 stopni. Jutro spodziewane są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. W sobotę termometry wskażą do 21 kresek powyżej zera.
5: Mobilne. Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Tymczasowy areszt wobec cywilnego pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej podejrzanego o szpiegostwo na rzecz obcego państwa. Do zatrzymania doszło w środę w związku ze śledztwem ABW pod nadzorem Wojskowego Oddziału Poznańskiej Prokuratury.
6: Wiadomo, że to obywatel Polski. W komunikacie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu czytamy, że to pracownik cywilny spółki zbrojeniowej. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że chodzi o firmę należącą do grupy PGZ.
7: Służba kontrwywiadu wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury. Sąd w dniu dzisiejszym postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo.
6: Zatrzymany trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura nie udziela dalszych informacji ze względu na dobro śledztwa. PGZ, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego oraz nowych technologii, w tym fabryki broni, zakłady lotnicze i stocznie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
5: Ukraiński atasze został wezwany do Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z otrzymaniem przez jeden z ukraińskich oddziałów nazwy bohaterów UPA. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24 mówił, że liczy na to, iż ta decyzja zostanie cofnięta, ponieważ ma nadzieję na dobrą przyszłość relacji polsko-ukraińskich. A w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji napisano, że to ukraińscy wojskowi zainicjowali nadanie ich jednostce imienia Ukraińskiej Powstańczej Armii i nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego. Jak podkreślono, dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Uchwalona przez Sejm ustawa o statusie osoby najbliższej skierowana do Senatu, aby weszła w życie po zaakceptowaniu przez senatorów, potrzebny będzie podpis prezydenta, ale Karol Nawrocki już zapowiada, że nie podpisze ustawy, która tworzy alternatywę dla małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.
8: Premier Donald Tusk mówi, że ta ustawa ułatwi życie ludziom, którzy żyją w związkach nieformalnych.
9: Dużo, dużo ludzi w Polsce czeka na właśnie tę normalność.
8: Ustawa umożliwi zawarcie umowy przed notariuszem, na podstawie której strony uzyskają dostęp do informacji medycznej partnera czy prawo do wspólnego rozliczania podatków. Prezydent Karol Nawrocki mówi, że jako strażnik konstytucji nie podpisze ustawy ideologicznej, ale jest gotów rozmawiać o ułatwieniach administracyjnych.
10: Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ze sobą ideologicznej presji.
8: Rządzący oczekują od prezydenta konkretów, które będą mogli ewentualnie uwzględnić w ustawie na etapie prac senackich. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
5: Drugą dobę strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podał, że pożar na tę chwilę jest opanowany, ale nadal istnieje duże zagrożenie ze względu na suszę i silny wiatr. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu. W związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty niemal dla całego kraju. Będzie je można nie tylko obejrzeć, ale przede wszystkim przetestować samochody elektryczne i hybrydowe. Na kolejny Zielony Weekend zaprasza Polskie Radio Kierowców. Dziś od godziny 10:00 warto przyjść przed siedzibę Polskiego Radia w Warszawie, mówi dziennikarz Polskiego Radia Kierowców Patryk Kuniszewicz.
11: W zeszłym roku odnieśliśmy sukces. Tłumnie przybyliście na parking przed Polskim Radiem i sami zobaczyliście, że tej motoryzacji nowoczesnej trzeba doświadczyć, trzeba sprawdzić. No to my mówimy jeszcze raz. I teraz będziemy sprawdzać nie tylko samochody elektryczne, ale będą hybrydy miękkie, hybrydy klasyczne, superhybrydy, a także samochody typu hybryda plug-in, który można i ładować, i oczywiście wykorzystywać silnik spalinowy. Więc spróbujcie, doświadczcie tego z nami, zobaczcie, czym jest ta nowoczesna motoryzacja.
5: W programie zaplanowano spotkania z ekspertami oraz możliwość przetestowania kilkudziesięciu modeli samochodów elektrycznych i hybrydowych. Podczas Zielonego Weekendu będzie można też otrzymać kartę ratowniczą do swojego pojazdu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, a miejscami opady deszczu, na zachodzie również burze. Temperatura od 5 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 16 na zachodzie. W dzień miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie w centrum i na południu. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie, miejscami na południu, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany oraz porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: Jest sobota.

0: Jest 23. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odpowiedziało na płynącą z Polski krytykę w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Jutro będą podpisane kolejne umowy finansowane z unijnego programu SAFE, tym razem w siemianowickim Rosomaku. Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym odnosi się do, jak czytamy, gwałtownej reakcji w Polsce na decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów nazwy ku czci bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek imię bohaterów UPA. W reakcji polski